PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chcę zostać budownikiem, ratownikiem, bo chcę ratować ludzi, jak jest powódź.
2: When I grow up, I wanna be

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: A na zegarze już prawie szósta. A na termometrach dajcie spokój. Są takie miejsca, a konkretnie to Zakopane, gdzie dwa stopnie. Dwa.
1: To ty jesteś optymistą. Bo tu jest napisane 1,7.
0: Tak troszkę mi się zaokrągliło. No,
1: ale to wiesz dlaczego? Bo ten śnieg co spadł, nawet 15 centymetrów. To raz. I żeby nie rozpuścił się, to musi być niska temperatura. Ale spokojnie, na północy, na przykład w Łebie 13 kresek powyżej zera.
0: Czyli to jest tak zwana podbitka pod szaleństwo zimowe.
1: Tak, ale zobaczcie, jaką mamy polaryzację.
0: Super.
1: Polsce.
0: No, amplituda.
1: Chłodna.
0: Tak jest.
1: Południe, gorąca północ.
0: No właśnie, to zazdrościmy tym, którzy dzisiaj na północy. A w Polsce centralnej, jak to wygląda? No, około 7 stopni, czyli też zdecydowanie na razie rześki poranek nam się rozpoczyna. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? Przypominamy, że szykuje nam się czas, kiedy piękne babie lato będzie, czyli piękna polska złota jesień. I to właśnie w momencie, kiedy wybierać się będziemy na wyprawę motocyklową, czyli startujemy w niedzielę i przez cały przyszły tydzień będziemy podróżować po Polsce motocyklami i pogoda po prostu genialna.
1: O tych motocyklach jeszcze pogadamy. Na razie pamiętajcie, że zanim piękne lato do nas wróci, babie lato, to dzisiaj też mocno popada. W tym momencie uważajcie na S6 w okolicach Koszalina.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To dzisiaj pogodowo. Dzisiaj, czyli w czwartek, 24 dzień września w kalendarzu. No i w kraju zachmurzenie duże, ale większe przejaśnienia możliwe. Przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, możliwe również burze. No i tam suma opadów do 10 litrów wody na metr kwadratowy, a wysoko w Tatrach okresami ponownie opady śniegu.
1: A temperatura w ciągu dnia od 14 do 17 stopni Celsjusza, czyli ciut chłodniej jednak niż wczoraj. Poza tym na północy kraju będzie jeszcze chłodniej. Te 13 kresek z samego rana się utrzyma przez cały dzień. No a w rejonach podgórskich urośnie maksymalnie do 12 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie kraju porywisty. No i w trakcie burz do 60 km na godzinę. Natomiast w szczytowych partiach Sudetów poryw wiatru do 70 km na godzinę.
1: A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i przewidywany jest wzrost ciśnienia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to skoro mamy czwartek, skoro minęła godzina szósta, no to oczywiście my dosiadamy się do waszych samochodów i wspólnie razem ruszamy w trasę.
1: Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 6. PRK Polskie Radio Kierowców. Witamy tych, którzy przed chwilą do nas dołączyli, wsiedli do swoich samochodów, włączyli radio i mówią: o, jak fajnie grają. To absolutnie naturalny objaw.
1: Pozdrawiamy gorąco tych, którzy są na południu kraju, szczególnie w Zakopanem, gdzie tam prawie zero.
0: No.
1: Ale na przykład za Zwoleniem na 12 kierunek Radom, 8 stopni Celsjusza.
0: Nie, pisze, no to lato, panie.
1: Najważniejsze, że sucho i wschód słońca będzie widać. Jeszcze tylko odwiedzić muszę moją poturbowaną elektryczną gwiazdę po wczorajszym ataku ciężarowego Renault.
0: Poturbowana elektryczna
1: potem
0: gwiazda?
1: Mija czwartek i piątun. Rafik!
0: Co się wydarzyło z poturbowaną gwiazdą?
1: Przecież to co, to my się z mediów dowiadujemy?
0: No dokładnie, że ja musiał to w aplikacji czytać?
1: Tak.
0: W gazetach?
1: Dawaj znać, my oczywiście pomożemy złotą radą ci tutaj, wiesz...
0: No raczej, no przecież...
1: Zaserwujemy.
0: Zawsze możecie na nas liczyć.
1: A tymczasem Patryk Belniński z nami, a co u ciebie?
2: Dzień dobry, no bardzo przyjemnie dzisiaj rowerkowo. Był dzień bez samochodu, to jest tydzień bez samochodu.
1: Świetnie. Odpalił ci rower?
2: Bez problemu.
1: A mnie motocykl nie. I musiałem przyjechać samochodem.
0: No to jeszcze.
1: Gdybyście pytali, co u mnie?
0: No dobrze. To teraz pytamy, co u was, ale także pytamy, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli chodzi o drogi, to jeszcze nie zaczął się poranny szczyt komunikacyjny. Małe spowolnienia, ale już się pojawiają. Na przykład przejazd przez Tarnowo Podgórne w kierunku Poznania 92, czy też przejazd przez Skawinę do Krakowa 44, ale także wjazd Zakopianką do Krakowa przez Libertów, czyli oczywiście na końcowym odcinku 7 przed Krakowem. No a poza tym warto odnotować, że dziś rozpoczyna się remont drogi 74 od Budkowa do Żarnowa w Łódzkiem. Utrudnienia będą dotyczyły zmotoryzowanych, którzy jeżdżą, tak nieco szerzej patrząc, między Sulejowem a Kielcami. Dziś wykonawcy mają frezować nawierzchnię, a wszystkie prace powinny zakończyć się w drugiej połowie października. Roboty będą prowadzone między 6 a 18. Drogowcy zajmą na początek odcinek o długości 3 km i przypominamy, chodzi o trasę od Budkowa do Żarnowa w Łódzkiem. W miejscu prowadzonych prac trzeba liczyć się z ruchem naprzemiennym sterowanym ręcznie. Na czas robót wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50, a także zakaz wyprzedzania. Prace trwają także między Tomaszowem Mazowieckim i Inowłodzem, zatem uważajcie, jadąc 48. No i jeszcze na koniec kronikarski obowiązek. Za nami już problemy na 62 w Mazowieckiem. Szerzej patrząc na odcinku Płock-Włocławek. Tam ciężarówka wjechała wcześniej do rowu i droga była zablokowana, ale choć brzmi groźnie, na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Teraz między Płockiem a Włocławkiem już płynnie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O, proszę bardzo, a Marysiowi aplikacja dzisiaj powiedziała i stwierdziła, że jesteś najlepszym kierowcą, ale no, Marysiu,
2: dziękuję.
0: Nie trzeba mieć aplikacji, żeby to wiedzieć, no przecież wy wszyscy jesteście fantastycznymi kierowcami, uwielbiamy z wami podróżować, podróżujemy codziennie, ja naprawdę nie mam na co narzekać. Dzień dobry, panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry, panie Patryku.
2: Dzień dobry.
0: Wszystkim państwu również dobrego dnia i szerokości, bardzo dziękujemy.
1: A co u was? Dajcie znać, jak wam się... Ojej, to już czwartek.
0: No, ale...

0: A i tak można żyć rano z gwizdem na ustach, no. A co, no. I taki, wiesz,
1: Gwizdu, gwizdu. No i co,
0: i
1: mi się przypomniało i zaraz będziesz żałował.
0: No ale co ci się przypomniało, że co?
1: Sowizdżą, nie gwizdą.
0: Zaczyna się, Boże.
1: Zostawmy to. W Mińsku Mazowieckim 13 stopni Celsjusza i bez deszczu. Pozdrowienia od Pawła dla panów redaktorów, ale też wszystkich pań za kierownicą.
0: Pięknie, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Jacek z Elektryka napisze: dzień dobry, trasa jak zwykle Ulchówek, Toruń, Malbork. Minąłem Zamość, więc gdyby pan był łaskaw rzucić okiem na tę trasę Ulchówek, Toruń, Malbork, minąłem Zamość. No to myślę, że nasz słuchacz będzie, Jacek, będzie bardzo wdzięczny.
1: No z tego Zamościa to jeszcze 500 kilometrów do Torunia.
0: Elektryk, podkreślam.
1: No to jak tam taka bateria 100 kWh, a zużywa w granicach 15, to dojedziemy akurat. Na S17 czyściutko. Od razu ci mówię, że przez Warszawę też można obwodnicą południową w miarę sprawnie dzisiaj przejechać. No i co? No i potem mam dwójką na Stryków. Jechałem ostatnio. Tam mimo rozbudowy o ten trzeci pas, to naprawdę jedzie się całkiem przyjemnie i drogowcy nie przeszkadzają. A jak już w Strykowie odbijesz na A1 do Torunia, to tak samo masz na drodze czysto.
0: To pięknie.
1: Ja też lubię takie informacje.
0: Tylko oczywiście trzeba pamiętać, ale no to ja wiem, że Jacek o tym wie, że trzeba doładować ten samochód w trasie. Mm-hmm. No ale to szybkie ładowarki, więc teraz 20 minut i jedziemy dalej.
1: Teraz uwaga.
0: Oho.
1: Będzie się kino działo. Akcji. Rafik.
0: No dobra. A propos tej gwiazdy.
1: Tak, że dawaj. Gwiazdy coś, tam renówka. Zatrzymałem się w związku z zapalającym się żółtym światłem na skrzyżowaniu na Krajowej 12. Mm-hmm. Kierowca ciężarówki wiozącej płyty OSB lekko się zagapił i celem uniknięcia najechania na tył mojego i gwiazduni odbił w lewo na pas do lewoskrętu i ozdobił bok mojego auta.
0: Ałaćka.
1: To jest, origami to jak się składa, to są te, tak jak piktogramy się robi, maluje się, wypełnia się, koloruje się. Ja wiem, ja znam tę sztukę. Później co? 112, blokada pasa, poinformowanie PRK, policja, mandat, punkty karne dla kierującego ciężarówką. I tak się skończył dzień. Rafik, to ja liczę, że ty dzisiaj będziesz miał lepszy. A teraz właśnie widzę, jak to jest przyrysowane. Nie, to nie jest ta orientalna sztuka malowania. To jest po prostu rozwalona lampa z tyłu, z lewej strony.
0: No, ale to...
1: I boczek też taki przeszlifowany troszeczkę.
0: To powiem ci, lampę wymienić i jeździć obserwować.
1: Tak jest.
0: Szmatką to przetrzeć.
1: Kupuj ćwiartkę z innego Vito i to się wyklepie.
0: A mówiliśmy, że dobrze doradzimy? No to proszę.

0: 29 minut po godzinie 6. Fantastyczny czwartkowy poranek z PRK, z Polskim Radiem Kierowców w towarzystwie fantastycznej muzyki. A my to już taki dodatek do kożucha kwiatek.
1: Fajne pytanie jest od Pawła.
0: Słucham.
1: Mam pytanie, czy jakieś naklejki, jakieś gadżety do pojazdu ma Radio Kierowców dla słuchaczy? Jak tak, to bardzo bym prosił, był zobowiązany. Pawle, więcej ci powiem.
0: Więcej, bo gadżety to jest jedno i tam ramki,
1: to dopakowane.
0: To absolutnie, to nie problem.
1: Ale.
0: Za jedną tablicę rejestracyjną stuwa. Potem druga stuwa. Trzecia stuwa.
1: Czekaj, daj policzyć. 2, 3, 5 w pamięci. 300.
0: Dokładnie, 300 zł mamy dla was po godzinie 7.
1: No i to będzie, to Pawle. Warto być chwilę po 7, posłuchać, otworzymy linię telefoniczną i będzie można o te 300, a przy okazji gadżety PRK powalczyć.
0: No ale o szczegółach oczywiście po godzinie 7, a teraz szczegóły drogowej sytuacji.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Było spokojnie, ale niestety mamy już sporo informacji od drogowców o problemach. Na przykład na czwórce między węzłami Łany i Strzelce Opolskie. Na kilometrze 287 osobówka uderzyła w elementy oznakowania remontowanego odcinka. Nikomu na szczęście nic się nie stało, no ale są utrudnienia. Zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia między Łanami a Strzelcami Opolskimi. Na trasie 32 też problemy, bo kierujący ciężarówką potrącił pieszego między Grodziskiem Wielkopolskim a Stęszewem na 140 kilometrze drogi 32. Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy. Uwaga też między Grajewem a Białymstokiem na 65. Ta droga jest zablokowana na 116 kilometrze w miejscowości Osowiec, twierdza. To dlatego, że samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba ma obrażenia, a zablokowaną trasę objedziemy drogą alternatywną, na przykład przez Jeżewo Stare, Stawiski i przez okolice Szczuczyna. Przybywa samochodów na dojazdach do największych miast, czyli bez zaskoczenia dojazd do Warszawy siódemką od strony Nowego Dworu Mazowieckiego, no i postój przed Dziekanowem Leśnym, a potem za Łomiankami. Wjazd przez Błonie od strony Sochaczewa 92 też nam zwalnia, no i jeżeli o 92 chodzi, to trzeba także zwolnić jadąc od strony Pniew do Poznania. Tutaj będzie nieco wolniej przed Tarnowem Podgórnym. Jeżeli chodzi o 91, no to wolniej zrobiło się na dojeździe od Pruszcza Gdańskiego do Gdańska, najpierw przed ekspresówką i węzłem Lipce, no a potem na wysokości dzielnicy Orunia. No i pod Krakowem więcej pojazdów Zakopianka i Libertów, ale też 44 w Skawinie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was dzisiaj słychać o poranku? Warunki pogodowe, warunki drogowe. Zbieramy te wszystkie informacje o poranku od was i dla was.
1: Dopiero co sprawdzałem trasę z Ulchówka do Torunia, potem będzie Toruń-Malbork, ale jeżeli wy też jesteście w trasie, dajcie znać skąd dokąd jedziecie. Chętnie i waszą ścieżkę prześledzę.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: wami jedzie się bardzo przyjemnie i ten świat zdecydowanie jest lepszy, gdy to wy siedzicie za kierownicą, a my sobie elegancko wygłupy urządzamy na tylnej kanapie.
1: Tak, jesteśmy takimi pasażerami, z którymi jest wesoło, chociaż wiem, że czasem tacy też przeszkadzają.
0: No tak,
1: to zamieńmy się.
0: Że jak? Że co?
1: Ja że my was teraz zabierzemy w podróż.
0: A, właśnie. I to my będziemy wam opowiadać o tej podróży. Czyli faktycznie role się trochę odwrócą, bo to zawsze my jesteśmy w studiu, a wy jesteście na drodze, a teraz my będziemy na drodze i też wy będziecie na drodze. Więc trochę podobnie, ale trochę inaczej jednak. Faktycznie, bo od przyszłego tygodnia startujemy z motocyklową wyprawą na początku. Na początku sezonu motocyklowego, wiosną, wczesną wiosną, otwieraliśmy sezon motocyklowy, ruszyliśmy dwoma motocyklami dookoła Polski, no i postanowiliśmy tym razem otworzyć sezon jesienny motocyklowy.
1: Zgadza się. To nie jest tak, że my kończymy jakikolwiek sezon, wiosenny, letni, nie, nie. Pokazujemy, że klasa Adventure może więcej, ale ja chyba nie pojadę z tobą.
0: Ale co się wydarzyło?
1: Wiesz, jest mi przykro, jest mi smutno.
0: No co znowu?
1: No ja już powiedziałem mniej więcej 30 minut temu, a ty w ogóle na to nie zareagowałeś.
0: Że nie odpalił?
1: O, czyli jednak słyszałeś.
0: No jak no, proszę cię no.
1: No to nie mam czym jechać. Naprawdę, słuchajcie, akumulator kręcił, wszystko było, pompa działała, ale iskry brak. Moim zdaniem...
0: Wilgoć.
1: Zawilgotniał, no.
0: No właśnie.
1: No to czym ja pojadę? Chyba, że jako plecak.
0: Nie. Z tobą. Jestem w stanie zrobić naprawdę dużo, ale tego nie. Z tobą na plecaku...
1: Włączę sobie muzykę i nóżka będzie tu wtała i
0: 1500 kilometrów nie ma takiej możliwości.
1: Nawet dwa zrobimy. No, tysiące.
0: No, na pewno. No więc ruszamy w przyszłym tygodniu. Będziemy mieli dla was fantastyczne przygody, fantastyczną trasę. Dodatkowo pojawią się wątki żużlowe. Dodatkowo pojawią się wątki turystyczne. Będziemy odwiedzać fantastyczne miasta, ale też będziemy mieli dla was konkurs z nagrodami, czyli coś dla fanów jednośladów właśnie.
1: Szczególnie jeżeli tak jak my chcecie jesienią troszeczkę sobie pojeździć, od poniedziałku do piątku będzie można coś dla siebie fajnego, ciepłego, motocyklowego wygrać.
0: Na razie więcej szczegółów nie zdradzamy. To dopiero w poniedziałek.
2: Oh boy.

0: No to mamy jeszcze 10 minut do godziny 7. PRK Polskie Radio Kierowców. Informacje drogowe jak zwykle zbieramy dla was i przypominamy, że w każdej chwili, jeśli coś dzieje się na waszej trasie, możecie oczywiście nas o tym poinformować, czyli można napisać wiadomość tekstową, można nagrać wiadomość głosową, więc te wszystkie informacje drogowe jak najbardziej do nas proszę wysyłać. Ale jest jeszcze numer telefonu.
1: 22 513 11 11. Pamiętajcie, czy to drogowo, czy pogodowo informujcie o tym, co się dzieje na waszej trasie. Tym bardziej, że zbliża się za 10 siódma. A to oznacza u nas informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A z naszego drogowego numeru 22 513 11 11 skorzystał nasz słuchacz.
4: Dzień dobry, tu kierowca z Dużego Mobilka. Przejeżdżałem trasa 32 Stęszew-Grodzisz Wielkopolski za Granowem. To jest chyba miejscowość Kotowo. Potrącony człowiek pieszy na przejście. Tam przejście jest słabo oświetlone, to jest fakt.
3: Mamy rzeczywiście informację od służb, że na trasie Grodzisk Wielkopolski Stęszew, czyli na odcinku drogi 32 w miejscowości Kotowo na 140 km kierujący ciężarówką potrącił pieszego. Policja pojawiła się na miejscu i obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Dzięki za ostrzeżenie. Na A4 też są problemy. Trzeba wyjątkowo uważać między węzłem Łany a węzłem Strzelce Opolskie. Na 287 km osobówka uderzyła w elementy oznakowania remontowanego odcinka. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało, natomiast mamy zablokowany prawy pas dla jadących do Wrocławia. Między Grajewem a Białymstokiem zupełnie nie da się przejechać. To jest droga 65 i ta trasa zablokowana została w miejscowości Osowiec-Twierdza. Na 116 km miało miejsce zderzenie osobówki z większym pojazdem, no i w tym wypadku jedna osoba odniosła obrażenia. Trasa alternatywna to między innymi przejazd przez Jeżewo Stare, Stawiski i przez okolice Szczuczyna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i co tam, panie?
1: Ja słowa nie powiem, wzruszyłem się.
0: Ale co właśnie widzę?
1: Wzruszony jestem.
0: Trochę tak jestem taki zaniepokojony, bo patrzę na ciebie, patrzę na twoje oczy, się szklą.
1: Szklą?
0: Co tu się dzieje? Co tu się wydarzyło?
1: Po co mi się oczy, słuchajcie, bo tak. Kuba nie zareagował wcale na to, że mi motocykl nie odpalił.
0: Nie, no jak nie zareagowałem?
1: Przed chwilą zaczął mi mówić, o święce, sprawdzałeś? Przyjedź, pomóż, sprawdźmy to razem.
0: Tymczasem rano, no.
1: Okazuje się, że człowiek ma przyjaciół w Polsce i można na nich liczyć.
5: Cześć, tu Michał z Motocyklowego Klubu Lekarskiego. Potrzebujesz pomocy z motkiem? A może trzeba ci coś na zastępstwo pożyczyć? Jak będziecie przejeżdżać w okolicy, to wpadajcie na autodrom na kawkę. Zapraszamy, Michał i Ola.
0: No.
1: Olu, Michale, pozdrawiam. Dzięki wielkie.
0: A to teraz moje oczy też się szklą.
1: No. I teraz pomyśl sobie, że tak... A może bym Goldwingiem pojechać?
0: No na pewno, świetny
1: Michał,
0: pomysł.
1: Ale tam przecież w klubie jakąś Hayabuzę widziałem, nie? Damy radę. Tak czy siak, słuchajcie, na Autodromie Jastrząb w ten weekend, oj, fajna rzecz się dzieje. Cudowna. Jest track day dla motocyklistów.
0: Mieliśmy zacząć od niedzieli, ale tak jakoś nie po drodze, bo my do Lublina, a nie do końca na Jastrząb. No.
1: Bo my tak naprawdę szlakiem żużlowym, ale za was trzymamy kciuki i naprawdę to będzie dobra, naprawdę dobra zabawa dla wszystkich, którzy kochają jednoślady. Olu, Michale, pozdrawiam.

0: 7 na zegarze punktualnie. O, jaka ładna wiadomość się pojawiła. Witam serdecznie redaktorów. Pytanko takie mam. Kiedy będziecie w Toruniu? Bo chętnie się z wami spotkam. Pozdrawia Piotr z Tesli.
1: Piotrze, tak będziemy cię wypatrywać już w czwartek.
0: W czwartek, popołudniem.
1: Bo w czwartek ruszamy z Ostrowa Wielkopolskiego. Tak, opuszczamy jeden stadion żużlowy i pędzimy do Torunia na kolejny stadion. Mm-hmm. I kolejne przygody. No to w Toruniu co? Pewnie gdzieś koło 16?
0: Tak mi się wydaje. No i oczywiście piątkowy poranek właśnie z Torunia, no a później myślę, że gdzieś po programie ruszamy dalej w stronę Warszawy. Czyli zrobimy takie kółeczko fajne.
1: Wypatruj pomnika Kopernika, on zrobi takie oczy, jak nas zobaczy.
0: albo dwóch minionków na motocyklach. No więc właśnie. W takich bardzo, bardzo fluo kurtkach z napisem Polskie Radio Kierowców. To jest znak rozpoznawczy na tę odsłonę wyprawy motocyklowej.
1: A my będziemy szukać twojej Tesli.
0: O, właśnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To teraz pogodowo. Dzisiaj w kraju zachmurzenie duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, możliwe także burze, no i tam suma opadów około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wysoko w Tatrach, opady śniegu.
1: Ajajaj. I bardzo niska temperatura teraz, około 2 stopni Celsjusza, ale w ciągu dnia pójdzie w górę, bo maksymalnie od 14 do 17 kresek powyżej zera na przeważającym obszarze kraju. Na północy chłodniej, bo 13, i w rejonach podgórskich też chłodniej, bo około 12 stopni.
0: Wiatr słaby i umiarkowany. Miejscami na zachodzie kraju porywisty, w trakcie burz do 60 km na godzinę, a w szczytowych partiach Sudetów to nawet do 70.
1: Ciśnienie tylko niskie, bo w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali, ale przewidywany jest dzisiaj na szczęście wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No zwłaszcza w tej godzinie ciśnienie może komuś podskoczyć.
1: Oj, tak,
0: bo trzy tablice i trzy stówki, właśnie. A jeszcze owacja na stojąco, talon na pozdrowienia. Wieczna chwała i sława i szacun na dzielni w miejscu pracy i w miejscu rekreacji również.
1: I my, Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz,
1: którzy mówią wam:
0: Dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 7. Radio Kierowców poleca się w trasie.
1: A jeżeli wyjedziecie, zróbcie głośniej, bo Patryk Bedliński ma dla was najświeższe informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Drogowe informacje mają też nasi słuchacze, którzy dzwonią pod numer 22 513 11 11.
4: Witam, Paweł, druga krajowa numer 92. Od Sochaczewa przez miejscowość Ubłonie, wypadek był wahadłowy.
3: A szerzej patrząc, to trasa, którą od Sochaczewa jedziemy do stolicy. No i nawigacja pokazuje, że mamy korek. Trasa alternatywna to m.in. droga wojewódzka 580. Od Sochaczewa można kierować się przez Żelazową Wolę i przez Leszno do Warszawy. Tymczasem na czwórce problemy napotkamy między Łanami a Strzelcami Opolskimi. Na 287 kilometrze osobówka uderzyła w elementy oznakowania na remontowanym odcinku. Nikomu na szczęście nic się nie stało, no ale prawy pas do Wrocławia mamy zablokowany. Ostrzegaliście także, że są problemy na trasie 32 między Grodziskiem Wielkopolskim a Stęszewem. To dlatego, że kierujący ciężarówką potrącił pieszego w miejscowości Kotowo na 140 km. Na miejscu pojawiła się policja i wprowadziła ruch wahadłowy. A zupełny brak przejazdu jest na trasie Grajewo-Białystok, czyli na 65. W miejscowości Osowiec Twierdza na kilometrze 116 miało miejsce zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką. Poszkodowana jest jedna osoba, a objazd na przykład jest możliwy przez Szczuczyn, Stawiski i Jerzewo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, powiem ci, że tego to jeszcze nie było. Słuchacie nas w różnych miejscach. Kraju, Europy, świata i tak dalej.
1: Ja powiem ci, że nawet prześledziłem mapę Polski. No, szukam i właśnie, nie znalazłem.
0: Może gdzieś pod Radomiem, ale patrzę.
1: Jest Lądek, Lądek Zdrój.
0: No tak, no. Ale Kenii w Polsce nie widziałem.
1: Norbert.
0: A tu proszę bardzo.
1: Hmm? Norbert napisał: panowie, pozdrawiam najlepsze radio w eterze i wszystkich słuchaczy PRK z Kenii. Z Kenii właśnie. Norbercie, to ja też ciebie zaskoczę.
0: No?
1: Bo widzę, że tam niedaleko Mombasy jest.
0: Tak jest.
1: Jakbyś się tam wybierał, uważaj na Midi Kenda Street. Jest korek.
0: O, ładne.
1: Ja mówię całkiem poważnie.

0: No dziękujemy, znaczy, fajnie to wiedzieć.
1: My też na safari jedziemy. W ogóle, po Polsce. Tak, tak, tylko w niedzielę.
0: Z drewnem do lasu chciałeś powiedzieć.
1: Motocyklami.
0: Dwa pawiany.
1: No taka prawda, no. Ale ludzie będą na drodze podziwiać.
0: Tak, dokładnie. Więc będzie atrakcyjnie, będzie śmiesznie, będzie ciekawie. Natomiast wracając do tej Kenii, to fajnie, że nasi słuchacze są też tam i też słuchają Polskiego Radia Kierowców.
1: Tak, i to mi od razu taką właśnie zasugerowało.
0: Kolejny cel wyprawy wiosennej.
1: Ale by było.
0: No.
1: I wtedy byśmy wzięli coś naprawdę takiego mocnego, adwenturowego. Tymczasem, jeżeli chodzi o motocykle, Tygrysa. To tutaj dopytuje, uwaga, kto to dopytuje? Dopytuje nas oczywiście Artur, który dopytywał o trasę. Teraz słyszę, że Żużlowa, zapewne Lublin, Rzeszów, Tarnów, czy dobrym tropem idę? Od razu powiem, Lublin, ale potem Krosno, potem Rybnik, Ostrów Wielkopolski i Toruń, a przy okazji, zobacz, i to jest kolega. Jeżeli Patryk ma problem z moto, to na podmianę oddam swojego dzika, czyli Suzuki V-Strom 1050 w wersji DE. No, da radę.
0: No,
1: tylko
0: myślę,
1: odbiór w Tarnym Brzegu.
0: Byłbyś zadowolony bardzo.
1: No ale właśnie, tak całkiem poważnie, Arturze, bo mi właśnie dzisiaj nie odpalił V-Strom, ale 650. I tak się zastanawiam. Świeca?
0: Świeca.
1: Świeca, mówisz,
0: moim
1: tak?
0: Moim zdaniem świeca.
1: Bo kręcił, to najważniejsze. Akumulator, pompa działała, wszystko okej, okay, no ale niestety o 5 rano odmówił posłuszeństwa.
0: Kręcił do czasu, aż w końcu akumulator zdechł, więc dobra. Trzymam kciuki. Będzie dobrze.
1: Ty już nie kręć,
0: tak?
1: Tylko powiedz coś konkretnego.
0: Tu jakaś wiadomość głosowa, proszę bardzo.
2: Cześć, dzień dobry, Krzysiek z Krakowa. Dzisiaj pozdrawia z Krakowa, jeździ po Krakowie. Bardzo małe zachmurzenie, niebieskie niebo. Temperatura już 9 stopni, ale gorsze jest to, co się dzieje na chodnikach. Dziewczyny znowu założyły krótkie spodniczki, założyły sukienki, także rozpraszacze się załączyły. Proszę uważać na drodze. Proszę bardzo uważać na drodze.
1: Patrzymy na drogę.
0: Tak, dobrze, to teraz słuchajcie bardzo uważnie, bo właśnie odpalamy
3: konkurs.
0: W PLK, w Polskim Radiu Kierowców, do zdobycia 300 zł na przeżycia i doznania motoryzacyjne. Można zasiadać za sterami przeróżnych aut i przeróżnych pojazdów i poszaleć troszeczkę w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach.
1: Zaraz Kuba wam opowie o nagrodach więcej, ale ja od razu powiem, że otwieram linię i czekam na telefon. 22 139 29 29. Pamiętajcie, kto pierwszy, ten lepszy. Regulamin na radiokierowców.pl, a ja powtarzam numer telefonu 22 kierunkowy do Warszawy. 139, 29, 29.
0: No i poza tymi 300 zł na przeżycia motoryzacyjne, owacja na stojąco, talon na pozdrowienie, a wieczna chwała i sława. Do tego dorzucamy jeszcze szacun na dzielni, w miejscu pracy, w miejscu rekreacji, no co tylko chcecie. Natomiast no, nie oszukujmy się, te 300 zł to jest zdecydowanie nagroda najważniejsza i najprzyjemniejsza.
1: Uwaga, przerywam. Halo, halo.
0: A, bo ty tutaj żeś tutaj, dobre, już
1: halo,
0: halo.
1: Halo.
0: Dzień dobry. Kto jest po drugiej stronie?
4: Felek z Żółtej Skali, witam, cześć.
0: Cześć, siemanko, witamy cię serdecznie.
1: No tobie się dzisiaj udało, to dzisiaj ty powalczysz z tablicami rejestracyjnymi. Ja za chwilę oczywiście poprosimy słuchaczy o to, żeby przesyłali dla ciebie propozycje, a ty się koniecznie nie rozłączaj.
0: Tak, zostań z nami, no i już teraz możemy ci powiedzieć gratulujemy.

0: Ależ pięknie obrodziło. Jeśli chodzi o tablice rejestracyjne, rzecz jasna, to do nich wrócimy już za kilka minut i będziemy kombinować albo po dwóch literach, albo po trzech literach. Gdyby ktoś jeszcze widział jakąś ciekawą tablicę rejestracyjną teraz na swojej trasie, to proszę podsyłać, przyda się.
1: Wszystko dla Piotra, bo to właśnie on dzisiaj będzie te trzy tablice odgadywał, ale teraz już dla wszystkich. Informacje drogowe w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Uważajcie na czwórce, bo są problemy między węzłami Łany i Strzelce Opolskie. Na 287 kilometrze osobówka uderzyła w elementy oznakowania remontowanego odcinka. Na szczęście nikomu nic się nie stało, no ale niestety zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Pojawiły się także kłopoty między Koninem a Kaliszem na trasie 25. Na jej 287 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. To jest miejscowość Piątek Mały, 287 kilometr i tam jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. Tak samo, tylko jednym pasem jedziemy w miejscowości Kotowo, między Stęszewem a Grodziskiem Wielkopolskim. To jest fragment drogi 32, a konkretnie 140 kilometr. Kierujący samochodem potrącił tam pieszego i policja wprowadziła ruch wahadłowy. Między Grajewem a Białymstokiem zupełnie nie przejedziemy, bo w Osowcu Twierdzy na kilometrze 116 miało miejsce zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką. Poszkodowana jest jedna osoba, objazd między innymi przez Jeżewo Stare i przez Stawiski. O tej porze spory ruch pojazdów na dojazdach do największych miast. Między innymi to S5 za węzłem Kryniczno w kierunku Wrocławia, czyli dojazd od północy. To także Krajowa Piątka, dojazd od południa przez Partynice od Bielan Wrocławskich. To również trasy pod Krakowem, między innymi 44 prowadząca do Skawiny, obwodnica tego miasta. To także końcowy odcinek Zakopianki w Libertowie, ale również przejazd przez Myślenice na Zakopiance. Korkuje się także pod Warszawą, zwłaszcza na dojeździe od Sochaczewa. Najpierw przed Błoniem na podkacie korek na 92, a potem na jej przedłużeniu w Ożarowie Mazowieckim. Korek też na S8 na wysokości Janek i Raszyna, na trasie również do stolicy, no i na siódemce na dojeździe do Warszawy od strony północnej, czyli zaraz za Łomiankami. Trasa numer 20 korkuje się między Egiertowem a Żukowem.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: To ja już mam tablice rejestracyjne. Ja już sobie wybrałem.
1: Ja też, ale bardzo trudna, bo to tablica związana ze służbami specjalistyczna.
0: Wiedziałem, że to wybierzesz. Wiedziałem.
1: Bo ja lubię.
0: Ja wiem. No dobrze.
1: Za mundurem kierowcy sznurem.
0: To za chwilę gramy.

0: To 20 minut jeszcze. Zostało nam do godziny 8. My zwarci i gotowi, a my tym samym oczywiście warto wiedzieć, że właśnie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, zaczyna się...
1: Konkurs.
0: Trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia, albo po dwóch, albo po trzech literach, a do zdobycia m.in. voucher na 300 do spełniania motoryzacyjnych marzeń.
2: No i teraz
3: sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: No i proszę, co teraz?
4: No i teraz chcemy wam go oddać w dobre ręce. Ja myślę, że trafią do Piotra. Halo Piotrze.
5: Halo, halo, witam, cześć.
4: Wiesz co, ja tam słyszę trasę. Słyszę, że ty jedziesz. Skąd dokąd?
5: Tak, jestem w trasie. Wiesz co, jadę w tej chwili do Łodzi na rozładunek, a później w okolice Bełchatowa.
4: Ale poczekaj, a gdzie jesteś dokładnie? Tak mniej więcej?
5: Przed Częstochową jestem w tej chwili.
4: To już sprawdzam, poczekaj. Częstochowa, Łódź, czyli A1 do Radomska, czyściutko, wiesz co, potem czyściutko, co ja będę się powtarzał, masz czysto, jedynie co, no to jak do Łodzi będziesz wjeżdżał, to tam trzeba się mocniej rozejrzeć, bo stoi na przykład 72, no i troszeczkę miasto jest zakorkowane, nie wiem gdzie masz bazę, więc szerokości ci życzymy.
6: Aczkolwiek 72 stoi bardziej w kierunku A1, więc na wjeździe do Łodzi tak źle być nie powinno.
4: O, widzisz, masz
0: proszę
4: precyzyjną
0: bardzo
4: informację.
0: Serwujemy takie informacje.
5: Zanim dojadę, muszę się teraz zmienić.
0: No też mi się tak wydaje.
4: My się wykazaliśmy, teraz ty będziesz musiał się wykazać.
0: Musisz odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest pojazd, jaki urząd wydał dane, tablice rejestracyjne. Trzy propozycje od nas, a tak naprawdę od naszych słuchaczy. No i za każdą tablicę płacimy 100, zgarniasz 300, jesteś szczęśliwy, uśmiechnięty, zadowolony, tak zwany zarobiony jesteś.
4: No to proszę, Kuba zaczyna.
0: Ale z ogromną przyjemnością. Aneta z Volvo pisze, dziś tablica B... KL, czyli Barbara, Kuba i Lucyna.
5: Kurczę.
4: Poczekaj, wiesz co? A ten, z Kolumbem, co to do Ameryki, Jan Skolna był, nie? Tak się mówi o nim, tak? Jan Skolna, to ten chyba był.
0: No. Czyli to będzie wtedy Kol...
5: Kolbuszowa?
0: Nie?
4: Nie, bo jak on się w Kolnie urodził...
0: To będzie Kolnen. No?
4: No, powiatr.
0: Kolneń?
4: Kolne...
0: Kolneński.
4: Dobrze, ale ty to powiedziałeś, przecież ty to powiedziałeś.
0: Tak jest, dokładnie, my tu nic, my cichutko jak myszy.
4: To wiesz, to Patryk w takim razie drugą.
6: To będzie propozycja od Konrada z Hyundai'a i ja się pobawię trochę w literowanie jak krótkofalowcy. Lucyna, Jerzy, Antoni. LJA.
0: Ty.
5: Jakiś lubieniecki pewnie będzie.
6: Początek dobrze zaczynasz, ale nie do końca.
5: Janów
4: Lubelski. Tak, Janowski, właśnie chciałem powiedzieć Jan z Kolna. Kolno było, to jeszcze Jan nam został.
0: I na koniu jeszcze.
4: Tak, ale Piotrze, to teraz na poważnie. Ja ci nigdy nie życzę, ale może się tak zdarzyć. Paweł z Dafa proponuje, że zajedzie ci samochód drogę, który będzie miał rejestrację HCO, czyli Honorata Cecylia Olek.
0: CO?
4: I oni będą chcieli porozmawiać prawdopodobnie o tym, co masz na pace.
0: Wiem.
4: Bo to są służby.
5: No to pewnie będzie służba celno-skarbowa.
0: Słuchajcie.
4: Słuchaj, ja nie wiem jak, ale zgadłeś.
0: Trzy tablice odgadnięte. 300 wyzdobyte, a dodatkowo jeszcze owacja na stojąco.
4: Brawo, Piotr! Słuchaj, a kas zatrzymuje czasami?
5: To już... Mnie rzadko, bo ja bardziej w trasy zagraniczne, także...
4: Inaczej, tych porządnych nie zatrzymują, po prostu, proszę. I to stąd,
0: to od razu widać po oczach.
4: Tak jest.
5: Zresztą wszystko pełne legal. Że...
0: Tak jest.
4: I o to chodzi.
0: No dobrze, czyli tak, 300 poszły, brawa poszły. Talon na pozdrowienia, proszę bardzo, wykorzystuj.
5: Halo?
0: Możesz pozdrowić kogo tylko chcesz, bo wygrywasz talon na pozdrowienia. Pozdrawiasz, antena Rady Kierowców jest twoja.
4: Przeważnie niektórzy zaczynają od nas.
0: Od nas, dokładnie.
5: Tak, no to pozdrawiam oczywiście
4: wszystkich. A dzięki, niewymuszone.

0: tych, którzy tam dla mnie przygotowali zagadki. No i, was oczywiście też. I pozdrawiam żonę i mojego syna.
1: Dzięki. Bardzo dziękujemy. No i klasycznie jeszcze wieczna chwała i sława i oczywiście szacun na dzielni w miejscu pracy, ale także w miejscu rekreacji wędruje do ciebie.
2: I gratulacje dla ciebie, szerokości w drodze do Łodzi.
0: Dzięki, pozdrawiam, cześć.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: Gdyby ktoś z was podróżował w tamte okolice, to w Gryfinie deszcz pada, umiarkowanie, wiatr jest, no i stopni też na termometrze 11. Bardzo dziękujemy za raport pogodowy.
1: I dziękujemy za wszystkie wasze informacje, czy to drogowe, czy pogodowe, ale pamiętajcie, że co 20 minut możecie liczyć na informacje od nas. Jest 7:50, sprawdźmy, gdzie są korki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Korki są m.in. na trasie 92, którą dojeżdżamy od Sochaczewa do Warszawy i nie bez powodu, bo właśnie na 92 doszło do wypadku w Piorunowie. Na kilometrze 446 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Poszkodowana jest jedna osoba i obowiązuje ruch tylko jednym pasem na zmianę. A poza tym drogowe problemy na A4 między węzłem Łany a węzłem Strzelce Opolskie. To jest kilometr 287 i tam właśnie osobówka uderzyła w oznakowanie remontowanego odcinka. Nikomu nic się nie stało, całe szczęście. Natomiast uważajcie, bo zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Szybko zakończyły się problemy między Koninem a Kaliszem i trasa 25 w Piątku Małym jest już w pełni przejezdna. Uwaga na trasie 32. Tutaj cały czas jedziemy naprzemiennie przez miejscowość Kotowo, czyli między Grodziskiem Wielkopolskim a Stęszewem. Na 140 km kierujący samochodem osobowym potrącił pieszego i policja po wypadku wprowadziła ruch wahadłowy. Między Grajewem a Białymstokiem problemy w ciągu 65. To jest 116 km i miejscowość Osowiec, Twierdza. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką droga zablokowana, a trasa alternatywna to chociażby przejazd przez Stawiski i przez okolice Szczuczyna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No tak, wracając do naszej wyprawy, bo startujemy w niedzielę, wiecie co, my też mieliśmy taki twardy orzech do zgryzienia, bo szlakiem żużla chcieliśmy.
0: No tak, taki był plan.
1: Bartosz Zmazik nas troszeczkę zainspirował, przyznam szczerze. I teraz z Lublina zacząć, czy z Gorzowa? Oba te miasta są poniekąd Bartkowi bliskie. Gorzów pozdrawiamy, Gabi, trzymaj się, ale jeżeli chodzi o Lublin, to właśnie to jest początek naszej trasy. Tutaj będzie start naszej wyprawy, tylko z tym motocyklem taki mały problem, bo na razie nie odpala, więc...
4: A może dla Patryka przyda się taka rada, którą sam otrzymałem od pewnego wiekowego już motocyklisty, poznanego na którymś tam zlocie. Sam posiadam litrowego GSX-era i gdy go odstawiam do garażu na noc po lotach ostrzejszych, mniej ostrzejszych, oczywiście bezpiecznych, zatykam układ wydechowy. Rurę wydechową zatykam szmatką. Wcześniej to robiłem, ale moja córka zlitowała się i wydrukowała mi na drukarce 3D korek z takim pierścieniem o-ringiem gumowym. I od tego momentu, gdy to stosuję, nie ma problemu z wypalaniem się świec.
0: Ale...
1: Nie próbowałem.
0: Ale co przez tę rurę jakby, w sensie, że...
1: Wilgoć.
0: A, że wdziela się wilgoć przez układ wydechowy?
1: Mhm.
0: I dociera do świec?
1: Ale zobacz, no panie, do cylindra bardzo szybko. Stamtąd do świec to już jest rzut beretem.
0: Mm-hmm.
1: I podobno działa, no bo...
0: Może coś w tym jest faktycznie. Gdyby ktoś z was mógł potwierdzić tę teorię, albo również ją stosował i ma jakieś naukowe badania na ten temat, że to faktycznie coś poprawia i coś zmienia, to poprosimy o wiadomość.
1: A gdyby ktoś z was miał wolny garaż, to ja też poproszę o informację, chętnie wstawię.

0: 8 na zegarze, ależ cudownie, już po prostu pojawiają się w naszej aplikacji oferty i pomocy, i współpracy, i nawet mamy ofertę assistance.
1: Tak, jaki mamy support. Witam poranną ekipę z tymi motorami. No pasowałoby coś wcześniej wiedzieć o tej trasie waszego przejazdu, może by jakiś assistance wam zaproponować. Na jakimś odcinku pozdrawia Sławek z pomocy drogowej w Łańcucie. Sławku, to ja ci od razu mówię, nie będę owijał w bawełnę, w poniedziałek opuszczamy Lublin.
0: Tak jest, jedziemy w stronę Krosna.
1: Rzeszów do Krosna. I w Krośnie jesteśmy, prowadzimy program we wtorek rano. No, koło południa już jedziemy dalej do Rybnika. Ale ty przecież masz 877 wojewódzką, potem 884 przez miejscowość Tomaradz i tam Kubę Domorackiego chwycisz. I do nas, proszę ciebie, do Krosna, bliziutko 75 kilometrów.
0: Tak jest, więc bardzo dziękujemy za tę ofertę pomocy. No myślę, że tych ofert będzie coraz więcej. Kolejna wyprawa motocyklowa Polskiego Radia Kierowców startuje już w najbliższy poniedziałek. Meldujemy się w Lublinie.
1: A wiesz skąd ta propozycja assistance?
0: No?
1: Bo my jesteśmy tacy, że dostajemy dwa motocykle, jeden zgubimy, drugi zepsujemy.
0: Chyba ty.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dzisiaj nad Polską zachmurzenie duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie możliwe także burze, no i tam suma opadów do 10 litrów wody na metr kwadratowy, a wysoko w Tatrach okresami także opady śniegu. W Tatry się nie wybieramy.
1: No, temperatura dzisiaj też nie powala, od 14 do 17 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej ma być na północy około 13 i w rejonach podgórskich około 12 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie kraju porywisty, w trakcie burz do 60 km na godzinę, na w szczytowych partiach Sudetów na przykład do 70.
1: A ciśnienie w Warszawie, w południe barometry pokażą 1001 hektopaskali, potem przewidywany jest wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To 2 minuty już po godzinie 8. Jedziemy dalej, jedziemy z wami do godziny 10.
1: Lewa w górę, Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam,
0: dzień dobry.

0: Antek w aplikacji Polskiego Radia Kierowców zauważył słusznie, widzę panowie, że wasza trasa oparta jest na miastach żużlowych. Lublin, Rzeszów, Krosno, no tak, dobrze.
1: I jedna
0: dobrze.
1: Ważna uwaga, nie tylko Ekstraklasa, pierwsza, druga liga też.
0: Tak jest.
1: Więc żużel...
0: Tak, na zamknięcie sezonu.
2: Pełnym kamieniem.
1: A teraz już nie stadion, nie żużel, tylko drogi w Polsce. Sprawdzamy, co się na nich dzieje. Patryk Bedliński.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: A tym razem zaczynamy od dobrych wieści, bo za nami już na szczęście utrudnienia między Grodziskiem Wielkopolskim a Stęszewem, zatem przez Kotowo przejeżdżamy zupełnie płynnie. Podobnie na trasie Konin-Kalisz, 25 w pełni przejezdna. Uważajcie na A4, bo problemy występują między Łanami a Strzelcami Opolskimi na trasie do Wrocławia. Na 287 kilometrze osobówka uderzyła w elementy oznakowania remontowanego odcinka. Zablokowany jest prawy pas do Wrocławia. Poza tym zablokowana zupełnie jest trasa 65 między Grajewem a Białymstokiem. W miejscowości Osowiec Twierdza na kilometrze 116 doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Poszkodowana jest jedna osoba, a zablokowaną drogę objedziemy między innymi przez Jerzewo Stare i przez Stawiski. Uwaga na 92 prowadzącej z Sochaczewa do Warszawy. Przed Błoniem w Piorunowie na 446 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Przejeżdżamy tylko jednym pasem na zmianę. Uwaga na korki. Między innymi korkuje się 44 przebiegająca przez Skawinę w kierunku Krakowa. Korki mamy na dojazdach do Wadowic od Kalwarii Zebrzydowskiej i od Zatora. Korkuje się droga 945 przebiegająca przez Żywiec między Korbielowem a S1. Korek też na trasie z Katowic do Mikołowa, czy też na 86 przed Doliną Trzech Stawów na wjeździe do Katowic od strony Tychów. No i korek na trasie S11 między Kurnikiem a A2 przy węźle Koninko.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was na trasie? Jakie warunki pogodowe, jakie warunki drogowe? Czekamy na raporty w naszej aplikacji. Można tekstowo, można też głosowo. Macie minutę do wykorzystania na nagranie głosowe.

0: 20 minut. Już po godzinie 8. Informacje drogowe oczywiście także płyną od was w naszej aplikacji, te tekstowe, ale również i głosowe.
1: Halo, cześć, to jest takim szybkim raportem.

Z Tarnowa do Tuchowa, tudzież z Tuchowa do Tarnowa, numer 977 bodajże, jest zablokowana, bo mapa mi pokazuje, że był jakiś wypadek. Nie wiem dokładnie, co się stało, bo spieszę się do pracy i pojechałam na objazd, ale jakieś spowolnienie tam jest, więc może ktoś wie coś więcej.

0: Tak.
1: Ale
0: a będziemy przejeżdżali daleko.
1: No więc właśnie. Więc będziemy się kręcić po tych okolicach. No i fantastyczna trasa motocyklowa startująca już w najbliższy poniedziałek. Dwóch samotnych jeźdźców pokonujących kolejne fantastyczne kilometry.
0: I oby nam się nie przytrafiło nic na tej trasie. Niemiłego, przykrego.
1: Nie,
0: ale wiesz, o czym ja myślę?
1: A nawet jak się coś przytrafi, to mama asystę już.
0: No dobrze, ale ja nie mówię o zepsutym motocyklu, o awarii. Ja myślę o tym, że na przykład jedziemy, a tu nagle lizak, proszę zjechać na pobocze i pan, gdzie są pasy?
1: Proszę pana, no, namalowane na asfalcie.
0: Nie zapięte. Ale panie wodzu, w motocyklu nie ma stówka. Chodzi mi o mandat.
1: Poza oczywiście tym, że będziemy pokonywać kilometry, będziemy podziwiać Polskę, będziemy namawiać was do tego, żeby jeździć jesienią motocyklem, bo to fantastyczna pora roku, piękna polska złota jesień, to oczywiście także będziemy szerzyć kaganek oświaty. Czyli będziemy jechać zgodnie z przepisami i będziemy promować bezpieczną, spokojną jazdę. I to nie znaczy, że jak człowiek jedzie motocyklem, to musi nagminnie łamać przepisy ruchu drogowego. Absolutnie nie.
0: Patrzę na ciebie i podziwiam. Za życia święty. Jakub Marcinowicz. A ja powiem tak.
1: No nie do końca.
0: Zdarzyło się już, właśnie. Nawet nie pamiętam, kiedy to było. Myślę, że z 50 lat temu, że noga mi się też powinęła.
1: No tak.
0: No i dzisiaj chcemy wspomnieć te stare czasy, kiedy człowiek jeszcze młody i głupi, wiecie, nie? I mandat się trafił.
1: Pierwszy mandat, ale pierwszy, taki pierwszy.
0: Ja pamiętam pierwszy
1: mandat, słuchajcie, Fiat Cinquecento. No malutkie autko, no mój pierwszy samochód, ja stawiający pierwsze kroki za kierownicą, no i pamiętam, stwierdziłem, że no skoro mam samochód, to można nie pojechać na zakupy, skoro można by, to ja na bazarek pojadę.
0: To
1: w ogóle coś niesamowite.
0: Ale nie mów, że za prędkość dostałeś.
1: Nie,
0: bo już chciałem powiedzieć, co, 55 jechałeś na 50?
1: Nie.
0: To szybciej nie pójdzie.
1: Zatrzymałem się w miejscu, które wydawało mi się fantastycznym miejscem do zatrzymania i gdy tylko wróciłem, to zobaczyłem, że mam mandat za wycieraczką. Mandat od Straży Miejskiej, bo jedno koło, a raczej kółeczko od tego Fiata Cinquecento stało na trawniku.
0: No.
1: 50 zł.
0: Byłeś tam teraz? Tam dalej jest wytarte.
1: Tak.
0: Trawa nie rośnie.
1: Tak.
0: Tylko wiesz co?
1: I kałuża się zrobiła.
0: Twój pierwszy mandat od Straży Miejskiej. Ja przynajmniej od policji dostałem. Co prawda za prędkość.
1: A widzisz, no.
0: Ale o tej historii opowiem wam za moment, bo to taka historia radiowa, bardzo mocno. A przy okazji waszego pierwszego mandatu. Ja wiem, że to dawno temu było i to w ogóle był pierwszy i ostatni.
1: I to nieprawda.
0: I to nieprawda. Albo wasz kolega dostał, a wy nie. Dajcie znać, co to była za historia, kiedy i w jakich okolicznościach.

0: To jest trochę tak jak z pierwszą rysą na nowym samochodzie. To jest trochę tak jak właśnie z pierwszym uszkodzeniem, pierwszą stłuczką. To boli bardzo. Pierwszy mandat, który dotrzymaliście w życiu, pamięta się na całe życie. Oby tylko oczywiście po tym pierwszym mandacie za to przewinienie wyciągać wnioski, żeby już później się nie pojawiały.
1: W przypadku naszych słuchaczy to są dwa mandaty. Pierwszy i ostatni.
0: O, pięknie.
1: A jeżeli chodzi o wasze tutaj wspomnienia, to proszę bardzo, mój pierwszy mandat to był za prędkość. Jeden, może dwa miesiące po odebraniu plastiku, czyli prawko w 2007 roku. Maksymalny wymiar kary, 10 punktów, 800 zł, bo było 115 na godzinę, zaraz za znakiem ograniczenia do 70. No, ustawili się z suszarką, łącznie miałem 18 punktów, ach, co za czasy. Teraz od 10 lat żadnego przewinienia.
0: Bardzo dobrze. No i widzisz, i tutaj jednak udało się wyciągnąć wnioski i lekcje na przyszłość, i o to chodzi. Dobrze, to jeszcze wiadomość głosowa od naszego słuchacza. Witamy serdecznie.
2: A dzień dobry. Zimno, czysto. 9 stopni w Brzezinach i tutaj jakaś melepeta mnie się tu ciągnie z strony Łodzi na 72 w kierunku Łodzi. A co? A powiedzcie mnie, co to tam za jakaś afera za autostradką w kierunku Łodzi? Bo tam coś wujek Google pokazuje, że tam coś się dzieje, także może coś wiecie na ten temat, bo na razie to tak nie ciekawi. Tak seny nie trochę, kawa by się... Serdele!

0: serdecznie pozdrawiamy oczywiście, no bo jakżeby inaczej.
1: Pozdrawiamy.
2: No i sprawdzamy, co tam przed tą autostradą.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli o autostrady chodzi, to mamy informację a propos A4, bo tam trzeba wyjątkowo uważać, jeżeli jedziecie między Łanami a Strzelcami Opolskimi. Na 287 kilometrze osobówka uderzyła w elementy oznakowania remontowanego odcinka i zablokowany został prawy pas w kierunku Wrocławia. Drogowe kłopoty pojawiły się na S10 między węzłami Bydgoszcz-Błonie i Bydgoszcz-Południe. Z powodu awarii dźwigu kołowego mamy zajęty jeden pas w kierunku Torunia. To jest 6 kilometr. Krajowa 20, tutaj z kolei problemy między Egiertowem a Glinczem na 288 kilometrze. Osobówka zderzyła się z większym pojazdem, no i mamy zajęty pas w kierunku Gdańska. Cały czas trzeba też wyjątkowo uważać, jadąc 92 z Sochaczewa do Warszawy. Przed Błoniem w Piorunowie zderzyły się dwie osobówki i mamy ruch tylko jednym pasem na zmianę. A zupełnie nie przejedziemy między Grajewem a Białymstokiem. Problemy są w miejscowości Osowiec, Twierdza. To kilometr 116. Tam właśnie osobówka zderzyła się z większym pojazdem. No i trzeba pojechać objazdem, na przykład przez Stawiski i Szczuczyn.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Czy pamiętacie swój pierwszy mandat w życiu? Za co? I no i też dopytamy z czystej ciekawości, ile?
2: Patryk?
1: W moim przypadku chyba 100 zł.
2: Mało! To tak jak Kuba?
1: Zaparkowanie.
4: No widzisz, tak, widzisz jednak, patrz pan, no. Ale jeszcze dodam tylko, że mnie z tej historii udało się wyjść obronną ręką, bo ja wtedy okazywałem skruchę i się sympatycznie, miło rozmawiało ze strażnikami miejskimi. Dobra, to niech pan jedzie. I odpuścili.
2: U mnie też była skrucha. I było raptem chyba 15 więcej niż dopuszczalna
4: punktów
2: prędkość.
4: Karnych?
2: Nie, punktów było mało. Stówka na koncie, jechałem radiowozem. Pamiętasz letnie stolice Polski w Radiu Bis?
4: Aha, tym radiowozem, dobra, bo już
2: zbaraniałem. Oklejonym, oczywiście to był, a pamiętam nawet, Fiat Stilo w kombi.
4: Mieliśmy jakieś takie flatowe.
2: Z napisem Polskie Radio.
4: Tak.
2: Zaparkowaliśmy, bo jechaliśmy tak naprawdę przed wakacjami, żeby zobaczyć, jak ta stolica wygląda do Ustki. No i co się wtedy wydarzyło?
4: Jechałeś za szybko.
2: Jak tylko ruszyliśmy z parkingu, to koledzy doświadczeni radiowi, no dawaj, dawaj, on pójdzie szybciej. I zacząłem go rozpędzać. Dobrze, że wybiegł policjant, bo ja dopiero zacząłem go rozpędzać. Ale pamiętam, że śmiechu było bardzo dużo.
4: Młody, a jednak głupi.
2: Była szansa, że było, skończyło się to pouczeniem, ale jak usłyszeli, że to jest pierwszy mandat, to mówią, nie. Kierowca bez mandatu, jak żołnierz bez karabinu. Chociaż stówkę musimy.
4: Jaka promocja, proszę.
2: Pamiętam, jak stałem w kącie i płakałem całą noc. A wasza historia pierwszego mandatu? Czekamy w aplikacji PRK.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: pierwszy mandat w życiu. To się pamięta jak pierwszą miłość, pierwszą rysę na masce, pierwszą stłuczkę, pierwszą kolizję. No i właśnie, pierwszy mandat. Pamiętamy go wszyscy. Mój pierwszy mandat odwoziłem żonę i koleżanki na egzamin na Uniwersytet Wrocławski. Droga jednokierunkowa, nakaz jazdy w prawo, a tam tuż za zakrętem zakaz wjazdu. No i Straż Miejska urządziła sobie łapanki. 50 zł i 6 punktów karnych. Tydzień po odebraniu prawa jazdy i uwaga, 3 dni po zakupie swojego pierwszego samochodu. A na następny mandat czekałem 15 lat i setki tysięcy kilometrów przetestowałem po prostu nowy fotoradar. Pozdrawia Mateusz z Korolli.
1: To był test, a nie wykroczenie.
0: Dokładnie.
1: To Bartłomiej jeszcze, macie
0: jemu
1: historię.
0: Zapłacić, to działa.
1: Mandat, który pamięta, jest właśnie w trasie do Poznania. To w młodości zatrzymał się Volkswagenem Sirocco. Wówczas po lewej stronie jezdni przy sklepie okazało się, że na początku ulicy był znak zatrzymywania się, zakazu. No ale on go nie widział, bo widział go od tyłu. Policjanci wtedy jeszcze chodzili w patrolu i chcieli mi dać za to mandat. Ale mówię, że w zasadzie tak, no nie widać go stąd, tak? Więc nie miałem pojęcia. I co?
0: I dostał, nie dali.
1: Dostał mandat za używanie świateł niezgodnie z przeznaczeniem, bo miał włączone na postoju awaryjne. Miłego, bezmandatowego dnia.
0: Za co jeszcze dostaliście pierwszy mandat w życiu?
2: Dobra, to ja wam powiem moją radiową historię. Prawo jazdy zdawałam w roku 2011, w styczniu. Zdałam za pierwszym razem. I mój pierwszy mandat jest jeszcze przede mną. Pozdrawiam was serdecznie. To znowu byłam ja, Magda z gminy Ryglice.
0: Wow. Takiego,
1: Magda zaimponowała.
0: Takiej puenty się nie spodziewaliśmy, przyznamy szczerze. No dobrze, to teraz bardziej...
1: Wszystko przed tobą.
0: To dzisiaj właśnie słuchaj, to opowiemy ci, jak to jest. To kolejny przykład już konkretny.
3: Cześć. Odnośnie mandatu. Moja historia była taka, że dawno, dawno w szkole podstawowej udało mi się zrobić kartę rowerową. Oczywiście jak tylko dostałem dokument, natychmiast wsiadłem na rower i zacząłem jeździć po swoim mieście, szukając. Wtedy to była jeszcze milicja obywatelska. No i jadę, patrzę, są, jadą naprzeciwko mnie, ja taki zadowolony, jadę prawą stroną, elegancko, kartę rowerową mam przy sobie. Policja mnie, tak, przepraszam, milicja mnie zatrzymuje i mówią do mnie: kolego, a ty kartę rowerową masz? Ja taki dumny mówię: oczywiście, że mam. No to uważaj, to powinieneś wiedzieć, że jedziesz pod prąd drogą jednokierunkową. No był wielki wstyd i zażenowanie. Nic mi oczywiście nie wlepili, natomiast mój wstyd był straszny. Wojtek ze Sprintera, dzisiaj wyjątkowo z Arteonem. Cześć, pozdrawiam.
0: O, taka duma, miało być tak pięknie i cały ten misterny plan.
1: A, niestety, kolejna historia.
4: Ja dosyć szybko od otrzymania prawa jazdy dostałam swój pierwszy mandat, bo pracowałam wtedy w pizzerii i też kierowca miał obowiązek przywieźć z rana towar spożywczy z hurtowni, więc od czasu, kiedy zaparkowałam auto przed pizzerią, do czasu, kiedy wyjeżdżałam na pierwsze zlecenie, minęły około 2 godziny. No i jak parkowałam auto, to nie było żadnego zakazu postoju ani zatrzymywania się, no a kiedy odjeżdżałam z pierwszym zleceniem, miałam już mandat za postój w niedozwolonym miejscu, więc oczywiście się odwołałam, no ale dostałam informację zwrotną, że moje odwołanie idzie w kosmos, dlatego że no niestety ja zaparkowałam przed godziną 10, o godzinie 10 postawili znak i ten znak od godziny 10 obowiązuje, więc jakby no stałam wtedy fizycznie w tamtym miejscu. No, ale podobno wysyłali do mieszkańców informację, że od tego i tego dnia i od tej godziny ten zakaz obowiązuje. No niestety to nie dotarło do pizzerii. Pozdrawiam, Aga Krawcowa.
0: Pozdrawiamy i z tej pizzerii do swojego zakładu krawieckiego. Fajnie. Natomiast moim zdaniem no, prawo nie działa wstecz, więc można byłoby odpuścić ten mandat.
1: To jest tak zwana czasoprzestrzeń drogowa.
0: Ty coś na ten temat wiesz, czy o co chodzi?
1: Czekamy na wasze historie związane z pierwszym mandatem.
5: Hej! Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

0: No wy też pewnie tęsknicie już za informacjami drogowymi, a co 20 minut serwujemy wam w PRK Polskim Radiu Kierowców to, co dzieje się na drogach. Utrudnienia, korki, spowolnienia. Czas na szczegóły.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Uważajcie na czwórce, bo pojawiły się problemy między węzłami Łany i Strzelce Opolskie. 287 km to miejsce, gdzie osobówka uderzyła w oznakowanie remontowanego odcinka. No i z tego powodu mamy zajęty pas prawy w kierunku Wrocławia. A poza tym problemy na S10 na wysokości Bydgoszczy. Między węzłem Bydgoszcz-Błonie na węzłem Bydgoszcz-Południe doszło do awarii dźwigu kołowego. No i ten pojazd zablokował jeden z pasów dla jadących do Torunia. Krajowa 12, tutaj z kolei i problemy między Gostyniem a Lesznem na wysokości Konkolewa. 179 km konkretnie. Tam właśnie zderzyły się trzy pojazdy osobowe, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Między Gostyniem a Lesznem na 12 jedziemy jednym pasem na zmianę. Uwaga także na trasie Egiertowo-Glincz, czyli na 20 w miejscowości Borcz na 288 km miało miejsce zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką. No i zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. Na szczęście nikt nie został poważnie i poszkodowany. Między Grajewem a Białymstokiem brak przejazdu, bo zablokowana jest 65 w miejscowości Osowiec, twierdza. To kilometr 116. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Objazd na przykład przez Stawiski i przez Jeżewo Stare. No i jeszcze uważajcie na trasie Toruń-Świecie. Tam mamy problemy, bo jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. To kilometr 182 i miejscowość Łysomice. No i jeszcze Warszawa-Sochaczew, czyli 92, miejscowość Piorunów, niedaleko Błonia. Na kilometrze 446 zderzyły się dwie osobówki, ranna jedna osoba, no i ruch naprzemienny. Był bardzo wyraźny korek, już na szczęście on za nami, ale jakoś z tym Sochaczewem nie mamy szczęścia dziś o poranku, bo dojazd od Wiskitek do Sochaczewa 50 nam się zdążył zakorkować.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Mogę o mandacie?
4: Tak, proszę.
3: Przepiękna historia, fantastyczna. I uwaga, to teraz tak, jadąc samochodem rozmawiałem przez telefon. No, wiadomo, że nie, no, karalne, niefajne.
4: Nie popieramy.
3: Nie popieramy, przez telefon. No i ktoś na CB powiedział, uważaj, bo nieoznakowani się kręcą, więc ja szybko na gruchę, no i mówię, spoko, jakoś się wytłumaczę, jakby coś, to nie ma problemu. W tym momencie usłyszałem sygnały za sobą, zostałem zatrzymany, policjant podchodzi, przedstawił się, no i mówi, no to się teraz pan tłumacz.
4: Nie wierzę! Żartujesz? To oni go ostrzegli. Chciałbym poznać ciąg dalszy tej historii.
3: Ładny.
4: Ładny. Wasz pierwszy mandat, pamiętacie? Za co? Ile? Dajcie znać w aplikacji.

0: No to Polskie Radio Kierowców dzisiaj sprawdza, kiedy dostaliście pierwszy mandat i czy pamiętacie, za co otrzymaliście ten mandat, za jakie przewinienie.
1: Radek, kierowca od 2001, swój pierwszy mandat otrzymał w 2007 roku, 10

0: punktów 500 zł, no bo wyprzedzając ciężarówkę z górki nie zdążyłem skończyć manewru przed znakiem. To był obszar zabudowany. Za przystanku wyskoczył policjant, no i nie było taryfy ulgowej.
1: No.
0: Tak czasem bywa.
1: Dobrze, to za chwilę wrócimy do tych historii po godzinie 9, natomiast teraz wracamy do informacji pogodowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dziś nad Polską zachmurzenie będzie duże, większe przejaśnienia możliwe, przelotne opady deszczu, niestety też na północnym zachodzie, również także mogą wystąpić burze, no i tutaj do 10 litrów wody na metr kwadratowy i wysoko w Tatrach opady śniegu.
0: No i tak patrzę na tę temperaturę, dzisiaj maksymalnie od 14 do 17 stopni Celsjusza, całkiem sprawiedliwie, bo to na przeważającym obszarze kraju, chociaż chłodniej na północy 13, a w rejonach podgórskich nawet 12 kresek powyżej zera.
1: No a jeśli chodzi o wiatr, to on dzisiaj słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie kraju porywisty, w trakcie burz do 60 km na godzinę, natomiast w szczytowych partiach Sudetów do 70.
0: A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i przewidywany jest dzisiaj wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To za chwilę jeszcze więcej historii mandatowych. Wasz pierwszy mandat w historii.
0: Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
0: Mówimy wam.
1: Dzień dobry.

To już prawie 10 minut po godzinie 9. WKO pisze: hej, na drogę żużlową i na każdą inną polecam wam mapkę Moto SOS. Jest tam grono super fajnych użytkowników, którzy prawie zawsze pomogą. Pozdrawia WKO.ps. A gdzie można zalukać na przebieg waszej trasy? No to proszę bardzo, to nie jest nic skomplikowanego. W niedzielę startujemy i meldujemy się w Lublinie, później przejeżdżamy do Krosna i tak każdego dnia jesteśmy winni.

0: Skros do Rybnika, właśnie. Z Rybnika do Ostrowa Wielkopolskiego to będzie już ze środy na czwartek, potem z Ostrowa do Torunia, no i powrót do Warszawy.
1: Tak jest, tak wygląda nasza trasa motocyklowa i startujemy już w przyszłym tygodniu, więc poranki w przyszłym tygodniu właśnie z naszej wyprawy motocyklowej.
0: A dokąd wy dzisiaj jedziecie, bo chcemy wam podpowiedzieć, co na waszej trasie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jeżeli jedziecie S10 i mijacie Bydgoszcz, to uważajcie wyjątkowo między węzłami Bydgoszcz-Błonie i Bydgoszcz-Południe. Tam doszło do awarii tzw. dźwigu kołowego, no i zablokowany jest jeden pas w kierunku Torunia. Na 12 problemy między Gostyniem a Lesznem w Konkolewie. To jest 179 km. Zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Nikomu na szczęście nic się nie stało, natomiast między Gostyniem a Lesznem jedziemy tylko jednym pasem. Kończą się tymczasem problemy między Egiertowem a Glinczem na 20 po wcześniejszym zdarzeniu osobówki z większym pojazdem. Między Grajewem a Białymstokiem blokada 65. To w miejscowości Osowiec Twierdza na kilometrze 116. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, w wyniku czego poszkodowana została jedna osoba. Objedziemy blokadę między innymi przez Stawiski, Jerzewo Stare czy też okolice Szczuczyna. Kończą się problemy między Toruniem a Świeciem w Łysomicach na 91. Wcześniej zderzyły się dwa pojazdy osobowe, ale możemy to zakwalifikować na szczęście jako kolizję, a nie wypadek, bo nikt nie został poszkodowany. Uwaga, między Warszawą a Sochaczewem na 92 w Piorunowie. Na kilometrze 446 zderzyły się dwie osobówki, jedna osoba poszkodowana, no i mamy ruch naprzemienny. Natomiast nawigacja już na szczęście nie pokazuje tak wyraźnego korka, jak jeszcze chociażby godzinę temu. Nasza słuchaczka ostrzegała i przypominamy, między Tuchowem a Tarnowem możliwe problemy.
4: Droga z Tarnowa do Tuchowa, tudzież z Tuchowa do Tarnowa, numer 977 bodajże, jest zablokowana, bo mapa mi pokazuje, że był jakiś wypadek. Nie wiem dokładnie, co się stało, bo spieszę się do pracy i pojechałam na objazd, ale jakieś spowolnienie tam jest, więc może ktoś wie coś więcej.
3: Dzięki za to przypomnienie. My wiemy, że możecie to objechać na przykład przez miejscowość Karwodrza i Skrzyszów i wtedy nie utkniecie w korku na trasie Tuchów-Tarnów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A dokąd wy dzisiaj jedziecie? Czekamy na informacje, raporty drogowe, ale przede wszystkim także pogrzebcie trochę w pamięci i odszukajcie pierwszy mandat. Za co i kiedy to było i ile?
0: No i czekamy na wasze historie.
5: Witajcie. Ja też pamiętam swój pierwszy mandat. Kierowca zostawił samochód na przystanku przy dworcu w Krakowie. Autobusy musiały wysadzać ludzi z jezdni, nie z zatoczki. No musiałem go ukarać. To było dawno temu, ale pamiętam. Pozdrawiam.
0: Nie, czekajcie.
1: Poczekaj.
0: Nie o taki mandat pytaliśmy. Pan... My mieliśmy go dostać, a nie wystawić.
1: Policjant? Pan strażnik miejski? O co tutaj chodzi?
0: Ładnie,
1: poważnie.
0: Ja już stoję na baczność. No to wspominamy.
6: Dzień dobry. Pierwszy mandat. To była niedziela. Rano, 6:30 gdzieś. Na 50, teren zabudowany 72. Pusto, ani żywej duszy na drodze, a ci już mierzyli. No pech po prostu. Miłego dnia.
0: Zaraz. To nie było tak, że tam nie było żywej duszy. Było takich dwóch. Z nowymi technologiami.
1: I wlepili mandacik za przekroczenie
0: prędkości.

0: Mandacik. Za przekroczenie prędkości akurat
1: nie,
0: w tym
1: piękności.
0: Przypadku. Nie. Na piękne oczy, to chociaż może ewentualnie jeszcze
1: z
0: kiedyś to się tak udawało, ale dzisiaj to już chyba będzie z tym pewien problem. No dobrze, to w takim razie kolejny przykład na pierwszy mandat. Mój pierwszy mandat dostałem jadąc na

0: rybnika jedziemy we wtorek.
1: Tak jest. Na 40 miałem prawie 90 km na godzinę, no i dostałem 350 zł, co wtedy dla nastolatka było sumą astronomiczną. Rodzice nigdy się o tym nie dowiedzieli, pieniądze dał mi brat i od tamtego czasu, uwaga, jeżdżę przepisowo, czyli nauka nie poszła w las, nomen omen, technikum leśnicze.
0: I zobacz. Nawet dostaliśmy ten mandat karny, tak, na pamiątkę. Chris, to ja ci muszę powiedzieć, że ty dostajesz w życiu dwa mandaty. To był ten pierwszy. I ostatni. Kto jeszcze chce przypomnieć sobie, kiedy był ten pierwszy mandat?
2: No cześć, z tej strony Kasia. Prawo jazdy od 2001 roku. Uwierzcie mi, nie mam żadnego mandatu. Jeden, jedyny za jakieś złe parkowanie, ale to od straży miejskiej. I jeżdżę naprawdę sporo. Czasami jako przedstawiciel zdarzało mi się, że w roku robiłam około 50, nawet 60 tysięcy kilometrów. Oczywiście zdarzało się, że zostałam zatrzymywana. Co prawda już jakieś 10 lat, jak mnie nie zatrzymał żaden patrol. Ale przyznaję, brałam policjantów na litość, w sensie takim, że zwalałam wszystko na to, że mój mąż jest strażakiem sfiksowanym na punkcie bezpieczeństwa w ruchu. Jak zobaczy, że dostałam mandat i jeszcze muszę go przecież zapłacić z naszego wspólnego konta, no to będę miała przeklapane. Pozdrawiam.
3: Witam, drogi radyjku. Pozdrowienia dla pani, która wcześniej mówiła, że jeszcze nie dostała mandatu. Ja również zdawałem gdzieś chyba w 2008, coś takiego. W Wielkiej Brytanii, ani tam, ani tu w Polsce na miejscu od 4 lat nie udało mi się zdobyć jeszcze mandatu. Nie spieszno mi, portfel mnie nie spędzi, jak to mówią. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia.
4: Witam kochane Perka, 32 lata, jeśli dobrze liczę, prawo jazdy, a pierwszy mandat był po 14-15 latach, jak te prawo jazdy posiadałem. W sumie przypadkowo tak naprawdę, bo wyprzedzałem na 50-60, bo ograniczenie inny pojazd, który chyba jechał 40, naprawdę bardzo wolno i wyszło mi tam 60, chyba 5, coś takiego, bo policja mnie zatrzymała, no i mówię, powód zatrzymania, i mówię, no pewnie prędkość, ale nieznacznie. Wytłumaczyłem sytuację, że tak powiem, i policjanci byli bardzo powściągliwi, potraktowali mnie delikatnie, łagodnie. Ale zawsze jakaś nauczka i doświadczenie. Serdecznie pozdrawiam.
1: A jaki był powód waszego zatrzymania i mandatu? Tych historii jest zdecydowanie więcej.
0: Bo pierwszy mandat za lewoskręt. Akurat panowie chwilę przed postawili zakaz skrętu i kleili pasy. O ile linię wynegocjowałem, żeby nie dostać mandatu, to zakazu już nie wynegocjowałem. I było 100 zł, 5 punktów, a za prędkość to mi tam zmierzyli przeklęte 83 na godzinę. Raz mi się upiekło, bo było mniej, więcej. No i pozdrawiam panów z drogówki, co najważniejsze, no mają niewdzięczną pracę, napisał Tomek z pracy też.
5: Cześć, Jarek z tej strony. Mój pierwszy mandat kosztował mnie kilogram kawy. A sytuacja wyglądała tak, że pracując w firmie, która zajmowała się ekspresami do kawy i samą kawą i całą tą obsługą, otoczką, a pewnego dnia, nie mając jeszcze nawigacji, bo to było z jakieś 25 lat do tyłu, dostałem łatwą podpowiedź: jak wyjedziesz z hotelu, to skręć sobie w lewo w Cedzynie. Do Krakowa oczywiście. No i tak jechałem, że gdzieś pogubiłem kierunki w nocy. No i znalazłem gościa, który też zasuwał na krakowskich blachach przez wichury. Jemu się udało, mnie niestety nie. Panowie zapytali, co tam mam na aucie? Ja mówię, no nie mam nic, bo jestem pusty. A nie, przepraszam, mam kilogram kawy. To pan da.
1: No i widzisz, i za kilogram kawy, no pięknie. No dobrze, ale są też takie sytuacje, w których policjant jest szczególnie zainteresowany już nawet nie samą prędkością, nie stylem jazdy i nawet nie jakimś konkretnym wykroczeniem.
6: Cześć, Krzysztof z Kiosi. Anegdota odnośnie pierwszego mandatu. Od 20 lat mam prawo jazdy i staram się jeździć bezpiecznie, ale pewnego razu wracałem z trasy, zjechałem całą Polskę, z Krakowa wracałem do Trójmiasta. Dojeżdżam już do domu, konkretnie do Rumi i patrzę, po prawej stronie stoi policja, a w tym momencie patrzę na budzik, mam 10 km za dużo. No i co? Zatrzymują mnie. I co? Podchodzi policjant, mówi: wie pan, nie zatrzymałbym pana, ale ma pan fajne rejestracje, go Opel. To teraz go wyskakuje pan z kasy. No i tyle. Hej.
0: I takie historie się zdarzają. Wasz pierwszy mandat. Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Policjant z poczuciem humoru.

0: 20 minut dostajecie od nas porcję najświeższych informacji drogowych, tak, abyście wiedzieli, co być może przed wami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A przed wami m.in. utrudnienia na autostradzie A4 w województwie śląskim między węzłem Łany a węzłem Strzelce Opolskie. 287 km i trasa do Wrocławia to miejsce, gdzie pojazd osobowy uderzył w elementy oznakowania remontowanego odcinka. Mamy zajęty prawy pas w kierunku Wrocławia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pod Bydgoszczą problemy na S10 między węzłem Błonie a węzłem Bydgoszcz Południe. Na 6 kilometrze zepsuł się dźwig kołowy i zablokował jeden pas w kierunku Torunia. Uwaga też na 12, bo tylko jednym pasem na zmianę jedziemy między Gostyniem a Lesznem. W Konkolewie na kilometrze 179 zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Całe szczęście ucierpiały tylko samochody, nikomu z podróżujących nic się nie stało. 20 Egiertowo-Glincz już w pełni przejezdna, natomiast 65 zupełnie nieprzejezdna między Grajewem a Białymstokiem. Blokada jest w Osowcu Twierdzy na kilometrze 116. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i stąd problemy. Na trasie Grajewo-Białystok, przypominam, blokada. Trasa alternatywna to na przykład przejazd przez Stawiski i przez okolice Szczuczyna. A gdzie korki? Między innymi w Małopolskiem na trasie 75 Jurków-Brzesko. Mamy też korek na dojeździe do Sochaczewa od strony Wiskitek na 50. No i skoro o Sochaczewie mowa, to między Warszawą a Sochaczewem na 92 ruch naprzemienny w miejscowości Piorunów. To jest kilometr 446. No uwaga też na trasie prowadzącej przez stolicę, czyli S8, jak zwykle o poranku korek na moście Grota Roweckiego i na wjeździe do stolicy od Łomianek, czy też na wyjeździe przez Dziekanów Leśny na 7 w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwilę w Polskim Radiu Kierowców Grzegorz Duda, który radzi, co zrobić, żeby nasze samochody spalały mniej paliwa.
3: Chociaż cały czas czekamy na wasze historie związane z pierwszym mandatem.
4: Informacyjnie z ostatniej chwili A4, 194 km, kierunek na Wrocław. Zdarzenie drogowe z udziałem pojazdu osobowego i ciężarowego, służby w drodze, także zachować ostrożność. Pozdrawiam, kapelan.
0: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie, czekamy na więcej w aplikacji.

0: 20 minut do godziny 10. Każda kropelka ostatnio jest na wagę złota, więc robimy wszystko, żeby nasze samochody spalały jak najmniej paliwa.
1: A ile kosztuje kropelka na stacji?
0: 0 zł.
1: I co Kubuś wczoraj powiedział? Pan mi na kapie.
0: Tak jest. 70 litrów i ja sobie pojadę. Zastanawiamy się bardzo intensywnie razem z Grzegorzem Dudą, co zrobić, żeby samochody spalały zdecydowanie mniej paliwa. To teraz się proszę zastanowić, czy przypadkiem nie jest tak, że po wakacyjnych letnich wojażach na dachu waszego samochodu został bagażnik dachowy. A no właśnie, bo przecież woziliście rowery. Ale po co to zdejmować?
1: Bo tam może być jeszcze boks typu trumna.
0: A właśnie. I wydawałoby się, że to taki drobiazg. Ale on jednak kompletnie zmienia opływ powietrza wokół naszego samochodu.
2: Nie no słuchaj, jeżeli mamy cokolwiek, jakikolwiek bagażnik na dachu, nawet dwie beleczki, które mówimy, a tam dwie beleczki, to tutaj mam po to, żeby deseczkę sobie przewieźć surfingową w lecie, rowerek jak potrzebuję, zapakuję, a w zimie wrzucę na to narty, tak? To jeżdżę z tym, jazda z tymi pustymi beleczkami powoduje to, że tak naprawdę mamy i tak litr paliwa do przodu i nie zdajemy sobie z tego sprawy. Także jak już jedziemy na ten rower czy na deseczce, odkręćmy te cztery śrubki i wrzucajmy ten bagażnik i te beleczki tylko wtedy, kiedy je potrzebujemy. Pamiętajmy, że auto miało robiony kształt aerodynamiczny nie razem z naszymi beleczkami, czy bagażnikiem dachowym, czy tak zwaną trumienką.

którą wozimy sobie na dachu na nartko bez tego, prawda? I to, co zakładamy, to jest jakaś proteza, adapter, który wrzucamy i zaburzamy tak naprawdę wszystko, co fabryka stworzyła, żeby było jak najbardziej opływowo, jak najbardziej tanio. A co jeszcze do rzeczy w bagażniku, to przede wszystkim nie woźmy niepotrzebnych rzeczy w bagażniku, szczególnie jak nie jeździmy Porszakiem i ten bagażnik jest za plecami, a nie z przodu, bo w razie wypadku to naprawdę możemy mieć mega, mega uderzenie, nie wiadomo skąd, nie wiadomo czym, znaczy wiadomo czym, bo sobie przypomnijmy o tym, co mieliśmy w bagażniku. Przy 60 na godzinę coś, co waży kilka kilo, przy 60 waży kilkadziesiąt. I o tym pamiętajmy, że to nie jest zwykła butelka z mineralną. To jest butelka z mineralną, która waży kilkadziesiąt kilogramów i jak źle trafi, to może zabić. Dobrej i spokojnej jazdy, przyjemnej przede wszystkim, takiego chillowania w samochodzie, życzy Grzegorz Duda. Dobrej i spokojnej jazdy, przyjemnej przede wszystkim, takiego chillowania w samochodzie życzy Grzegorz Duda. Everybody get up.

0: Ależ fantastyczna trasa, fantastyczny czwartek. To nic, że szaro na niebie. W ogóle się tym proszę nie przejmować w rytmach takiej muzyki. To dajcie spokój, to słońce nagle wychodzi. Chmury znikają i robi się zdecydowanie przyjemniej.
1: Pamiętacie, jak mówiliśmy, że blisko zera dzisiaj w Zakopanem? Tam już jest 7 stopni Celsjusza.
0: To poszło.
1: Ale uwaga, w Legnicy czy na Helu 13 kresek powyżej zera. Co prawda te opady, bo ja widzę, że od zachodu, można powiedzieć, wkradła nam się taka chmura i teraz w okolicach Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, ale też Szczecina, no niestety leje, a w przednią między Bydgoszczą a Toruniem też idzie taka chmura, która sięga aż do Koszalina i przesuwa się na wschód.
0: Ale gdyby ktoś wypatrywał na niebie oznak tego, że się pogoda zmieni i poprawi, to spokojnie, już za chwilę więcej słońca, zdecydowanie wyższe wartości na termometrze, przepiękna polska złota jesień, babie lato i te klimaty, no i to wszystko pod koniec tego tygodnia i cały przyszły tydzień taki właśnie będzie.
1: Choć aura nam się zmienia, uważajcie, dostosujcie prędkość do warunków panujących na drodze. A co na tej drodze słychać? Przystawiamy ucho.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No niestety mamy nowe utrudnienia, tym razem na 94 w Podkarpackiem. Między Pilznem a Dębicą, na wysokości miejscowości Podgrodzie, na kilometrze 541 jest blokada po zderzeniu autobusu, samochodu ciężarowego i osobówki. Trwają czynności, po których planowane jest wprowadzenie ruchu jednym pasem na zmianę. A tymczasem zakorkowała się autostrada A4 na odcinku między węzłami Łany i Strzelce Opolskie. Na 287 kilometrze na jezdni do Wrocławia samochód osobowy uderzył w elementy oznaczone.

0: Pakowania remontowanego odcinka. Zablokowany jest prawy pas do Wrocławia. Właśnie korek, no niestety spory, 7 km tego zatoru, a ostatni węzeł przed korkiem to Kleszczów. Korkuje się również Małopolska A4 między Skawiną a Balicami w kierunku Katowic. Przed Balicami zwolnimy też w drugą stronę, czyli dojeżdżając do Balic i jadąc do Tarnowa. Kończą się problemy na S10 pod Bydgoszczą. Koniec kłopotów również na 12 między Gostyniem a Lesznem. Zablokowana jest 65 na trasie Grajewo-Białystok. Problemy są na 116 km w Osowcu Twierdzy. To po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. Ranna została jedna osoba. Można objechać na przykład przez Jeżewo Stare i przez Stawiski. Między Warszawą a Sochaczewem problemy w Piorunowie na 92. Tam na kilometrze 446 zderzyły się dwie osobówki. No i jedziemy tylko jednym pasem. Były korki, teraz na szczęście już zmalały.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A numer do nas to 22 513 11 11.
3: W każdej pogodowej i drogowej sprawie.

0: No to uwaga, uwaga.
1: Dzień dobry, panowie. Dzień dobry.
2: Przekazanie pałeczki następuje.
3: Tak jest, tak zwana sztafeta, Patryk, każdego dnia.
1: Ty masz cały czas talon na kiełbasę do wykorzystania.
3: Tak, a jest, tak.
2: Bo ja lubię.
1: Albo to Kuby.
3: To jakby to wspólne są talony.
1: Z czym? Z musztardą, z keczupem? Czy
2: ze wszystkim? Biorę wszystko, była. Ważne, żeby pieczywko było z bułeczką, a skonsumujemy to po godzinie 10:00. Towarzyszyć nam będzie w tym Piotr Firan.
1: Zapraszam.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Miała godzina 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czwartek przynosi nam sporo chmur, ale między nimi pojawią się większe przejaśnienia, będą rozpogodzenia. W większości kraju trzeba dziś jednak liczyć się z przelotnym deszczem. Jeśli ruszamy w trasę, warto być przygotowanym na to, że ta nawierzchnia będzie okresowo robić się mokra. Najbardziej interesująco pod względem pogody będzie na północnym zachodzie, bo tam oprócz deszczu możliwe są również burze. Lokalnie suma opadów może sięgnąć około 10 mm. W pozostałych częściach kraju opady będą przelotne, a wiatr nagły, słaby i umiarkowany, choć miejscami na zachodzie będzie porywisty. Podczas burz porywy mogą osiągać do 60 km na godzinę. Temperatura w ciągu dnia wyniesie dzisiaj przeważnie od 14 do 17 stopni. Na północy chłodniej, ale niewiele, około 13, a w rejonach podgórskich około 12 stopni. No to jeśli ktoś dzisiaj chodzi po górach, tam trzeba pamiętać o zimowym akcencie. W Tatrach okresami będzie padał śnieg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Ruszamy w trasę, moi drodzy. Zapraszam wszystkich na pokład. Najbliższe 3 godziny spędzimy razem. Piotr Firan, kłaniam się i zapraszam.

0: A kto dzisiaj z nami jedzie, proszę się zameldować, jaka trasa jest realizowana. No i można oczywiście pozdrowić też innych uczestników tej naszej wspólnej wycieczki. Tymczasem 10:30 po godzinie 10:00 i czas na informacje drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Uważajcie na czwórce, bo są problemy w Śląskiem. Między węzłem Łany a węzłem Strzelce Opolskie na kilometrze 287 osobówka uderzyła w element oznakowy.

0: Wania remontowanego fragmentu. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Powoli przejeżdżamy w kierunku zachodnim. No a korek zaczyna się zaraz za Kleszczowem. To właśnie ostatni węzeł przed miejscem z zatorem. Korek według nawigacji ma 7 km. Na A4 korki również możliwe pod Krakowem. Między zjazdem na Skawinę a zjazdem na Balice w kierunku Katowic. Przed Balicami zwolnią też ci, którzy jadą w stronę Tarnowa. Za nami problemy na S10. Za nami także kłopoty na 12 Gostyń-Leszno. No. Ale wciąż nie przejedziemy między Grajewem a Białymstokiem na odcinku 65. W Osowcu u Twierdzy jest blokada na 116 km. To dlatego, że samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Poszkodowana jest jedna osoba. Możemy objechać trasą alternatywną przez Szczuczyn, Stawiski i Jerzewo. Między Warszawą a Sochaczewem jedziemy jednym pasem na zmianę przez Piorunów. To jest blisko Błonia na 446 km. Tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe i jedna osoba odniosła obrażenia. Między Pilznem a Dębicą problemy na 94 w okolicach Podgrodzia. To jest kilometr 541. Nie przejedziemy niestety, bo zderzyły się autobus, ciężarówka i pojazd osobowy. Droga całkowicie zablokowana, trwają czynności, a po nich planowane jest wprowadzenie ruchu jednym pasem na zmianę. Ranna w wypadku została jedna osoba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W sprawie utrudnień polecamy się, w naszej aplikacji można takie informacje przekazać tekstowo albo głosowo. 12 po 10. Let's go.

0: Słoneczny dzień.
1: Jesteśmy razem w trasie, to jest Polskie Radio Kierowców. Zaczynamy od zgadywanki, czyli ja będę podawał wam podpowiedzi, wy będziecie zgadywać, o co może chodzić. Oczywiście te pojęcia, które są rozwiązaniami zagadek rozmaitych, są zazwyczaj związane albo wyłącznie z motoryzacją, z ruchem drogowym, tylko taki zakres tematyczny. A jeśli chodzi o pierwszą podpowiedź, to jest następująca. Ta rzecz sporo mówi o właścicielu. Jeśli chodzi o kwestie komunikacji, to wiadomo, nasza aplikacja tekstowo albo głosowo. Na razie pierwsza podpowiedź, ta rzecz sporo mówi o właścicielu. O co może chodzić?

0: 25,5 minuty po godzinie 10. Razem w trasie ta rzecz sporo mówi o właścicielu. Jakie są propozycje? Halo, halo, słuchamy.
1: W temacie zagadki Marek po niebo, może to będzie związane z czystością. Patrzę tutaj w stronę dywaników samochodowych, dywanika od strony kierowcy.
2: A, dzień dobry, szanowny redaktorze. Czyżby chodziło o felgi? No to sporo mówi o właścicielu, jak to jeździ. Czy ktoś siedzi po krawężnikach, czy szanuje, czy są czyste, takie tam. Pozdrowienia z deszczowego miasta Łodzi.
3: Mi się wydaje, że chodzi o dowód osobisty. On dużo mówi o właścicielu. Pozdrawiam, szwagieru.
0: Pozdrawiamy, a jeśli chodzi o odpowiedzi, to zgadujemy dalej, bo żadna z tych

które przed chwilą słyszeliśmy, nie była dobra. Ta rzecz sporo mówi o właścicielu. Druga podpowiedź, im jest to większe, tym bardziej kusi. Za kilka minut informacje drogowe.

0: Za pół godziny będzie 11:00. Jesteśmy razem w trasie i sprawdzamy teraz, co dzieje się na drogach. Najnowsze informacje ma Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Są problemy cały czas na A4 między węzłem Łany a węzłem Strzelce Opolskie. Dotyczą jadących do Wrocławia. Na 287 km A4 pojazd osobowy uderzył w elementy oznakowania remontowanego odcinka. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale prawy pas do Wrocławia jest zablokowany i mamy korek. Na S3 tymczasem problemy między węzłem Pyrzyce a węzłem Gryfino. Te dotyczą jadących do Szczecina. Tylko lewym pasem można przejechać na 18 km. Powód to dachowanie pojazdu osobowego. Zajęty jest jeden z pasów w kierunku Szczecina na S3 między węzłami Pyrzyce i Gryfino. Na 20 tymczasem problemy między Łubowem a Silnowem. Na kilometrze 110 samochód zjechał z drogi i przejeżdżamy jednym pasem. I tak samo można już jechać między Grajewem a Białymstokiem. To poprawa sytuacji, bo wcześniej krajowa 65 w miejscowości Osowiec Twierdza.

0: Twierdza była zupełnie zablokowana. Na 116 km samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Poszkodowana została jedna osoba. No i jeszcze trasa 92 Warszawa-Sochaczew. W Piorunowie jedziemy naprzemiennie, tylko jednym pasem. To dlatego, że zderzyły się tam dwa osobowe pojazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominam, za nami dwie podpowiedzi w naszej zagadce. Ta rzecz sporo mówi o właścicielu. Im jest to większe, tym bardziej kusi.

0: Moi drodzy, jesteśmy razem w trasie. Warto przypomnieć o pewnych sprawach. Radek pisze, że od Rybnika do Włocławka A1 autem osobowym z przyczepką lekką jedzie. Niektórzy kierowcy aut ciężarowych nie potrafią zrozumieć, że na odcinkowych pomiarach prędkości jestem zmuszony jechać 80 km na godzinę. Tym wszystkim, którzy nas słuchają, no to mówimy o sytuacji właśnie Radka, żeby ci kierowcy ciężarówek, dużych samochodów się nie denerwowali, bo po prostu tak powinno się jechać w tym przypadku. Moi drodzy, zagadka. Cały czas zgadujemy. Dwie podpowiedzi były do tej pory. Ta rzecz sporo mówi o właścicielu. Im jest to większe, tym bardziej kusi. Jeśli chodzi o wiadomości tekstowe, mamy moc silnika, ilość koni mechanicznych, to propozycja od Gacusia. Mamy tak także drugą pojemność silnika od Kadesia. Mamy także dowód rejestracyjny, który pewnie co nieco mówi o właścicielu. Paweł z Dafa. Pozdrawiamy Pawła. Porządek w aucie Aga Krawcowa. I jeszcze słuchamy.
1: Chodzi o końcowy tłumik wydechowy. Paweł z Kłodzka.
0: No to dalej słuchamy.
2: Witam, witam. Z tej strony Rado, z czerwonego Volvo. Czy to może chodzić o pojemność silnika? Pozdrawiam ze słonecznej Walii.
0: No i mam nadzieję, że to słońce przyjdzie także do Polski z Walii. Nie chodzi o pojemność silnika, więc trzecia podpowiedź. Zwykle zaglądamy tam dopiero wtedy, kiedy czegoś brakuje.

Przypominam wszystkie trzy podpowiedzi, które do tej pory się pojawiły. Ta rzecz sporo mówi, przepraszam, o właścicielu. Im jest to większe, tym bardziej kusi. Zwykle zaglądamy tam dopiero wtedy, kiedy czegoś brakuje. Jeszcze jedna podpowiedź będzie, ale to może po serwisie drogowym, który za mniej więcej 2,5 minuty.

0: Marek Boniewo tutaj ze Skodzinki. Ten temat zawsze wraca. Światła zmieńmy, deszcz leje. Taki komunikacik do nas wszystkich.
1: Dzięki Marku za to przypomnienie i mam nadzieję, że ci wszyscy kierowcy, którzy nas słuchają, zmienią to ustawienie w swoich samochodach, zwłaszcza w miejscach, gdzie te warunki są trudne do jazdy albo pada deszcz i jest ciemno. 10 minut do 11 sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nie ma już korka na A4 między węzłami Łany i Strzelce Opolskie, ale uważajmy, bo na 287 km jeszcze może być zwężenie. Samochód osobowy uderzył w elementy oznakowania i zablokowany został prawy pas w kierunku Wrocławia. Na S3 tymczasem problemy między Pyrzycami a Gryfinem w kierunku Szczecina. Po dachowaniu pojazdu osobowego zajęty jest jeden z pasów, to 18 km. Na trasie z Czaplinka do Szczecinka, czyli na 20, również problemy, bo między miejscowościami Łubowo i Silnowo samochód osobowy zjechał z drogi. To kilometr 110, krajowa 20, no i tam właśnie jedziemy jednym pasem na zmianę. Naprzemiennie można poruszać 65 na odcinku Grajewo-Białystok. W miejscowości Osowiec Twierdza wcześniej była blokada, a to efekt zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Jedna osoba została poszkodowana, a do wypadku doszło na 116 kilometrze. Przypominam, trasa Grajewo-Białystok i ruch jednym pasem na zmianę. Jednym pasem jedziemy też między Pilznem a Dębicą na odcinku 94 w pobliżu Podgrodzia. To jest kilometr 541. Tam zderzyły się autobus, ciężarówka i samochód osobowy. Poszkodowana jest

0: jedna osoba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Będzie jeszcze jedna podpowiedź. Ta rzecz sporo mówi o właścicielu. Im jest to większe, tym bardziej kusi. Zwykle zaglądamy tam dopiero wtedy, kiedy czegoś brakuje. I ostatnia już dzisiaj podpowiedź. Całkiem dobrze dogaduje się ostatnio z nogą, ale nie zawsze.

0: Już prawie minuta po godzinie 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy dzisiaj sporo chmur, miejscami przelotny deszcz. Nie będzie jednak padało bez przerwy. Między opadami pojawią się przejaśnienia. Oczywiście szczególnie warto zwrócić uwagę na północno-zachodnią część Polski. Tam możliwe są burze, a wraz z nimi mocniejszy deszcz. Prognozowana suma opadów w tym regionie to około 10 mm. Wiatr będzie pochodził albo wiał z zachodu, na ogół słaby.

0: lub umiarkowany, ale na zachodzie kraju miejscami może być porywisty. Podczas burz jego porywy mogą dochodzić do 60 km na godzinę, więc przy nagłej zmianie pogody kierowcy powinni liczyć się z wyraźnym pogorszeniem warunków. Na termometrach w większości kraju od 14 do 17 stopni, miejscami na północy chłodniej troszeczkę, tylko 13 stopni, a w rejonach podgórskich około 12. Wysoko w Tatrach nadal możliwe są okresowe opady śniegu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zresztą nie wiem, czy widzieliście, ale w Tatrach także zagrożenie lawinowe, no i takie lawiny mokrego śniegu gdzieś tam się pojawiają w internecie. Takie filmiki są. 2 minuty po godzinie 11:00 jesteśmy razem w trasie. W tej godzinie rozwiążemy sobie na pewno zagadkę, bo dobre odpowiedzi już są, a wcześniej także informacje drogowe. Jedziemy dalej.

0: 10 minut po godzinie 11. Jesteśmy razem w trasie. Ewa Mierzejewska na miejscu.
1: Dzień dobry
0: pani. Widzę, że sweterki już powoli wjeżdżają.
1: No to prawda i cieplejsze leginsy. No niestety, do końca tego tygodnia trzeba jakoś przetrwać. Później podobno ma być ładniej i cieplej.
0: Tak? A cieplej to znaczy jak bardzo?
1: No tak, około 20 nawet chciałam.
0: No to przyjemna perspektywa. Tak. Ci, którzy teraz są w deszczu, niech sobie pomyślą o tym, że niedługo to się skończy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i niestety także cierpliwość kierowców dziś. Dobrze, żeby się nie skończyła, bo sporo utrudnień na naszych trasach i cały czas dochodzą nowe. To jest A2, po pierwsze, między węzłami Poznań-Zachód, Poznań-Komorniki. W pobliżu węzła Zachód po zderzeniu trzech samochodów jest zwężenie w kierunku Warszawy na 155 kilometrze. W zachodniopomorskim na S3 między węzłami Miękowo i Babigoszcz. W pobliżu węzła Babigoszcz zepsuła się cysterna i z tego powodu zajęty jest pas prawy na 58 kilometrze. Na Krajowej Siódemce na Mazowszu mamy problemy na trasie Łomianki-Czosnów w pobliżu Dziekanowa Leśnego i to dodatkowe problemy do tego remontu, który tam trwa i z tego powodu zawsze tworzą się tam spowolnienia. Zderzyły się dwa samochody, zablokowany jest lewy pas, co oznacza, że ruch odbywa się w tym miejscu.

0: miejscu na przemian jednym pasem na 343 km. Jeśli chodzi o 65 na Podlasiu, to tutaj lekko poprawiła się sytuacja, bo na trasie Grajewo-Białystok w pobliżu Osowca-Twierdze po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym mieliśmy ruch naprzemienny. Teraz jest informacja o tym, że ruch odbywa się bez utrudnień, bo tutaj chodzi o to, że jest oczekiwanie na holownik, który ma zabrać ciężarówkę z drogi. 116 km tej trasy, więc przejazd jezdnią główną odbywa się już bez problemów. No i przypominam też o A4 między węzłem Iłany Strzelce Opolskiej, tutaj na 287 km. Potem jak samochód osobowy uderzył w elementy oznakowania remontowanego odcinka, jest zwężenie w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut po godzinie 11 i jesteśmy razem w trasie, moi drodzy. No i w wielu miejscach pada deszcz. Bywa też tak, że jest niebezpiecznie, a kiedy nie dostosujemy warunków do prędkości do warunków, no to pojawiają się problemy. Węzeł drogowy na S7, zjazd na Tarczyn w drogę 788. Citroen na łuku wypadł z toru jazdy, uderzył w bandę i zablokował lewy pas. Będą utrudnienia. W chwili obecnej pada deszcz i jest ślisko. To wiadomość od naszego słuchacza Rafała. Bardzo dziękujemy. To S7 zjazd na Tarczyn w drogę 788. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to były podpowiedzi. Ta rzecz sporo mówi o właścicielu. Im jest to większe, tym bardziej kusi. Zwykle zaglądamy tam dopiero wtedy, kiedy czegoś brakuje.
1: Marek Boniewo tutaj ze Skodzinki. Ten temat zawsze wraca. Światła zmieńmy, deszcz leje. Taki komunikacik do nas wszystkich.
0: No tak, to Marek, który przypominał, a ja postanowiłem jeszcze raz przypomnieć o tym, żebyśmy włączyli te światła. A jeśli chodzi o zagadkę?
2: Witam, Grzegorz ze Skani w trasie z cysterną. Odpowiadam na pytanie. Im większy bagażnik, tym bardziej kusi w samochodzie. Pozdrawiam z Chojnic.
0: Zresztą Marek też się nagrał a propos bagażnika i że jest to bagażnik. Obstawiają także kierowca,

0: Ewa Mierzejewska na miejscu. Za moment sprawdzimy, co dzieje się na drogach. Oczywiście czekamy także na informacje od was. W wielu miejscach pada deszcz, jest ślisko. Zalecamy zredukowanie prędkości. A jeśli chodzi o sprawy bieżące, no to szczegóły już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja drogowa się nie zmieniła w ciągu ostatnich 20 minut, co jest dobrą oczywiście informacją, bo nie ma więcej utrudnień, ale także złą, bo niestety tych utrudnień jest sporo. Tutaj nasza słuchaczka, przypuszczam, że dyspozytorka, pytała o drogę krajową do Pilzna. Drogę krajową numer 94, to jest odcinek Pilzno-Dębica w pobliżu Podgrodzia. Mówiła, że jej kierowca właśnie tamtędy będzie jechał. No i jest już ruch naprzemienny, nie ma całkowicie tej blokady na 541 kilometrze, więc w sumie to dobra informacja, a tam, przypomnijmy, wcześniej doszło do zderzenia autobusu, samochodu ciężarowego i samochodu osobowego. Jedna osoba została ranna. I tak jak mówię, nie ma już całkowitej blokady, można przejechać jednym pasem na zmianę. Teraz jeszcze S3 i to dwa razy. Po pierwsze to nowe utrudnienie zachodniopomorskie między węzłami Miękowo i Babigoszcz. Tu w pobliżu miejscowości Babigoszcz po awarii cysterny jest zwężenie na 58 kilometrze. A na S3 także między węzłami Pyrzyce i Gryfyna w pobliżu miejscowości Sobiemyśl po dachowaniu samochodu osobowego jest zamknięty jeden pas w kierunku Szczecina. Ruch na 18 kilometrze odbywa się lewym pasem. I jeszcze A2, tutaj też świeża sprawa między węzłami Zachód i Komorniki na wysokości Poznania. Tu na 155 kilometrze kolizja trzech osobówek i zablokowany pas lewy w kierunku Warszawy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zagramy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegrywam.

obowiązkowe OC, czy nie? I ciekaw jestem, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Hulajnoga elektryczna przestaje być tylko sposobem na szybki dojazd z punktu A do punktu B. W kolejnych krajach europejskich pojawiają się obowiązkowe OC, rejestracja, tablice, kaski, a nawet wyższy minimalny wiek użytkowania. I nie chodzi już tylko o to, jak szybko można hulajnogą jechać. W Hiszpanii hulajnogi są rejestrowane i trzeba mieć OC. We Włoszech również jest obowiązkowe ubezpieczenie, kaski i oznaczenia pojazdu. W Niemczech OC jest wymagane już od kilku lat, a hulajnoga ma specjalną naklejkę ubezpieczeniową. Z kolei Holandia poszła jeszcze dalej. Większość zwykłych elektrycznych hulajnóg w ogóle nie może tam jeździć po drogach publicznych. A Polska? U nas na razie nie ma obowiązku rejestracji hulajnogi ani OC. Rząd chce natomiast mocniej kontrolować rynek urządzeń, które można odblokować i rozpędzić nawet do 70 czy więcej kilometrów na godzinę. Pytanie, czy hulajnogi elektryczne powinny być traktowane bardziej jak pojazdy? Czy obowiązkowe OC i rejestracja to przesada, czy naturalny krok, skoro niektóre z tych urządzeń mogą rozpędzać się do prędkości samochodu w mieście? No bo wyobraźmy sobie, że dochodzi do wypadku, albo ktoś lekkomyślnie kupuje dziecku taką hulajnogę i ono wjeżdża w samochód, albo w pieszego i powoduje uszczerbek na zdrowiu. Kto za to wszystko zapłaci? Pytanie, czy rodzice? Myślę, że dochodzenie na drodze sądowej to będzie naprawdę długotrwały proces, a gdyby było obowiązkowe ubezpieczenie, to wtedy byłoby to trochę inaczej. A przynajmniej też mam wrażenie, że więcej byłoby takich dydaktycznych rozmów między rodzicami a dziećmi, żeby jednak nie zachowywać się lekkomyślnie, kiedy na takiej hulajnodze jedziemy. Ciekaw jestem, jakie jest wasze zdanie. Czekam na komentarze w naszej aplikacji.

Jak to jest, że w niektórych krajach można stworzyć ramy prawne i jasno zakomunikować społeczeństwu, jak powinno z różnych urządzeń, w tym przypadku hulajnóg elektrycznych, korzystać i na jakich zasadach i kto ponosi odpowiedzialność, a u nas jest trochę inaczej. W zasadzie próżnia prawna. Dopiero teraz pojawiają się pewnego rodzaju propozycje rozwiązań. Czy właściciele hulajnóg powinni obowiązkowo płacić OC? Heka, heka.

0: opinią z tej strony. Piotruś, moje zdanie zawsze jest niezmienne i było. Każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych czy chodnikach publicznych powinien być ubezpieczony. Koniec, kropka. Nie wiem, dlaczego tak nie jest. Po prostu to jest trochę dziwne. Ja mam nawet rower ubezpieczony, bo co? Bo to jest dla mnie. To ubezpieczenie jakby coś, bo ja też mogę w kogoś, więc powinno to być obowiązkowe i uważam, że nie ma tu w ogóle dyskusji. Motoryzacyjne pozdrowienia dla wszystkich. Pa.
1: Pa, pozdrawiamy serdecznie i bardzo dziękuję za wiadomość. Witam serdecznie, pisze nasz kolejny słuchacz w tej sprawie. Mam OC wykupione na siebie, choć moim pojazdem jest zwykły rower górski. To tak dla bezpieczeństwa innych. No tutaj naprawdę mamy do czynienia z zachowaniami na medal, ale wszyscy wiemy, jak to wygląda, że są tacy, którzy bez ubezpieczenia i jeszcze szaleją, a i także zdarza się, że są pod wpływem, a prawo na to nic. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czekam na komentarze. Siedzisz na

0: Ewa Mierzejewska na miejscu i wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, jak wygląda aktualna sytuacja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Od dobrych informacji tym razem zacznijmy, bo są dwie takie. Po pierwsze to jest Mazowsze i droga krajowa numer 92 odblokowana na trasie Warszawa-Sochaczew w Piorunowie, gdzie przypomnijmy zdarzyły się dwa samochody, wskutek czego jedna osoba została ranna. Był ruch naprzemienny na 446 kilometrze i stąd dobra informacja, że trasa jest już odblokowana. Podobnie S3 między węzłami Pyrzyce i Gryfino w pobliżu miejscowości Sobiemyśl. Tam przypomnijmy dochowała osobówka i był zamknięty jeden pas w kierunku Szczecina. Na 18 kilometrze. Tutaj też informacja o tym, że trasa jest już otwarta i kierowcy mają do dyspozycji całą szerokość jezdni. Natomiast na S3 mamy problemy na wysokości miejscowości Babigoszcz. To jest też fragment S3 między węzłami Miękowo i Babigoszcz właśnie. Tam jest informacja o zwężeniu i tutaj to jest sytuacja taka, że zepsuła się cysterna, ale nie mamy informacji jeszcze o tym, że trasa jest odblokowana, albo ta cysterna stoi na prasie awaryjnym, albo już udało się usunąć skutki tego zdarzenia, bo S3 w tym miejscu także wygląda bardzo dobrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy właściciele hulajnóg powinni obowiązkowo płacić OC? W niektórych krajach obowiązują

0: właśnie takie rozwiązania i jest obowiązek, w niektórych krajach także są naklejki na takie hulajnogi, które potwierdzają zawarcie umowy ubezpieczeniowej. I my słuchamy.
1: Znaczy nie warto pomyśleć o poszerzeniu przepisów i żeby użytkownik, czyli kierowca danego pojazdu miał własne ubezpieczenie komunikacyjne? Pozdrawiam, Tomek Celi.
0: Dzień dobry. Uważam, że ubezpieczenie OC powinno być na każdego posiadacza uprawnionego do kierowania pojazdami, a nie na pojazd. Pozdrawiam, Paweł z GLC. To kolejny komentarz. Na więcej czekam w naszej aplikacji.

0: A propos obowiązkowego OC dla właścicieli hulajnóg, dla tych, którzy poruszają się takimi pojazdami, hulajnogami elektrycznymi. No i pojawił się wątek, że takie ubezpieczenie komunikacyjne powinno obejmować kierowcę. Doberek, właściciele firm transportowych byliby szczęśliwi. Ciekawe, jakie bym płacił OC od wszystkich kategorii A, B, C i D. Pozdrawiam, pisze Grzesiek, który jest na A4. Południe na zegarach, sprawdzamy pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda dzisiaj wymaga od nas uważności. W wielu regionach utrzymuje się duże zachmurzenie, ale będą też rozpogodzenia. Przelotny deszcz pojawia się w różnych częściach kraju, natomiast najbardziej zmienna aura zapowiada się na północnym zachodzie. Tam miejscami możliwe są burze, a suma opadów może wynieść około 10 mm. W czasie burz oczywiście wiatr do 60 na godzinę. Poza tym będzie słaby i umiarkowany, choć miejscami na zachodzie również porywisty. Powieje właśnie z zachodu. Warto też pamiętać o górach w szczytowych partiach Sudetów. Porywy wiatru mogą dochodzić do 70 na godzinę, a wysoko w Tatrach okresami będzie padał śnieg. Na nizinach temperatura od 14 do 17 stopni, na północy około 13, a w rejonach podgórskich około 12 stopni, czyli dziś zdecydowanie warto patrzeć nie tylko na temperaturę, ale również na to, co dzieje się z opadami i wiatrem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale pogoda ma się poprawić i to niebawem. Czekamy. Ciekaw jestem, czy tylko to się zmieni po weekendzie, czy jeszcze przed.

0: Na zegarze już 10 minut po godzinie 12.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dwie dobre informacje z siódemki z Mazowsza, która jest odblokowana na trasie Łomianki-Czosnów w pobliżu Dziekanowa Leśnego. Tam, przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody, było zwężenie. Z tego powodu kierowcy jechali na przemian jednym pasem na i tak remontowanym fragmencie. Więc tutaj dobra informacja, że trasa jest odblokowana. No i tutaj właściwie na tym odcinku jest tylko delikatny korek. No jest tak samo na wysokości Łomny i Palmir. I później już Łomianki delikatne tylko spowolnienia i później na dojeździe do Warszawy od strony Łomianek korkuje się na wysokości Młocin. Wygląda też na to, że zakończyły się w końcu te roboty drogowe na Wybrzeżu Gdyńskim na jezdni w kierunku Olsztyna i Gdańska i przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Łomianek, bo tutaj już jest tylko delikatne spowolnienie. Jeśli chodzi o tą drugą dobrą informację, to ona jest z A2, która jest odblokowana na wysokości Poznania między węzłami Zachód i Komorniki. Tutaj po zdarzeniu trzech samochodów było zwężenie w kierunku Warszawy, a informacja od służb jest taka, że trasa jest odblokowana i przejezdna wszystkimi pasami. Przypominam też o 20 wciąż z ruchem naprzemiennym w zachodniopomorskim na trasie Łubowo-Silnowo w pobliżu Łubowa. Tam samochód osobowy zjechał z drogi na 110 km, na szczęście bez poszkodowanych. I także przypominam o Podkarpaciu, drodze krajowej nr 94, też ruch naprzemienny na trasie Pilzno-Dębica w pobliżu Podgrodzia. Tutaj doszło do zderzenia autobusu, samochodu ciężarowego i osobowego. Wskutek tego poważnie brzmiącego wypadku jedna osoba została ranna. To 541 km 94.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Rejestracja i ubezpieczenie elektrycznej hulajnogi. Jestem jak najbardziej za rejestracją i ubezpieczeniem. Sam kupiłem taki sprzęt i po pierwszych testach doszedłem do wniosku, że syn nie będzie na nim jeździł. Według mnie hulajnoga jest bardziej niebezpieczna.

bezpieczna niż rower, motocykl czy samochód. Często mimo wysokiej ceny takiego sprzętu przyspieszeniu nie dorównują hamulce czy zawieszenie. Jeśli ktoś już się zdecyduje, powinien posiadać ubezpieczenie, nie wspominając o szczękowym kasku, który też powinien być obowiązkowy, i o ochraniaczach. To Krzychu z Łodzi. Bardzo dziękuję za ten głos, za tę opinię. 12:30 po 12:00.

0: Autostrada A4, 202 słupek w kierunku Opola od Wrocławia. Utrudnienia na chwilę obecną, pisze nasz słuchacz. Ruch odbywa się bardzo powoli. To Marcin Superba, jeśli chodzi o bieżące sprawy drogowe. A jeśli chodzi o hulajnogi, u nas oczywiście wolna amerykanka. Każdy może jeździć. Dopiero całkiem niedawno ktoś połapał się, że to za szybko jeździ. Ktoś w kogoś wjechał. Kilka osób musiało stracić życie. Kilka to mało powiedziane. No i pytanie, co z tym zrobić? Czy ubezpieczenie obowiązkowe by pomogło? Czy także rejestracja takich urządzeń? No tak, no bo nawet jak jest zarejestrowane, to wtedy do takiego dowodu rejestracyjnego wpisane są parametry techniczne. Jeżeli ktoś coś takiego zmienia, no to wtedy naraża się na kolejne sankcje. Słuchamy waszych komentarzy w tej sprawie.
1: Ubezpieczenie oczywiście na właściciela, ja wiem, może nie na właściciela, tylko na kierowcę, a nie na pojazd, bo to kierowca w razie czego coś tworzy na drodze, a nie pojazd. Także każdy powinien mieć jakieś tam ubezpieczenie w zależności od tego, jak jeździ. Tak to powinno według mnie wyglądać.
2: Właśnie tych hulajnog to tylko powiem tak z innej beczki może. Zawsze wiedziałem, że to szybko jedzie i tak dalej. Jestem za tym, żeby coś zrobić w tym temacie, bo po prostu no, te hulajnogi jeżdżą za szybko. Za szybko stwarzają zagrożenie. Dużo ludzi też i straciło życie na tym, ale taka sytuacja, kolega przyjechał właśnie do pracy taką hulajnogą. Postanowiłem zobaczyć na własnej skórze, jak to szybko jedzie. Naprawdę to bardzo szybko jedzie. Potrafię się rozpędzić, nie wiem, na pewno do prędkości powyżej 20 km. Na pewno więcej. Sam mam prawo jazdy kategorii A. Jeździłem z różnymi, przeróżnymi motocyklami sportowymi, ale to naprawdę jako hulajnoga naprawdę bardzo szybko jedzie. Pozdrawiam, Wojtek z Mana.
0: Pozdrawiamy Wojtka także. Komentarze w tej sprawie oczywiście w naszej aplikacji. A teraz jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz a propos nagród, konkursów. 200 zł mam i chętnie oddam. 200 zł na zakupy w sklepie internetowym. Wystarczy do nas zadzwonić pod specjalny numer 22 139 29 29 i na antenie zatrzymać stopa, przekonać kierowcę, żeby właśnie was zabrał na swój pokład. 22 139 29 29. Pod ten numer dzwonicie, jeżeli chcecie wyruszyć w podróż za jeden uśmiech.

Nasz kierowca za chwilę będzie jechał 22 139 29 29. Gdybyście zastanawiali się nad tym, jak go przekonać, żeby się zatrzymał, tutaj naprawdę jest szeroki wachlarz możliwości. Można opowiadać o swoich mocnych stronach, o różnego rodzaju zabawach i grach, które możecie prowadzić w trakcie jazdy, żeby go zabawiać, ale wiem też, że jest łosuchem, więc na takie argumenty zawsze też zatrzymuje auto. 22 139 29 29. Można się zgłaszać do autostopu. I nagroda czeka. 200 zł na zakupy w sklepie e-parts. Gdyby ktoś chciał się zgłosić poprzez aplikację, także można, wystarczy wysłać imię i numer telefonu tekstowo. Głosowo to może raczej nie, ale tekstowo czemu nie. 29 po 12.

0: Ewa Mierzejewska na swoim stanowisku i od razu wyjeżdżamy na drogi, sprawdzamy, jak się dzisiaj jeździ o tej porze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Między węzłami Łany i Strzelce Opolskie na A4 na 287 km samochód osobowy uderzył w elementy oznakowania remontowanego odcinka. Wciąż mamy informacje o blokadzie jednego pasa w kierunku Wrocławia. No i patrząc na mapie, widać tutaj tylko niewielkie spowolnienia, więc tutaj wygląda na to, że sytuacja też powoli wraca do normy. Jeśli chodzi o A4, to tutaj większe problemy są przy wjeździe do Wrocławia od strony Bielan. Tutaj jest taka sytuacja, że jest długie spowolnienie właściwie na takim odcinku od Kątów Wrocławskich do Nowej Wsi Wrocławskiej i tu właśnie korkuje się wjazd do Wrocławia, no bo to dość wąski fragment autostrady, a przy dużym natężeniu ruchu tutaj jest spowolnienie. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, A8 wygląda dobrze, S8 również dalej jadąc od Wrocławia w kierunku Warszawy bez żadnych problemów. A4 korkuje się też między Czeską Wsią i Lewinem Brzeskim.

0: To jest między innymi, to jest tak mniej więcej na wysokości Niemodlina. Tutaj mamy też spowolnienie i później podobna sytuacja na wysokości Opola, ale na jezdni w kierunku Wrocławia właśnie przy węźle Pruszków, tym oczywiście przez Uskreską. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, 65 na trasie Grajewo-Białystok w Osowcu Twierdzę po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Jedna osoba została ranna i tu mamy informację od służb, że trwa oczekiwanie na holownik, które zabierze uszkodzone pojazdy, ale ruch w tym miejscu odbywa się bez utrudnień na 116 kilometrze. No i jeśli chodzi o pozostałe trasy, to większych utrudnień nie ma. Poza tym mamy też przerwę, jeszcze jest przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym, więc w zasadzie korki, które mamy, to są tylko korki wywołane robotami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zgłoszenia przyjmujemy cały czas do naszego konkursu, w którym do zdobycia 200 zł na zakupy w sklepie internetowym wystarczy zadzwonić pod nasz specjalny numer 22 139 29 29.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl. Konkurs.
1: Halo, halo, kto się do nas dodzwonił? Dzień dobry.
2: Halo, halo, dzień dobry, Justyna z tej strony.
1: Justyna, Justyno, jak samopoczucie dzisiaj? Czy pogoda ci doskwiera, czy akurat jesteś w takim miejscu, że pięknie świeci słońce, jesteś zadowolona i wybierasz się na grzyby?
2: Nie pada, nie wieje, dobrze się dzieje, jak to mój dziadek mawia.
1: Także jest dobrze. Jest dobrze, no to fajnie. Z dobrym usposobieniem za chwilę wyruszymy na trasę. No i dostrzeżemy, mam nadzieję, że w oddali naszego kierowcę, który zdaje się, że powoli nadjeżdża. I masz czas na to, żeby go teraz spróbować zatrzymać.
2: Jeszcze moment? Mogę?
1: Tak.
2: Proszę pana, proszę pana. Odwiedzi mnie pan. Pod Warszawę, proszę. Ja wiem, że pan się śpieszy. Ja też się śpieszę, ale zostawiłam mężowi trójkę dzieci i muszę go uratować, bo to jest pierwszy raz, kiedy on został z trójką dzieci. A ponadto mi się, jak to się mówi, gęba cały czas nie zamyka. Mam tyle historii do opowiedzenia. W ogóle nie musi pan włączyć radia. Ja w ogóle wszystko panu opowiem. Bardzo szybko panu zleci. Czas umija panu podróż, obiecuję. Obniżę głos, będę mówiła wolniej, wyraźniej. Może nawet jest jakiś mój stand-upowy pokaz przed trójką moich dzieci. Także mam nadzieję, że pan nie wybierze, nie zabierze. Proszę.
1: Justyno, zatrzymał się. Zatrzymał się. No, słychać entuzjazm, a to prawdziwa historia z tym mężem, że pierwszy raz z trójką dzieci został?
2: Niestety tak.
1: No i jak sobie poradził?
2: No właśnie jadę zaraz do niego i się dowiem, bo to sobie nie radzi.
1: No
2: nie
1: dobrze.
2: Radzi sobie.
1: Mam nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi tej historii. W każdym razie dostajesz od nas nagrody. Zostań na linii, bo potrzebuję jeszcze kilku informacji o tobie. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiam słuchaczy, pozdrawiam słuchaczy.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe.

0: We have been waiting. Ewa, wiesz?
1: For me?
0: Yes.
1: Okay.
0: So, yeah.
1: I'll take
0: that. You are here and we are happy. Dobrze, to teraz mamy za 10 minut, nieco ponad 10 minut, 13. Tam jeszcze jakiś dźwięk był, ale już go nie ma. No to sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A na drogach sytuacja nie najgorsza, natomiast mamy kilka utrudnień, a kilka mamy takich, które służby informują, że są, ale tak naprawdę to już ich nie ma. A przynajmniej nie widać nic na trasach. Tak jest na czwórce między węzłami Łany i Strzelce Opolskie. Tutaj samochód osobowy uderzył w elementy oznakowania robót drogowych. No i z tego co widzę, to tutaj korek jest już tylko wywołany tymi robotami drogowymi i w dodatku bardzo niewielki. Więc nie wydaje mi się, żeby tutaj były jeszcze ślady tej kolizji. Raczej tylko ten odcinek remontowany delikatnie się korkuje. To jest 287 km i na jezdni w kierunku Wrocławia jest spowolnienie, ale wywołane już tylko remontem. 65. Odcinek Grajewo-Białystok na wysokości Osowca Twierdzy po zderzeniu samochodu osobowego i ciężarowego. Ruch odbywa się już normalnie, a te samochody jeszcze stoją tam na poboczu, czekając na przyjazd holowników. I dlatego tutaj trzeba uważać szczególnie, ale 116 km jest już odblokowany. No i mamy jeszcze 94 na Podkarpaciu. Tutaj doszło rano do poważnego wypadku. Zderzyły się autobus, samochód ciężarowy i samochód osobowy. I na 541 km 94 na trasie Pilzno-Dębica w pobliżu Podgrodzia właśnie były utrudnienia. Droga była początkowo całkowicie zablokowana. Teraz mamy informację o tym, że jest ruch naprzemienny. I mamy też informację o zachodniopomorskim odcinku 20 na trasie Łubowo-Silnowo w pobliżu Łubowa, że po tym jak samochód osobowy zjechał z drogi jest ruch naprzemienny na 110 km, ale ja już odwołuję utrudnienia w tym miejscu, bo nie widać tutaj żadnych spowolnień.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasz słuchacz pisze a propos A4 i utrudnień w okolicach Niemodlina Opola na trasie Wrocław-Opole właśnie. Spowolnienie jest na odcinku dłuższym niż 10 km. Kto może, niech zjeżdża trasą na Strzelnysa i bocznymi do drogi krajowej 46 i powrót na A4. Pani się zgadza?
1: Zgadzam się. To jest właśnie spowodowane remontem. Dzięki za informację.

0: Witam cię bardzo serdecznie, Robercie.
1: Dzień dobry, ja również.
0: Jak się masz? Widzę, że jesteś przygotowany bardzo.
1: Jak się masz? Jestem tak.
0: Kochany, jak się masz?
1: Kulinarnie też jestem przygotowany, wiesz, no 5 godzin to muszę coś zjeść.
0: Robert, a ile masz tych obiektywów w tym telefonie?
1: Dużo, no.
0: Wyglądasz na takiego, który chodzi po łące i robi zdjęcia z bliska motylom i różnego rodzaju owadom. Robiłeś to kiedyś?
1: Nie.
0: To może
1: motylom i owadom nie, ale samochodom robię zdjęcia na przykład.
0: O!
1: I filmiki samochodom robię. Wiesz, żeby przy prędkości nie stracił ostrości, w związku z tym te obiektywy.
0: No to wszystko się tutaj zgadza. Poglądam sobie twoją twórczość. Już coś opublikowałeś? Czy
1: nie, dopiero się
0: przymierza. Na razie tak jak wiersze do szuflady piszesz,
1: tak jest,
0: to tak,
1: tak
0: te
1: jest,
0: zdjęcia
1: tak,
0: są na razie.
1: Tak.
0: No dobrze. Tajemniczy Robert po 13, a ja dziękuję. Piotr Firan odmeldowuje się. Do usłyszenia.

0: Pamiętajcie, nikt nie jest całkiem sam. Z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, jesteśmy razem. Co 20 minut sprawdzamy sytuację na drogach. W aplikacji możecie w każdej chwili się odezwać i w każdej drogowej sprawie oczywiście. A co godzinę sprawdzamy to, co się dzieje z pogodą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W tym momencie na Dolnym Śląsku 10 stopni w Kłodzku i tam jest najchłodniej. Podobno ulewy na Dolnym Śląsku dzisiaj. Potwierdzacie to? Jeżeli tak, to poproszę o potwierdzenie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Padało mocno i intensywnie na Dolnym Śląsku. Czy nadal tak jest? Mokro na południowym zachodzie kraju. Przekonamy się już niedługo, mam nadzieję. Najcieplej natomiast dzisiaj w Kętrzynie, przynajmniej o tej porze, 15,7, prawie 16 stopni Celsjusza. Miało być właśnie do 16, maksymalnie od 14 do 16 przewidywali synoptycy, więc chyba cieplej już nie będzie. Od jutra być może cieplej, tak twierdzą długoterminowe prognozy pogody. Po południu natomiast i wieczorem dzisiaj zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie możliwe również burze i w górach oczywiście już pojawił się śnieg. Wiatr natomiast mamy słaby bądź umiarkowany. Na ogół wieje z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy prawie 2 minuty po godzinie 13 na wysokich obrotach. To Three Doors Down, tak się nazywa zespół, a utwór nazywa się Kryptonite. Będzie o Supermanie pewnie. Zapraszam, kłaniam się, jedziemy razem na wysokich obrotach. Robert Kilan.

0: Dziękuję za meldunki pogodowe. Z Dolnego Śląska Mateusz Stojoty pisze, konkretnie z Wałbrzycha 10 stopni i pada. W tej chwili w Wałbrzychu umiarkowanie, ale jeszcze chwilę temu padało dość mocno. Dziękuję Mateuszu za tą wiadomość. Złoty Stok 10 stopni i leje deszcz. Z kolei Łukasz z Prudnika informuje i pozdrawia wszystkich za kierownicą. Dziękujemy Łukaszu. Nie wiem jak na Dolnym Śląsku, to z kolei raport Sławasa, ale dzisiaj na ziemi lubuskiej leje deszcz. No właśnie, mówiłem, na północ od Dolnego Śląska też leje, jak się okazuje, deszcz. Informacje pogodowe będziemy oczywiście cały czas dla was sprawdzać, jak i informacje drogowe, ale trzeba rozgrzać sobie szare komórki, jak to w wysokich obrotach bywa, bo te szare komórki przydają się, zdecydowanie się przydają za kierownicą. Pierwsza zagadka chyba nie taka trudna, żeby tak stopniowo rozgrzewać te szare komórki. Posłuchajcie, bo oczywiście jeździmy razem z wami, wy jeździcie razem z nami po całej Polsce, po całym świecie. Tym razem, no właśnie, dokąd dojeżdżamy?
1: Pójdę sprawdzić, co jest za górką.
2: I co? Są bunkry?
1: Bunkrów nie ma.
0: No właśnie, za górką bunkrów nie było, ale co tak szumiało za tą górką? To jest moje pytanie. Co szumiało
3: Myślałam,
0: za górką?
3: To pytanie będzie brzmieć zupełnie inaczej.
0: No widzisz, jestem człowiekiem pełnym niespodzianek. Co szumiało za górką? To jest pytanie. Nie było bunkrów, ale coś było. Co szumiało za górką? Aplikacja do waszej dyspozycji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Oczywiście trzymam kciuki, a za chwileczkę teraz musicie zrobić głośniej, bo będzie taka reklamówka. Autorka tej reklamówki siedzi przy mnie teraz, Ewa Mierzejewska. Posłuchajcie, jaki entuzjazm.
3: Wiadomości drogowe, zawsze najświeższe, tylko u nas.
4: Proszę.
0: I co?
3: No ja byłam zmęczona już, wiesz, zaskoczyłaś mnie.
0: 10 minut po godzinie 13. Wiadomości drogowe, zawsze najświeższe,
3: zawsze
0: tylko
3: u nas.
0: Proszę.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Niestety okazuje się, że na A4 w Opolskiem to jest jednak coś więcej niż roboty drogowe, bo informował o tym nasz słuchacz. Ja też widziałam, że to spowolnienie jest. No i właśnie mamy i znamy jego przyczynę między węzłami Opole Południe i Opole Zachód w pobliżu miejscowości Ochodze na 230 km. Po zdarzeniu dwóch samochodów ciężarowych zablokowany jest jeden pas na jezdni w kierunku Wrocławia. No i tutaj niestety właśnie ten długi korek, dłuższy niż takie spowolnienie, powiedzmy 10 km, więc można zjeżdżać na Strzelce Inese i bocznymi do Krajowej 46 i wracamy na A4 za tym właśnie fragmentem za Opolem. A4 między węzłami Łany i Strzelce Opolskie, tu samochód osobowy uderzył w elementy oznakowania remontowanego odcinka. Ja odwołuję już tutaj problemy na tym 287 km, bo tu akurat nie widać już żadnego spowolnienia na jezdni w kierunku Wrocławia. Droga krajowa numer 63 to z kolei nowe problemy z przejazdem. To jest trasa Giżycko-Węgorzewo w pobliżu Pozedrza. Doszło do kolizji samochodu osobowego z łosiem. Ruch odbywa się naprzemiennie na 25 kilometrze. No i przypominam także o problemach w Podkarpackiem na 94 między Pilznem a Dębicą w pobliżu Podgrodzia. Tu po zderzeniu autobusu, samochodu ciężarowego i samochodu osobowego na 541 kilometrze

0: Kierowcy jadą na przemian jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jak to jest z tą wycieczką młodych panów?
3: Pójdę sprawdzić, co jest za górką.
4: I co? Są bunkry?
3: Bunkrów nie ma.
2: No właśnie, nie było bunkrów, ale coś szumiało za tą górką. Co szumiało za górką? Tak brzmi pytanie. W aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców poproszę o odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam.

Power of Equality, Red Hot Chili Peppers przed momentem na antenie PRK Polskiej Radia Kierowców. Oczywiście mam powód, dla którego Red Hot Chili Peppers właśnie z tą piosenką pojawił się na antenie PRK Polskiej Radia Kierowców. Otóż 24 września, dziś obchodzimy rocznicę wydania albumu Blood Sugar Sex Magik grupy Red Hot Chili Peppers, przełomowego albumu dla muzyki rockowej. Również dziś obchodzimy kolejną rocznicę, album Nevermind Nirvana też się ukazał właśnie 24 września. I stąd taka radość wśród fanów muzyki rockowej. Red Hot Chili Peppers przed momentem na antenie PRK Polskich Radio.

Kierowców, a teraz wpatrujemy się w nieboskłon i patrzymy, no właśnie, patrzymy na to, co? Co było za górką? Tak brzmi pytanie. Jeżeli wiecie, co było za górką, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Męskie granie oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, 17 minut po godzinie 13.

0: Billie Jean Michaela Jacksona, ale w nieco innej wersji. The Bates się nazywała formacja, która przed momentem wykonała ten utwór na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. No to jak to było z tą górką? Co było za górką? Wiemy już? Prezes z Żejowic, nasz słuchacz, twierdzi morze oczywiście. Czy było tam morze?
1: Marek Boniewa, tam za górką. To gór nie ma, ale...
0: Ale?
1: Morze, morze. Dojechali do morza. Pozdrawiam was.
0: Dojechali do morza, tak?
2: Witam. Oczywiście szumiało morze. Pozdrawiam, Tomasz Toyoty.
0: Oczywiście, Tomku z Toyoty, szumiało morze. Bałtyk nawet dodaje Todę w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Piotr i Oskar z BMW też wiedzieli. Piotr, PRK fan, też wiedział i napisał. Kruma bomba. Dobra odpowiedź.
3: Dzień dobry, z tej strony Paweł z Challengera. Za górką szumiało morze, oczywiście.
0: Panowie oczywiście.
3: Mieli przejechać gdzieś kawałeczek tutaj bodajże za Warszawę. No, a wylądowali jak wylądowali. Mhm. Także szerokości i życzę państwu podobnie udanych wycieczek.
0: O właśnie, udanych wycieczek. Bardzo fajne życzenia. Zbigniew z Zamościa też wiedział, że chodziło o morze. Łukasz z Prudnika, Sławek, Tomek z Cerix, Adam ze Śremu, Krzysiek 888. Bardzo dobra odpowiedź. Andy DWR. Kto jeszcze wiedział?
4: Witam.
0: Witam.
4: Grzegorz z tej strony. Odpowiadam na pytanie. Mm-hmm. Ze Skani, z cysterną. Mm-hmm. Za górką było morze.
0: Tak jest, było morze.
5: Za górką szumiało morze. Robert z ambulansu z Torunia. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Robercie, z ambulansu. Robert ze studia cię pozdrawia.
6: Witam, witam,
0: witam.
6: Za górką było morze. Oczywiście to było tak. Bunkrów nie ma. Pozdrawienia z Oleśnicy.
0: No i dziękujemy za pozdrowienia z Oleśnicy. Za górką szumiało morze. Bałtyckie. Tolaczek 84 też to wiedział. Ania wiedziała i napisała. Jurek i Zbyszek z Głogoczowa. Wojciech, Andrzej z Trzewa. Bardzo dobra odpowiedź, Andrzeju.
7: Dzień dobry, panie Robercie. No cóż jest za górką? Morze nasze bałtyckie. Nie ma bunkrów, ale też jest i tak dalej.
0: Aha.
7: Krzysztof pozdrawia na polu 16.
0: O, proszę bardzo, na polu 16, na południu kraju w Małopolsce 16, jak słyszeliście, bezpośrednia relacja od Krzysztofa. Dziękuję pięknie. Kto jeszcze z nami?
8: No hello, Tomo. Hello. Dychę Łódź. No bunkrów nie ma, ale też jest fajnie. Czyli nasze piękne polskie Morze Bałtyckie tam było za górką.
0: Tak jest.
8: Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiam, pozdrawiam, oczywiście. Jeszcze Wojciech, jeszcze Rafał z Dastera, jeszcze Piotr wiedzieli, że chodzi o morze. I kto jeszcze wiedział?
9: Morze, morze. Bunkrów nie ma, ale dojechali nad morze. Tak powiedzieli.
0: Tak powiedzieli? Nie powiedzieli, że dojechali nad morze, ale było widać to morze i szumiało rzeczywiście morze. Kto był najszybszy? Spośród tych, którzy pisali, to Mateusz Skoroli wyprzedził wszystkich, więc Mateuszu, możesz już zastanowić się, kogo pozdrawiasz i nagrywać albo napisać pozdrowienia. I kto jeszcze?
10: Oczywiście za górką szumiało morze. Pozdrawiam, Mariusz z Inowrocławia.
0: Mariusz z Inowrocławia i Mateusz Skoroli, zwycięzcy

pierwszej zgadywanki. Mariuszu, Mateuszu, pozdrawiajcie kogo chcecie. Czekam na to w aplikacji. Do waszych pozdrowień dołączymy oczywiście piosenkę. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o morze. Dlaczego o to dziś pytałem? Ano dlatego, że w kalendarzu świąt nietypowych mamy Światowy Dzień Morza. 24 września mamy Światowy Dzień Morza. Morze do morza wrócimy.

0: No i teraz będzie więcej informacji drogowych. Ewa dała się uprosić.
1: Tak.
0: Od 12.30.
1: Będzie prosz.
0: Prosz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trudna sytuacja na wysokości Opola, na jezdni w kierunku Zgorzelca. Tutaj doszło do zdarzenia drogowego. Konkretnie zderzyły się ze sobą dwa samochody ciężarowe. No i spowolnienie ma niestety 12 km. To jest odcinek między węzłami Opole, południe Opole Zachód, na wysokości miejscowości Ochodze. 230 km. No i niestety tutaj ruch odbywa się tylko lewym pasem na jezdni w kierunku granicy państwa, co oznacza, że właśnie to nie jest korek, ale spowolnienie ciągnie się na odcinku 12 km. Jak można to objechać? Można, a nawet może i trzeba zjechać z autostrady na wysokości Opola właśnie i wyjechać za Niemodlinem. A tak to pojechać przez miasto, a potem 46 będzie na pewno szybciej właśnie niż omijać to długie spowolnienie. Przypominam też o pracach na A4 na wysokości Gliwic, węzła Gliwice-Sośnica, na jezdni w kierunku Wrocławia właśnie. Tutaj też się korkuje. Poza tym, jeśli chodzi o aglomerację górnośląską, sytuacja nie wygląda najgorzej, ale oczywiście są takie stałe miejsca z utrudnieniami. To jest punkt poboru opłat Brzęczkowice. Już na szczęście niedługo to będzie punkt poboru, a węzeł zostanie. I tutaj jest delikatny korek w dwie strony. Także dość duży ruch na 79 między Mysłowicami a Jaworznem w dwie strony. Korkuje się też 81 na wysokości katowickiej Ligoty i Ochojca na jezdni w kierunku Mikołowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za chwileczkę kolejna trudniejsza rozgrzewka szarych komórek w aplikacji PRK, Polskie Radio Kierowców i oczywiście na antenie. Mam nadzieję, że sobie poradzicie.

0: Jeszcze 19 minut będzie godzina i będzie godzina 14. Jakże piękny jest polski język. Wczoraj takie pytanie, jeżeli chodzi o związek frazeologiczny. Przypominam, wczoraj ktoś dostał z liścia, to taki związek frazeologiczny. Dziś podobne pytanie, jeżeli chodzi o zasadę. Jeżeli chodzi o zasadę, będę pytał o związek frazeologiczny. Ale najpierw oczywiście, proszę bardzo, podpowiedź.
1: Jutro o 8 przyjedzie do ciebie dwóch facetów z wybrzeża. Przywiozą dla mnie szmalik. Masz się zająć tym, żeby było miło. Wszystkiego ma być w opór.
2: A jeżeli
1: będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa?
0: No właśnie, z wielką determinacją miał działać ten, którego poproszono o zajęcie się tymi gośćmi z wybrzeża. Dziś Światowy Dzień Morza, więc ci goście z wybrzeża jak najbardziej pasują do zagadki. Jest taki w polskim języku związek frazeologiczny i o niego pytam, jak powiedziałem. Na czym miał stanąć bolec, żeby zadowolić gości z nadmorza? Na czym miał stanąć się nasz bohater, żeby zadowolić gości z nadmorza? Tak brzmi pytanie. Zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trochę będzie trudniej, czy nie? Czy od razu wiecie, na czym miał stanąć nasz bohater, żeby zadowolić gości z nadmorza? Czekam. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki oczywiście i jedziemy dalej na wysokich obrotach.

0: No to jak to jest z tym zadaniem? Na co, na czym miał stanąć Bolec, żeby zadowolić gości z Trójmiasta? Właściwie z nadmorza. Halo, halo.
1: Panie kochany, no? Na wysokości zadania miał stanąć.
0: Na wysokości zadania miał stanąć. No tak, no tak, ale nie, o, nie o ten związek chodzi. Chociaż tak, no oczywiście, na wysokości zadania. Mam w tym ukryty cel, dlaczego o to pytam, ale nie mogę zdradzić tego celu, bo bym za bardzo podpowiedział. Na czym miał stanąć? Halo, halo.
2: Witam panie dyrektorze, witam wszystkich. Piotr z tej strony ze Skody. Oczywiście miał stanąć na wysokości zadania. Pozdrawiam szerokości.
0: Pozdrawiam szerokości, no i znów to samo. Nie chodzi o wysokość zadania. Halo,
3: czy
0: halo.
3: Chodziło o to, że Bolec miał stanąć na głowie? Pozdrawiam.
0: Na tą głowę stawiają również Patryk z Imposta i Ania Starnowa. Nie, to nie chodzi o głowę, chociaż miał rzeczywiście stanąć na głowie, a właściwie na części głowy. Tak, o, tak mogę podpowiedzieć. Jest taki związek frazeologiczny. Na czym miał stanąć Bolec, żeby zadowolić gości z nadmorza? Halo?
4: Wydaje mi się, że Bolec, znaczy to ten związek frazeologiczny, że miał stanąć na głowie, żeby ich zadowolić. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Mógłby stanąć na głowie oczywiście, ale pytam o inny związek. Tomasz Tojoty twierdzi, że chodzi o niecenzuralne słowo. Nie, Tomku, absolutnie. To słowo, o które chodzi, o ten związek, o który chodzi, jest absolutnie cenzuralne i możemy mówić to na 10 minut przed godziną 14. Bez żadnych obostrzeń. No to jeszcze raz. Posłuchajcie, tatuś dzwoni do synusia.
5: Jutro o 8 przyjedzie do ciebie dwóch facetów z wybrzeża. Przywiozą dla mnie szmalik. Masz się zająć tym, żeby było miło.
6: Wszystkiego ma być w opór.
5: A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa?
0: O, proszę bardzo. Będzie musiał stanąć na uszach. JJ albo JJ z Tucsona pisze. No nie na uszach, ale jesteśmy niedaleko. O co chodzi, jak wiecie, czekam na odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców, a FK ma na głowie kota.
7: Mam. I to mogłoby, można, poczekaj, stanąć na...
0: Na kocie? Nie, na... Lepiej no nie, bo by miauczał.
7: To już są przygotowania, wiesz?
0: Tak? Bo ten kot wejdzie ci do głowy. Tak. I będziesz miał kota w głowie.
7: Tak. A to już dawno mam, daj spokój. Nawet dwa.
0: Wyjeżdżamy na drogi.
8: PRK, Polskie Radio Kierowców.
7: A stanąć się na głowie mogliby niektórzy kierowcy, którzy utknęli w korku na A4. Niestety taka sytuacja jest między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. W pobliżu miejscowości Ochodze, to zresztą dość częste miejsce, gdzie ostatnio dochodzi do kolizji, zderzyły się dwa samochody ciężarowe i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku granicy państwa, czyli w kierunku Zgorzelca. Tutaj ruch odbywa się tylko lewym pasem. No i nie trzeba było czekać długo, aż na to, żeby się utworzyło 12-kilometrowe spowolnienie. Tutaj można zjechać trasą na Strzelce i Nysej i bocznymi dojechać do drogi krajowej nr 46 i na wysokości Niemodlina wrócić na A4. Droga krajowa nr 77, obwodnica Stalowej Woli i Niska, czyli województwo podkarpackie. Tu nowe utrudnienie na trasie Stalowa Wola Rudnik nad Sanem. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe i policja kieruje ruchem naprzemiennie na 12 kilometrze. Taka sama organizacja ruchu jest na 63

0: Tena w Armii i Mazurach na trasie Giżycko-Węgorzego w pobliżu Pozedrza. Tu doszło, przypomnijmy, do kolizji samochodu osobowego i łosia. Ruch odbywa się naprzemiennie na 25 kilometrze. I jeszcze jest aktualizacja z drogi krajowej nr 65 z trasy Grajewo-Białystok w pobliżu Osowca Twierdzy. Tutaj przypomnijmy, doszło wcześniej rano do zdarzenia samochodu osobowego z ciężarowym, konkretnie z cysterną. Jedna osoba została ranna i właśnie ta, że to cysterna jest ważne, bo teraz na 116 kilometrze ponownie mamy ruch naprzemienny w tym miejscu ze względu na przepompowywanie ładunku z cysterny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to wróćmy na chwileczkę jeszcze do tego zadania. Z wielką determinacją miał działać ten, którego poproszono o zajęcie się gośćmi z nadmorza. Na czym miał stanąć?
3: Witam, Grzegorz ze Skani z cysterną. Odpowiadam na pytanie. Bolec miał stanąć nawet na uszach, żeby goście z nadmorza byli zadowoleni. Pozdrawiam wszystkich kierowców.
2: Pozdrawiam również. Nie o uszy chodzi. Mi tutaj kolejna próba. Czubek nosa. Tomasz Stojoty. Nie, Tomku, nie czubek nosa, nie uszy, ale jesteśmy coraz bliżej, jak powiedziałem. Na czym miał stanąć bolec? Tak brzmi pytanie. Gramy.

0: Miał stanąć na mocnym gruncie pod interesy. Marcin pisze, tak, w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie, Marcinie, nie znam takiego związku frazeologicznego, że miał stanąć na mocnym gruncie. No w każdym razie nie o to chodzi. Hubert i 30 online. Hubercie, bohater miał stanąć na głowie według Huberta. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o ten związek frazeologiczny, że miał stanąć na głowie, to jest łatwiejsze niż to, o co pytam. Stawanie na głowie jest łatwiejsze niż stawanie na tym, na czym miał stanąć Bolec, żeby zadowolić gości znad morza. Czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki oczywiście. Po 14 wracamy do tego.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 10, niecałe, 9,9 nawet pokazują termometry w Kłodzku i tam jest najchłodniej na Dolnym Śląsku. Dziś najchłodniej, najcieplej w Kętrzynie ponownie, bo o 13 też tam było najcieplej, 16,4 stopnia Celsjusza. Nawet cieplej niż przewidywali synoptycy, bo przypominam, temperatura maksymalna zapowiadana przez nich na dzisiaj to od 14 do 16. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami, niemniej jednak przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, tam gdzie dziś najchłodniej, możliwe burze. Nawet, więc nieciekawie jeździ się chyba dziś po Dolnym Śląsku. Pozdrawiam Was, trzymajcie mocno kierownicę i uważajcie na siebie. Jeżeli chodzi o wiatr, to słaby i umiarkowany, a wieje z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mówiłem, że dziś ważny dzień dla wszystkich miłośników muzyki rockowej, mianowicie 24 września ukazały się co najmniej dwie znakomite płyty. Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar, Sex Magik i to już graliśmy i Nevermind grupy Nirvana. Dzięki tej piosence świat tak naprawdę poznał grunge, mimo że grunge istniał już troszkę wcześniej. Smells Like Teen Spirit Nirvana już teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Znakomite trio z Seattle. Kłaniam się, zapraszam. Jedziemy razem. Robert Kilan.

0: Tylko ty.
1: No skoro nie na głowie musiał stanąć bolec, no to Ola Zemdzin twierdzi, że na czubku głowy. Zdecydowanie na czubku głowy stanięcie jest prawdopodobnie trudniejsze niż na głowie, ale chodzi o jeszcze trudniejsze figury.
2: Fizycznie? Sprawia fizyki to nie da się.
1: Nie da się, ale jest taki związek frazeologiczny, o ten związek pytam, mam w tym ukryty cel, oczywiście wyjaśnię ten cel przy rozwiązaniu zgadywanki, a teraz Ewa staje na głowie. Albo na czubku głowy nawet, żeby was poinformować o tym, co się dzieje na polskich
2: Niech
1: drogach.
2: Będzie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: S8, tu mieliśmy informację o tym, że między węzłami Wisłostrada i Marymącka na 13 kilometrze zderzyło się samochód osobowy i ciężarowy i że zablokowany jest prawy pas. Tutaj służby nie podały w którym kierunku, ale już sprawdzam, gdzie się bardziej kurkuje o tej porze. Zdecydowanie w kierunku Marek i Białegostoku. No i właśnie, tutaj służby informują, że przejazd jest już odblokowany, ale korek niestety utworzył się już i będzie się na pewno utrzymywał już do końca popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Białegostoku, od Marymontu za Prymasa na razie, więc jeszcze i tak nie najgorzej. W przeciwną stronę delikatne spowolnienie na wysokości węzła Marymącka. Jeśli chodzi o S8, to też delikatny korek jest przy węźle Raszyn, wjeżdżając do Warszawy od strony Janek. I tutaj jest spowolnienie także. No i mamy też dość duży ruch już na Puławskiej między Ursynowym a Piasecznym w dwie strony, chociaż już większe to te spowolnienia tworzą się na jezdni w kierunku Piaseczna. S6, tu nowe problemy z przejazdem. Odcinek między węzłami Kołobrzeg Zachód, Kołobrzeg Wschód. Tu po tym, jak samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w bariery, zamknięty jest lewy pas na 89 kilometrze. Jeśli chodzi o dobre informacje, to są one też z drogi krajowej nr 63, gdzie odblokowano przejazd, a wcześniej na trasie Giżycko-Węgorzewo w pobliżu Pozedrza samochód osobowy uderzył w łosia i ruch odbywał się naprzemiennie na 25 kilometrze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to na czym miał stanąć bolec, żeby zadowolić gości z nadmorza? Już to wiemy i cieszę się, że na to wpadliście. Halo, halo.
4: Z tej strony ze Skody.
1: Cześć, Piotr.
4: Jak nie na wysokości zadaniach, nie na głowie, nie na uszach, to może na rzęsach. Pozdrawiam szerokości.
1: Pozdrawiam szerokości. Na rzęsach. Chodzi o stanie na rzęsach. Pozdrawia ktoś z Krosna, gdzie kończą się dzisiaj balonowe Mistrzostwa Świata. A więc jeśli nie głowa, to rzęsy. Hubert z 30 N-Line też tak napisał i bardzo dobrze.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
5: Bolec miał stanąć na rzęsach, żeby zadowolić gości.
1: Mhm, tak jest. A więc na rzęsach. Bolec miał stanąć na rzęsach. Magda z Peżota też tak napisała. Andrzej z Tczewa na rzęsach. Tobo 1, 2, 3 na rzęsach. Romek z kaszmirowego DS7 też wiedział, że chodzi o rzęsy. Tomek z Passata, Agnieszka z Gdańska, Regina,

0: wszyscy napisali dobrą odpowiedź.
1: Na rzęsach choćby miał stanąć, na rzęsach bolec. Pozdrawiam, Darek.
0: Pozdrawiam, Darku. Kto jeszcze wiedział?
2: Miał stanąć na rzęsach, Łukasz z Mercedesa.
0: Pozdrawiam, Łukaszu.
3: Witam serdecznie. Oczywiście, że ma stanąć na rzęsach.
0: Oczywiście, że tak. Greg z Gdyni też to wiedział. Janusz z Volvo. Na rzęsach chyba miał stanąć. Tomek śmigający po Francji tak napisał. Nawet na pewno. Ania Starnowa wiedziała. Georg wiedział. Niemcy z Poręby też wiedzieli. Proszę bardzo. Zbigniew, Julka z Superba. Bardzo dobra odpowiedź, Julko. Na rzęsach pisze Piotr. I kto jeszcze?
4: Witam, Wojtek z tej strony.
0: Cześć,
4: Bolec
0: Wojtku.
4: Miał stanąć na rzęsach, żeby zadowolić chłopaków.
0: No dokładnie, miał stanąć na rzęsach. Takie wymyśliłem zadania, a to dlatego, że dziś, nie wiem czy wiecie, mamy w kalendarzu świąt nietypowych dzień stylistów rzęs. Nie wiem, czy są styliści, czy raczej stylistki rzęs.
5: Ja znam stylistki, ale może są,
0: może
5: styliści.
0: Są styliści. No w każdym razie, jeżeli korzystacie z stylisty albo stylistki rzęs, to dziś stańcie na rzęsach, żeby jej podziękować. Ja nie wiem,
5: ale
0: co to
5: tak
0: nawet
5: pomyślałam
0: jest.
5: Ale tak sobie,
0: że
5: w sumie jak ktoś korzysta z tej stylistki, to może stanąć na rzęsach, bo one są bardzo sztywne. I w sumie może to
0: A jak odpowiednio długie zrobi,
5: właśnie
0: to oczywiście,
5: tak,
0: że tak.
5: Bo tam, wiesz, no, takie są 7-8 efekt hollywoodzki, no mówię ci, różne rzeczy można robić.
0: Mówię ci, zupełnie nie wiem, o czym mówisz, ale mam nadzieję, że nasze słuchaczki wiedzą. Kto był najszybszy z tymi rzęsami?
6: Wydaje mi się, że na rzęsach, ale nie jestem pewna. Aga Krawcowa.
0: Aga Krawcowa była najszybsza i dobrze odpowiedziałaś, Aga. Krzysztof z Passerati natomiast był najszybszy spośród tych, którzy pisali, czyli Krzysztofie. Aga, możecie pozdrawiać, kogo chcecie, stylistki rzęs też. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o stanie na rzęsach. W dniu stylistów rzęs jedziemy dalej na wysokich obrotach. Za chwileczkę już całkiem na poważnie.

0: A teraz, jak powiedziałem, całkiem na poważnie, Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl. Dzień dobry, Łukaszu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Wracamy do sprawy Majczaka, kolejny pirat drogowy, który zabił rodzinę. Przypominam, do wypadku doszło w 2023 roku, we wrześniu, więc niedawno obchodziliśmy rocznicę. Wieczorem na autostradzie A1, ja przypomnę, koło Piotrkowa Trybunalskiego na wysokości wsi Sierosław, na jezdni w kierunku Katowic BMW kierowane przez Sebastiana Majczaka zderzyło się z kiją, która wpadła na barierę energochłonne, stanęła w płomieniach. Jadąca autem rodzina, małżeństwo i ich 5-letni syn zginęli na miejscu, a ten pan, który w nich wjechał, jak się okazuje, jechał z prędkością ponad 300 km na godzinę. Tak na początku sądzono. Podobno jechał nawet z większą prędkością 315-329, a uderzenie nastąpiło przy prędkości 253 lub do 268, tak ustalili biegli, kilometrów na godzinę. No takich piratów na polskich drogach, no mam nadzieję, że będzie brakować i ta sprawa nauczy ich jazdy. Łukaszu, ty byłeś na rozprawie, prawda?
1: No tak, byłem na, jestem tam w sądzie obecny podczas
0: rozumiem.
1: Rozpraw.
0: Tutaj czytam, że za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi do 8 lat więzienia. Do 8 lat więzienia, niektórzy powiedzieliby zaledwie, tylko 8 lat więzienia za zabicie całej rodziny?
1: No całą rodzinę można też zabić, wymuszając pierwszeństwo na jakimś małym skrzyżowaniu i to też tak się może wydarzyć i wtedy jest zwykły wypadek. Natomiast jazda ponad 300, więcej niż indeks opon, wpadnięcie w pościg, zjechanie na pas, uderzenie i staranowanie rodziny przy tej prędkości dwa razy przekraczającej dopuszczalną prędkość w Polsce, no to na autostradzie, no to nie powinna być traktowana jak zwykły wypadek. No akurat w tej sprawie sędziowie nie w Polsce mają odmienne zdanie i uważają, że nawet w takich sytuacjach to jest tylko zwykły wypadek. Nie chcą się przełamać, żeby skazywać za zabójstwo z zamiarem ewentualnym, czyli takie zabójstwo, w którym ktoś nie planuje odebrać komuś życia, ale postępuje tak, że godzi się na to, że w sumie może komuś to życie zabrać.
0: No jeżeli się jedzie z taką prędkością, chyba trzeba mieć tyle wyobraźni, żeby stwierdzić, że może coś się stać, czy nie?
1: Ja tak uważam, że jeśli ktoś jedzie 300 ponad, czy 329 nawet mógł jechać na godzinę autostradą, to oznacza, że jeśli jest poczytalny, a był, jeśli ma prawo jazdy i przyszedł kurs i wszystko wie, jak powinno się odbywać, to powinien odpowiadać za to, że się godził na to, że zabije tych ludzi. Chciałbym, żeby sędziowie się w Polsce przełamali, bo od drugiej strony próbowaliśmy to prawo zaostrzyć tak, żeby za tego rodzaju wypadki jednak to była wyższa kara, i ona jest obecnie wyższa, czyli nie grozi już do 8, ale do 10 lat więzienia. To nadal nie jest duża różnica.
0: Zdaje się, w czasie tego procesu dochodzi do dziwnych sytuacji, powiem szczerze. Mógłbyś wyjaśnić, ja wyjaśniam słuchaczom, że doktor inżynier Łukasz Gil, zatrudniony przez rodzinę oskarżonego, przygotował taką ekspertyzę, że mogło dojść do tego wypadku przez to, że ta rodzina jechała samochodem z kołem zapasowym, no, czy to koło zapasowe było zamiast normalnego? Jak to było?
1: No takie były zasiane wątpliwości w tej ekspertyzie i to wykorzystywała obrona, snując taką teorię, że trzeba sprawdzić, czy rodzina nie jechała na kole zapasowym. Zresztą ten doktor Gil się pomylił nawet w indeksie prędkości tego koła, bo przyjął, że 50 na godzinę można było jechać. Ta nalepka żółta na tym kole w dowodach rzeczowych oznaczała mile akurat, bo 80 na godzinę można było jechać, więc już na tak podstawowych sprawach on się tam nie znał. No i tę teorię propagowano trochę w sądzie, ale tylko do pewnego czasu. Ja sam, zanim biegli teraz na ostatniej rozprawie udowodnili i pokazali dowody na te rzeczy i w swojej opinii to napisali, to wcześniej sam w swoich tekstach udowodniłem, przyglądając się zdjęciom, do których dotarłem, że ta opona nie nosiła znamion przykręcenia do samochodu. I to właśnie...
0: Czyli ona po prostu musiała wypaść, tak? To koło...
1: Tak, zdaniem biegłych ta opona wypadła z bagażnika, nie nosi śladów przykręcania ani na tej piaście mocowania, farba tam nie była naruszona, więc ona nie była użyta. Zresztą biegli wskazali też, że ten ekspert prywatny dla rodziny napisał o przykręcaniu tego na śruby, a te koła wtyki są mocowane na

prędki, więc tam się nic po prostu nie zgadzało. Poza tym biegli, potwierdzili, że rzeczywiście tego jednego koła brakowało i nie znaleziono go w dowodach rzeczowych, ale opona była, więc oponę znaleziono, więc tak naprawdę

0: ten pakiet, nie sądzę, że kierowca zdecydowałby się gdzieś na autostradzie samodzielnie zmieniać
1: koło. Dokładnie, wezwałby asystans.
0: Wezwać asystans.
1: Oczywiście, no, że tak, oczywiście tak. Łukasz Zboralski, ekspert, redaktor naczelny BRD24.pl, do rozmowy na temat tej rozprawy tego pirata drogowego, który zabił rodzinę. Wracamy za parę minut.

0: Już 14.30 i wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I sprawdzamy sytuację, jak wygląda na wysokości Kołobrzegu. Tutaj mamy informację o tym, że między węzłami Kołobrzeg Zachód i Kołobrzeg Wschód na 89 km samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w barierę. Z tego powodu jest zwężenie. No tutaj służby coś mają ostatnio taką zasadę, że nie informują, w którym kierunku. Ale już patrzę, że na mapie wygląda na to, że to jest w kierunku Płotów i dalej oczywiście jadąc Goleniowa i Nowogardu, ale ta dobra informacja jest taka, że mimo, że jest oznaczenie, że tutaj coś się wydarzyło, to nie ma żadnych spowolnień w tym miejscu, więc prawdopodobnie udało się już usunąć służbom skutki tego zdarzenia i możemy to odwołać. Za to nie możemy odwołać o czwórki niestety, bo między węzłami Opole Południe, Opole Zachód nadal na wysokości miejscowości Ochodze są skutki zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jest zablokowany jeden pas w kierunku Zgorzelca na 230 km i tutaj jest bardzo długie spowolnienie. Niestety prawie 10-kilometrowe, więc tutaj trudna sytuacja na jezdni w kierunku granicy państwa. I jak można to objechać? Można to objechać drogą wojewódzką najpierw, potem 46 i później wrócić na czwórkę za Niemodlinem. Tak to wygląda i tutaj ten objazd bym raczej polecała, no bo tutaj dużo czasu można stracić właśnie na dojeździe do wcześniej jeszcze zresztą przecież i Wrocławia. To jest pierwsze miejsce na czwórce tutaj na odcinku opolsko-dolnośląskim, chociaż ten korek widzę, że teraz troszeczkę się skrócił, bo ma 8 km, a później dalej jest także trudna sytuacja, ale na dojeździe od strony Legnicy do Wrocławia, od węzła Kostomłoty do praktycznie Nowej Wsi Wrocławskiej bardzo długie spowolnienie. W samym Wrocławiu na razie nie jedzie się najgorzej, delikatne spowolnienie na A8 na wysokości Narutowicza i Muchoboru Wielkiego, no i też duży ruch na starej obwodnicy Wrocławia, czyli na Piątce i nie 94, tu korki i spowolnienia w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I koncert życzeń uruchamiamy dla Agi Krawcowej, która była najszybsza w ostatniej zgadywance. Pozdrawiam wszystkich słuchających stacjonarnie PRK, pisze Aga. Pana od serdecznych pozdrowień, który poprawia mi zawsze humor oraz całą ekipę PRK. Pana od serdecznych pozdrowień z Fafikiem. Chyba się odezwiem do Agi już niedługo, mam nadzieję.
2: Może tak być.
0: Pozdrawiamy oczywiście i gramy dla was pozdrowionych.

0: Sprawa Majczaka. Kolejny pirat drogowy zabił rodzinę. Przypominam, do tego wracamy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Jechał z prędkością ponad 300 km na godzinę. Uderzył w kiję. Kija się zapaliła i zginęła cała rodzina w tym samochodzie. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl, jest z nami, uczestniczący w tym procesie. Mówiliśmy już o różnych dziwnych strategiach obrony, jeżeli chodzi o pana Sebastiana Majczaka. Natomiast Łukaszu, wiemy, że oskarżony został sprowadzony w maju 2025 roku do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dokąd uciekł po tym wypadku. I moje pytanie, od tego czasu przebywa w areszcie tymczasowym, moje pytanie, czy oskarżony wykazuje jakieś, nie wiem, jakąś refleksję, jakąś skruchę, czy nie? Czy nie można po nim tego wyczuć?
1: Warto zauważyć, że na jednych z pierwszych rozpraw on przeprosił i nawet chciał się dobrowolnie poddać karze. Nawet były mediacje z poszkodowanymi, ale w pewnym momencie coś tam się złego wydarzyło. Ja myślę, że cała rodzina uwierzyła i on chyba też, że uda się z tego wybronić po prostu, bo on doskonale wie, co zrobił, skoro przepraszał i chciał poddać się karze. Tylko w pewnym momencie nabrał takiej pewności, że on z tego wyjdzie cało, że nic mu nie grozi, że się wybroni. I od tego momentu ta jego postawa jest taka dwuznaczna i butna, nawet bym powiedział, dlatego że on pozwolił sobie na sali sądowej nawet powiedzieć w obecności rodzin, które strasznie skrzywdził przecież tych zmarłych ludzi, że oni nie zginęli naprawdę w wypadku samochodowym, skoro po uderzeniu samochodu w bariery tak naprawdę jeszcze żyli i on się palił, to spłonęli w pożarze, a nie zginęli w wypadku. Do tego do takich rzeczy się posuwał, mówiąc. To najbardziej pokazało jego stosunek do tej sprawy. Natomiast on oczywiście nie był opryskliwy w żadnym wypadku. Z rozprawy na rozprawę wydawało mi się, że po prostu tylko liczy na to, że pewne pytania, które podsunął im ekspert, pozwolą wskazać takie niejasności w opiniach biegłych, że nie będzie można tak łatwo ustalić, co się tam stało. I wydaje mi się, że się dał wciągnąć, jak cała rodzina, w taką zabawę rozpatrywanie pewnych niejasności, które potem już biegli teraz na ostatniej rozprawie, kiedy odpowiadali już na wszystkie pytania ostateczne. Mówili, że tak naprawdę już nie dotyczą mechanizmu wypadku. Rozdrabniali się tam, sam Majczak pytał na ostatnim posiedzeniu, czy kija już po uderzeniu, jak uderzała w bariery, to mogła to zrobić w takim czasie i takim tam deformacją boku. Czyli, i co myślisz, że to nie należy do wypadku.
0: Czy to jest taka strategia, żeby tak naprawdę nie 8, ale na przykład 5 lat więzienia, tak? Że pogodził się już z tym, że...
1: Nie. To strategia, żeby nie 8, a 5, to była na początku. Przepraszam, chcę poddać się karze. Rozumiem. Wiem, co zrobiłem.
0: To teraz o co chodzi w takim razie w tym drobiazgowym pytaniu?
1: Teraz wydawało

0: wydawało się, że te drobiazgowe pytania chyba, nie wiem, jego obrona ani on nie rozumieli tego, że nie ma silnych takich niejasności, które pokazałyby, że za część tej winy odpowiada na przykład ta rodzina. Że nie ma tutaj tego, do czego próbowali dążyć, że ta rodzina zmieniła pas na lewy skrajny jakoś i wtedy wjechało mu przed maskę. Zresztą nawet gdyby udało się im to udowodnić, a na to nie ma żadnych absolutnie dowodów i wszystkie dowody przeczą tej teorii, to przy jeździe 320 na godzinę zmiana pasa na lewy tego kierowcy i tak nie byłaby potraktowana jego przyczynienie się do tego wypadku. To jest niemożliwe. W polskich warunkach nie, jakby widział gdzieś daleko kilometr albo dalej za sobą jak światło jakiegoś samochodu, to nie mógł się spodziewać, na przykład zwykły każdy kierowca, że to jest jakiś pocisk, który nie jedzie 140, a 320. Więc ta obrona, ta linia obrony od początku dla, moim zdaniem była głupia. Natomiast ona upadła, bo biegli teraz pokazali na ostatnim posiedzeniu dwiema czy trzema metodami co najmniej, doszli do tych samych wniosków, pokazując nawet ślady na jezdni, które prowadzą z samochodu Majciaka, zostały z drona nagrane wieczorem po wypadku, potem następnego dnia rano, że prowadzą od lewego skrajnego pasa, on wpadł w poślizg i przejechał na środkowy pas, tam doszło do zderzenia samochodów i dalej ze środkowego pasa są kolejne ślady na jezdni już udurzonego samochodu kija. Tam się to inaczej po prostu nie mogło wydarzyć. Więc
1: rozumiem, czyli tak naprawdę to oskarżony stracił panowanie nad samochodem i uderzył ten samochód, a nie ten samochód rodziny zjechał na ten pas.
0: Tak, biegli to biegli przedstawili taką swoją takie swoje dowody w opinii, która uzupełniającej opinii liczącej ponad 360 stron, korzystając z metody, której w Polsce jeszcze nikt nie korzystał, czyli dołożyli jeszcze jedną metodę odwzorowania, modelowania 3D razem z ortofotomapą, czyli wykorzystali nagranie rejestratora wideo tego jednego kierowcy, który jechał z naprzeciwka wieczorem, nagrał te rozbłyski świateł i początek pożaru. Odtworzyli to taką metodą, którą na świecie już robiono, ale opracowań naukowych jest bardzo mało i ci polscy eksperci swoją jakąś tutaj metodę opracowali, nawet będą publikować ją w naukowym czasopiśmie. I ta metoda też potwierdziła, że dokładnie tak to wyglądało. Jechał lewym skrajnym pasem za szybko. Te opony były przegrzane, bo indeks prędkości on miał do 300 km na godzinę. W pewnym momencie stracił panowanie nad tym pojazdem i skręcał kierownicą w lewo, ale ten pojazd jechał już w prawo, więc nie panował nad nim zupełnie. Rozumiem. Spadł na środkowy pas. I to potwierdzały też biegli, cytowali akurat ze zdania jednego ze świadków, którego wcześniej minął. To była kobieta, która zaobserwowała, że on jechał bardzo, bardzo szybko. Jak ją minął tym lewym pasem, to też tańczył na drodze trochę, ale udało mu się to opanować. To jeszcze gorzej. Na jego, to było kilometr przed wypadkiem.
1: No ale to świadczy o braku wyobraźni, bo skoro już tracił panowanie nad samochodem wcześniej, no to powinien się opanować.
0: Rozumiem, bym się tu nie doszukiwał. Jego pracownik, który zeznawał, były pracownik, który zeznawał w sądzie na poprzednich rozprawach, powiedział, że za każdym razem, jak jeździł z szefem, to on za każdym razem jeździł za szybko i raz jechał ponad 300 na godzinę z nim także po autostradzie.
1: Łukaszu, jeszcze ostatnie pytanie, króciutko. Czy uważasz, że tego typu proces nagłośniony odpowiednio mógłby wpłynąć na innych piratów drogowych, żeby trochę poszli po rozum do głowy?
0: Myślę, że ten proces, tak jak każdy proces, akurat jest głośny wypadek, ale ten proces ma trochę więcej pokazać chyba w Polsce. No z jednej strony oczywiście nie będzie zaspokajał takiego poczucia społecznego sprawiedliwości, bo maksymalna 8 lat kary nie będzie tego robiło. Natomiast będzie on pokazywał, że nie da się wyjść dzisiaj tak łatwo wyłgać z powodowania wypadku, nawet jak się jest bogatym i ustosunkowanym, bo po pierwsze mamy w Polsce bardzo dobrych biegłych, jednak odtwarzających wypadki, oprócz tych, których mamy słabych też niestety. Mamy nowoczesne narzędzia, drony, mamy skrzynki czarne, które już w większości samochodów są i one też są zwykle już bardzo poważnymi dowodami, które obciążają sprawców. No i to pokazuje, jakby, no tak jak to już wspomniałem, że ludzie też chcieli odczuć, że ktoś, kto próbował uniknąć tej odpowiedzialności, który nie uciekł, bo on akurat tego mu nie udowodniono w sądzie, to z tego jednego zarzutu się wybronił, że uciekł po wypadku. Bo po samym wypadku on został, policjanci go gdzieś tam wozili, potem wyjechał w interesach i umiał przedstawić w sądzie dowody na to, że on wcześniej miał umówione jakieś spotkania w Niemczech i gdzieś tam dalej. I on przez Niemcy do Turcji i potem do Dubaju już wyjechać miał rzekomo w interesach. Okay. Natomiast na pewno nie chciał wrócić. To jest pewne. I tutaj Polacy chcieli mieć taką satysfakcję, poczucie sprawiedliwości, że ta sprawiedliwość obejmuje każdego. Czy to jest syn łódzkiego milionera, czy to jest po prostu zwykły kierowca jakiś tam, który rozbija się starym BMW i też komuś niszczy życie.
1: Dokładnie tak. Wszyscy wobec prawa powinni być równi. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl był z nami. Do tej sprawy dziś jeszcze będziemy w wysokich obrotach wracać. Łukaszu, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: każdej drogowej sprawie i w każdej sprawie, którą poruszamy na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców, oczywiście możecie korzystać z aplikacji. I z aplikacji skorzystał pan Mateusz, który pisze, że nieznane są mi takie rzeczy jak prawo oskarżonego do obrony, że ferowanie wyroków na antenie mojej ulubionej stacji, że jednotorowa narracja poraża, brak obiektywizmu. Ja się pytam, jaki wyrok ferowaliśmy z naszym ekspertem? Żadnego wyroku nie ferowaliśmy. Mówiliśmy o prawie oskarżonego do obrony, mówiliśmy jak się broni, że bronił się tak naprawdę za pomocą jakiegoś eksperta, który nie wiedział, jak kija ma montowane koła i że pojechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, że stamtąd został sprowadzony, że trwa proces, że na początku było tak, a teraz jest tak. Tak naprawdę to są fakty. Mówiliśmy również o opiniach, nie faktach, ale o opiniach świadków. Jedna pani powiedziała, że oskarżony stracił panowanie nad samochodem, wyprzedzając ją już na jakiś czas przed wypadkiem, więc mówimy o wszystkim. Nie zgadzam się z opinią pana Mateusza, który mówi, że ferujemy jakieś wyroki. Nie ferujemy wyroków, możecie się wypowiadać w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Co myślicie o tym wypadku? Co myślicie o takich ludziach, którzy jeżdżą ponad 300 km na godzinę, to biegli, nie my, przypominam, biegli, stwierdzili, że samochód jechał, na początku stwierdzono ponad 300 km na godzinę, a potem udowodniono, że jechał nawet 329 km na godzinę. I uderzenie nastąpiło przy prędkości w przedziale od 253 km do 268 km na godzinę. Tak się zachowywał oskarżony, tak jechał tym samochodem, więc pytam się was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, co o tym myślicie? Po godzinie 16 wracamy do rozmowy tym razem z prawnikiem. Mecenas Karolina Pilawska będzie w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Zapraszam do dyskusji oczywiście, a Ewa teraz na 10 minut przed godziną 15 zaprasza na...
1: Drogi. Mhm.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I dwie dobre informacje. S6, ja tutaj już nie widzę żadnych utrudnień, więc odwołuję to utrudnienie, o którym jeszcze informują służby, ale pewnie przez niedopatrzenie. Między węzłami Kołobrzeg Zachód, Kołobrzeg Wschód nie ma już utrudnień na jezdni w kierunku Goleniowa na 89 km. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w barierę. Nie ma też już bezpośrednich utrudnień po kolizji na S8 między węzłami Wisłostrada Marymącka, a tam wcześniej zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy na jezdni w kierunku A2 i dalej jadące z 8 także Wrocławia. Natomiast tutaj niestety już się korkuje i to korkuje się w obie strony. Bardziej oczywiście o tej porze już na jezdni w kierunku Białegostoku i taka sytuacja na pewno utrzyma się przez najbliższych kilka godzin. Na razie ten korek nie jest jeszcze tak pokaźny, bo zazwyczaj sięga za węzeł Bemowo, teraz jest za węzeł Prymasa. Ale wydłuża się z każdą minutą. W przeciwną stronę jest spowolnienie od Marymontu przez most Krotaroweckiego, tuż za mostem się kończy. No i duży korek widać na A6 na dojeździe z A6 do S3 na trasie Szczecin-Goleniów. Tutaj dość duże spowolnienie od węzła Kijewo aż do węzła Kliniska. To już jest S3 z kolei. No i sprawdzamy też jeszcze przy okazji, jak się jeździ po Trójmieście o tej porze, czyli zostajemy na północy, ale przejeżdżamy bardziej na wschód. Mamy spowolnienie od Juszkowa do Straszyna jadąc S6 i w kierunku Łodzi i w kierunku Gdańska albo Trójmiasta ogólnie. No i także już na razie S6 na samym tym miejskim odcinku jest S7 w Trójmieście przejezdna bez żadnych spowolnień, ale już widać duży ruch na 91 w Śródmieściu Gdańska, na wysokości Letnicy, także i na wysokości Oruni przy wyjeździe w kierunku Pruszcza. No i na 89 już korek od Letnicy do S7. To jest oczywiście ta trasa w Trójmieście w Gdańsku, która prowadzi do tunelu pod Martwą Wisłą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A my cały czas bierzemy się do roboty o godzinie 15, jak zwykle w PRK, w Polskim Radiu Kierowców na wysokich obrotach. Wiadomości pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niezmiennie 10 stopni i 3 kreseczki, czyli nieco ponad 10 stopni, pokazują termometry w Kłodzku i tam najchłodniej od kilku godzin. Najcieplej w tym momencie w Świnoujściu 17 pokazują termometry, czyli cieplej niż przewidywali synoptycy, bo do 16 twierdzili, że wzrośnie temperatura, a tymczasem w Świnoujściu 17. Co z tego, jak niestety zachmurzenie duże mamy, co prawda z przejaśnieniami, ale przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie możliwe również burze i nawet intensywniejsze opady. Dziś nas czekają na polskich drogach, więc uważajcie, żeby nie było za wielu stłuczek. Wiatr mamy słaby, bądź umiarkowany, a wieje dziś z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy po godzinie 15 na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilen.

0: Czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod

0: 9 minut po godzinie 15, może troszkę luźniej zrobimy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Andy DWR, nasz słuchacz, przypomniał mi, że w czasie Światowego Dnia Morza warto by zapytać o pewien samochód. I w związku z tym zróbmy sobie rozgrzewkę szarych komórek. Pytam o samochód, gramy w samochody. Uwaga, uwaga, podpowiedź jest taka. Egzemplarze modelu tego samochodu mogłyby bez zmiany nazwy, w ogóle bez zmiany nazwy, wziąć udział w zawodach na morzu, gdyby miały żagiel. Ale oczywiście samochód żagla nie ma, więc dlatego prawdopodobnie nie bierze udział w zawodach na morzu, ale mógłby zgodnie z nazwą. O jaki samochód pytam?
1: Powiedz jeszcze raz.
0: Jeszcze raz? Egzemplarze modelu tego samochodu, chodzi o model, mogłyby bez zmiany nazwy, nic nie trzeba zamieniać, wziąć udział w zawodach na morzu. O jaki samochód pytam? Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ewa nie wie.
1: Poznaję. Wiem właśnie.
0: Wiesz.
1: Wiem.
0: Nawet?
1: Wiem.
0: To muszę ci powiedzieć, że zmieniła mnie twoja mina.
1: Bo musiałam się chwileczkę zastanowić.
0: To zastanawiajcie się przez chwileczkę i piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe. A teraz, a właściwie już za chwileczkę, Ewa i najnowsze informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od A4 znowu, niestety, bo tutaj troszeczkę się skróciło spowolnienie między węzłami Opole Południe, Opole Zachód. W pobliżu miejscowości Ochodze, przypomnijmy, po zderzeniu dwóch ciężarówek jest zwężenie w kierunku Zgorzelca, a na popularnym i uczęszczanym fragmencie autostrady, więc od 230 km jest 8 km spowolnienia. Ten korek i tak się skrócił, ale jednak występuje, więc tutaj warto zjechać na wysokości Opola, potem drogą wojewódzką do 46 i później można za Niemodliną wrócić na A4. Droga krajowa nr 77 między Stalową Wolą a Rudnikiem nad Sanem w pobliżu obwodnicy Stalowej Woli i Niska po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jest zwężenie. Kierowcy jadą naprzemiennie na tym fragmencie drogi. No i sprawdźmy też o tej porze, bo już popołudniowy szczyt komunikacyjny zbliża się wielkimi krokami. Jak jeździ się po południowej obwodnicy Krakowa o tej porze? Jeszcze nie najgorzej, ale też nie najlepiej. Jadąc w kierunku Katowic od strony Krakowa na A4 spowolnienie jest od mostu na Wiśle praktycznie do węzła Kraków Południe. W przeciwną stronę korkuje się, czyli jadąc w kierunku Tarnowa Rzeszowa od Katowic jest korek między Chrosną a Balicami, to z powodu remontu, i później jest spowolnienie przy moście na Wiśle. Korkuje się też 44, dość poważnie przy wjeździe do Warszawy, do Krakowa od strony Skawiny i Siedziny, i także 7 między Gajem a Libertowem przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego, a także przy zjeździe z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego. Tu spowolnienie jest do Libertowa. No i tutaj w obu tych przypadkach trwa remont i jest zwężenie. Mamy, jadąc także do Krakowa od strony Zakopanego, spowolnienie i korek na wysokości Myślenic. Tu informowaliśmy kilka dni temu, że przedłużają się roboty związane z wymianą nawierzchni. Tutaj drogowcy mieli zjechać z trasy w piątek, ale to się niestety nie udało, a przy niesprzyjających warunkach pogodowych, czyli deszczu, te prace będą się przedłużać. Mamy też korek od Nowego Targu do Szaflar, jadąc w kierunku Zakopanego, to już na tym ostatnim podhalańskim odcinku Zakopianki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz króciutkie przypomnienie zadania. Chodzi o samochód, oczywiście egzemplarzem modelu tego samochodu, celowo używam liczby mnogiej, mogłyby bez zmiany nazwy wziąć udział w zawodach na morzu, gdyby miały żagiel. O jaki samochód pytam? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja trzymam kciuki.

0: No i wracamy do sprawy tego wypadku, w którym to ponad 300 km na godzinę jechał oskarżony, teraz sądzony już i uderzył w kije, która to się zapaliła i zginęła cała rodzina. Co o tym myślicie? Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: No, brzydko się ten pan chwyta tych sposobów na wymiganie się.
0: Brzydwy się chwyta.
1: Przeżył, wie jak było, wie co zrobił, to powinien, taki cytat mi się nasuwa na myśl. Bądź mężczyzną chociaż raz. Już to słyszałem jakiś. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również. Cześć PRK, pisze Paweł z Gubina. Jak ktoś jedzie ponad 300 i powoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym, powinno być to traktowane jak zabójstwo. Zdaniem naszego słuchacza trzeba ponosić konsekwencje swoich czynów i wtedy to przyniosłoby poprawę na drogach. Piszecie w aplikacji. Kto jeszcze? Halo, halo.
2: No witam. Panie redaktorze. Ja w sprawie tego wypadku, co się pan pytał, jakie ma kto zdanie. No. Moim zdaniem jest to idiota. Kierowca, który jadąc samochodem po autostradzie, to była jeszcze noc, 329 km na godzinę, w momencie uderzenia 250-260, no to jest... Nie jest to, nie mam pojęcia, jak to nazwać. Drugą rzeczą jeszcze powiedzą, że ta rodzina nie zginęła w momencie uderzenia, tylko w pożarze. Ja nie wiem, gdzie ten człowiek ma jakąkolwiek moralność i uciekając jeszcze do jakiegoś tam kraju Zjednoczonych Emiratów, bo tatuś ma szerokie plecy, tatuś jest bogaty. No, nie wiem. Panie redaktorze, bo jakby to trafiło na zwykłego polskiego Kowalskiego, to już dawno ma wyrok zasądzony.
0: No właśnie tutaj adwokat pan Mateusz cały czas powtarza, żebyśmy nie ferowali wyroków, zostawmy to sądowi, a jeżeli chodzi o sformułowania, to nasz rozmówca powiedział w rozmowie na antenie, że sposób obrony jest głupi, a ja nie zareagowałem. No a jak miałem zareagować, drogi panie Mateuszu? Ja nie jestem sądem, na szczęście nie muszę bronić takich ludzi. Pan wykonuje ten zawód. Natomiast możemy oceniać tak naprawdę, czy sposób obrony jest mądry, czy sposób obrony jest głupi. Jeżeli rodzina zatrudnia człowieka, który jest doktorem, inżynierem i tak naprawdę nie wie, jak się mocuje koło w samochodzie i pyta się brzytwy, jak powiedział nasz słuchacz, jeżeli chodzi o ten sposób obrony, który jest nie do obrony, to jak go nazwać? Zostawiamy to sądowi oczywiście, ale sąd nie będzie oceniał sposobu obrony, tylko będzie oceniał, czy ten człowiek, który zasuwał ponad 300 na godzinę na autostradą A1 i uderzył w samochód, który się zapalił i zginęła w nim rodzina, notabene okropna śmierć, to jest winny, czy nie jest winny. My nie osądzamy, tylko przedstawiamy fakty i opinie.

0: ...ością chińskiej motoryzacji, surfować na pełnym morzu, chyba trochę niebezpiecznie, ale...
1: Mógłbyś też Seal, nie?
0: Seal też, albo Sea Lion nawet, ale nie chodzi o to, chodzi o tak naprawdę zawody na morzu, pamiętajcie, gdyby tylko miały żagiel, syrenki nie mają żagla, Seal i Sea Lion też nie, z tego co wiem. Opel Kadett. No, Kadett mógłby, ale na czymś mógłby pływać. Halo, halo.
2: Witam. Wydaje mi się, że chodzi o Omegę. Konkretnie o Opla Omegę. Mm-hmm. Pozdrawiam, Paweł ze Skody.
0: Pozdrawiam, Pawle ze Skody. Sława też twierdzi, że chodzi o Opla Omegę. I Piotrek, Opel Omega. Tomek też twierdzi, że chodzi o Opla Omegę. Panowie, nie. Kazimierz natomiast pisze Opel Omega, żaglówka po morzu. No ciężko się pływa taką żaglówką, ale da radę. No właśnie. Więc nie chodzi o taką małą Omegę, która tak naprawdę na jeziorach bardziej spotykana niż na morzu. Halo, halo?
3: Strzelałem tak na ślepo, spontanicznie, ale po dłuższym zastanowieniu myślę, że będzie to marka Opel. Manta, Omega, Kadett. Są związane z pływaniem z morzem. Highlander z tej strony.
0: No jeszcze Opel Kapitan kiedyś był też związany z morzem, ale nie chodzi na Highlanderze o żadnego Opla, mogę tak powiedzieć. Chevrolet Corvette pojawia się. Todę, Juruś z czarnego Mercedesa też twierdzi, że chodzi o Corvette.
4: Tym modelem samochodu jest oczywiście Chevrolet Corvette, gdzie Corvette to takie żaglowce wojenne. Pozdrawiam, Bartek z Krakowa.
0: No właśnie, Bartku, Corvette to wojenne bardziej, w związku z tym nie w zawodach biorą udział raczej, tylko w strzelaninach na przykład, w bitwach morskich, więc nie chodzi o Chevroleta Corvette. Rolls-Royce ekskluzywnie zrobiło się Boattail, ekipa senatorskiej strzela. Nie! O jaki samochód chodzi? Halo, halo.
5: Cześć, tu Łukasz. Cześć, Łukasz. Toyota Corolli. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam.
5: Więc moje myślenie jest takie, że to może być samochód Volvo. Volvo wypuszczało modele nazywane Ocean Race.
0: Tak jest.
5: A dodatkowo aktywne zawieszenie nazywa się Volvo 4C. Więc dla morza stworzony samochód. Pozdrawiam.
0: Bardzo, bardzo dobre rozumowanie. Zgadzam się z tobą, ale w nazwie Volvo model nie był Ocean Race, tylko to jest taka seria, prawda? Bo to XC90 zdaje się najpełniej obrazuje ten Ocean Race. To nie chodzi o ten samochód, bo nie spełnia wymogów tego zadania. Egzemplarze modelu tego samochodu mogłyby bez zmian nazwy wziąć udział w zawodach na morzu, gdyby miały żagiel. O jaki samochód chodzi? Cały czas możecie pisać, nagrywać wiadomości głosowe. Wrócimy do tego oczywiście, a teraz wracamy na drogi.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i oczywiście już 15.30 wybiła, więc coraz większy ruch na drogach w miastach. Sprawdzaliśmy ostatnio południową obwodnicę Krakowa. Tam oczywiście już korki i spowolnienia w obie strony. Teraz przejedźmy bliżej Katowic, czyli do aglomeracji górnośląskiej. Po pierwsze korek na wysokości węzła Bojków. Wygląda na to, że przy węźle Gliwica Bojków doszło do zdarzenia drogowego, bo tutaj jest korek na jezdni w kierunku Wrocławia. Tam wcześniej prowadzone były prace drogowe, więc być może to jeszcze skutek tych prac, a po prostu ktoś nie wie o tym, że te prace tu są i pojawiło się oznaczenie zdarzenia drogowego. Służby w każdym razie na razie tego nie potwierdzają, ale fakt jest taki, że korek ma ponad 3 km. Jeśli chodzi o A4 na wysokości Katowic, to tutaj też korkuje się odcinek na jezdni w kierunku Krakowa przy Hałdzie Załęskiej, przy Parku Kościuszki. To jest takie długie spowolnienie. No i także, no powiedzmy, że najbliżej węzła Murckowska, Mikołowska, tutaj też między tymi węzłami duże spowolnienie i później za węzłem Murckowska i jadąc w kierunku węzła Brzęczkowice też się korkuje. Droga 81 nadal zakorkowana na wysokości Ligoty i Muchowca na jezdni w kierunku Mikołowa jadąc od Katowic. 86 korkuje się na jezdni od Tychów w kierunku Katowic na wysokości mniej więcej Kruszowca. I jeśli chodzi o S86, to spowolnienia są w kierunku Sosnowca jadąc od Katowic i później już w Sosnowcu na wysokości Pogoni. No i mamy też duży ruch na drodze krajowej numer 79 w Śródmieściu Katowic. Tu są korki już w obie strony.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Czy to jest samochód Chevrolet Sail? Pyta Agnieszka z Gdańska. Nie, Agnieszko, to nie chodzi o tego Chevroleta. Laguna, proszę bardzo. Krzysztof z Maserati. Chyba po lagunie to mogłyby pływać statki czy łodzie. Natomiast nie chodzi o lagunę. Halo, halo, halo.
1: Witam. Witam. Wydaje mi się, że chodzi o syrenki. Pozdrawiam, Paciu, za 6.
0: Syrenki mogłyby wziąć udział w zawodach na morzu. Nie, nie chodzi o syrenki. Nie chodzi o syrenki. BYD Surf, tutoczek się wykazał, znajomo.

0: No to wracamy do tego samochodu, o którym chodzi w wysokich obrotach. Egzemplarzem modelu tego samochodu mogłyby bez zmiany nazwy wziąć udział w zawodach na morzu. Gdyby miały żagle, to by wzięły udział. O jaki samochód chodzi? Pojawiło się Renault Fregatta. Było takie Renault, że oczywiście dawno, dawno temu. Natomiast no, Fregatta dalej nie spełnia tego zadania, z tego prostego powodu, że to bardziej wojenny statek, okręt właściwie, tak, a nie taki, który w zawodach na morzu bierze udział. Więc o jaki samochód chodzi? Jak mamy dużo Fiatów i jak one wypłyną w morze, Fiatów Regata, to może wtedy mamy na morzu regaty. Mam nadzieję, że teraz nic nie ucięło. Robert z Crosslanda napisze, no tak, chodzi o Fiata Regatę. Fiat Regatta, nazwa wskazuje na regaty. Robi z Dastera też to zauważył. Bardzo dobrze. Fiat Regatta. Robert z Hiluxa też wiedział, że chodzi o Fiata Regatę. Kto jeszcze wiedział? Halo, halo.
1: Cześć, tu Patryk z Mana w sprawie najnowszego konkursu odnośnie samochodu. W tej zagadce chodzi o Fiata Regatę. Pozdrawiam.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Marcin z Rzeszowa też na to wpadł. Ekipa senatorskiej najpierw stawiała na tego Rolls-Royce'a, a teraz chodzi oczywiście o Fiata Regatę, ale chyba za późno. No pewnie, że za późno. Przed wami byli inni. Ania Starnowa była szybsza. Zbigniew był szybszy. Admirał był szybszy. Krzysztof z Passerati świetnie odpowiedział na pytanie. Fiat Regatta to jest dobra odpowiedź. Kto jeszcze? Halo, halo.
2: Cześć, tu Sara ze Skody.
0: Cześć,
2: Saro. W odpowiedzi na zagadkę stawiam na Fiata Regatta.
0: Mm-hmm, Regatta. Fiat Regatta. Rafał z Fordzika też to wiedział i odpowiedział. Jan z Megan. Kazimierz nerwowy z UK, Krzysztof też wiedział, Fiat Regatta z uśmiechem, Oliwka, Śliwka i Laurka, Kurka z Sorrento. Pozdrawiam Oliwko i Laurko. Dariusz wiedział, że to chodzi o Fiata Regatę. Andrzej Strzewa, bardzo dobra odpowiedź. Tomek śmigający po Francji. Wszyscy wiedzieli, ale ci, którzy wiedzieli najszybciej, kto to taki?
3: Fiat Regatta, Highlander z tej strony.
0: Highlander był najszybszy, jeżeli chodzi o odpowiedź tych, którzy nagrywali. Highlanderze, możesz pozdrawiać kogo chcesz już teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Zastanów się, nagraj pozdrowienia, dołączymy piosenkę do twoich pozdrowień oczywiście, dla tych, których pozdrawiasz. A Adam z Hondy był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Adam z Hondy i Highlander, panowie, pozdrawiajcie. Czekam na pozdrowienia w aplikacji. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wpadli na te regaty. Na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jeszcze dziś zapytam o jeden samochód, a to dlatego, że dziś muszę o ten samochód zapytać, ale nie teraz.

0: Edyta Bartosiewicz na 10 minut przed godziną 16 i dokładnie o tej samej porze Ewa Mierzejewska. Proszę bardzo.
1: Jak przypadek?
0: Nie sądzę. Wiadomości drogowe już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny. Myślę, że możemy spokojnie to ogłosić. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 77, to tu wciąż trwają utrudnienia między Stalową Wolą i Rudnikiem nad Sanem. Na obwodnicy Stalowej Woli i Niska, przypomnijmy, na 12 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i kierowcy jadą na przemian jednym pasem. Tutaj po raz drugi dostaliśmy informacje od służb na ten temat, więc myślę, że jeszcze tutaj niestety to utrudnienia i skutki tego zdarzenia się przedłużają, żeby usunąć. Jeśli chodzi o 65, na trasie Grajewo-Białystok w Osowcu po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym cały czas także jest informacja o ruchu naprzemiennym, mimo że doszło do tego zdarzenia wcześniej rano. Tutaj udział cysterny w tym zdarzeniu mocno komplikuje sytuację, no bo najpierw droga była całkowicie zablokowana, potem był ruch naprzemienny. Teraz znów jest ruch naprzemienny na czas przepompowywania ładunku, no i pewnie później będzie usuwanie z drogi tych uszkodzonych pojazdów. Pewnie ciężarówki, myślę, że samochód osobowy już jest usunięty. Teraz jeszcze A4 między węzłami Opole Południe, Opole Zachód, w pobliżu miejscowości Ochodze. Przypomnijmy, zderzyły się dwie ciężarówki. Jest zwężenie w kierunku Zgorzelca na 230 kilometrze. No i tutaj niestety jest długie spowolnienie. Dodatkowo fragment A4 korkuje się przy wjeździe do Wrocławia od strony Kostomłotów. Tu jest korek na dojeździe do tego węzła, a później długie spowolnienie od kątów wrocławskich do Nowej Wsi Wrocławskiej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Adam z Hondy pozdrawia. Pozdrowienia dla całej ekipy z firmy AJS Parts z Ożarowa Mazowieckiego. Wydaje mi się, że tak się wymawia tę nazwę, bo AJS Parts jakoś nie brzmi.
1: AJS Parts.
0: Tak, z Ożarowa. Adamie, pozdrawiamy oczywiście całą ekipę i dla niej piosenka.

0: No i mamy 16, a o 16 jak zwykle FRK w Polskim Radiu Kierowców, informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 10,8, prawie 11 stopni w Opolu, tym razem najchłodniej. Cieplej zrobiło się już na Dolnym Śląsku. Natomiast na Śląsku Opolskim, jak słyszycie, najchłodniej w tym momencie. O 17 stopni Celsjusza w Kętrzynie. Kętrzyn znów powrócił na miejsce lidera, jeżeli chodzi o temperaturę w Polsce. 24 września, 17 w Kętrzynie i tam jest najcieplej oczywiście. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, to zachmurzenie pozostanie z nami duże, co prawda z przejaśnieniami, ale przelotne opady deszczu właściwie mogą się zdarzyć wszędzie, a na południowym zachodzie nawet nie przelotne, tylko bardziej intensywne i możliwe tam również burze. Wiatr mamy na szczęście słaby, bądź umiarkowany, w czasie burz umiarkowany, wieje z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O 16 oczywiście cały czas na wysokich obrotach. Jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. O, proszę bardzo, Piotrek pisze, że w Bydgoszczy, pozdrawia, i 18,5. Domyślam się, Piotrze, że u ciebie w samochodzie na termometrze. Ale oficjalnie, no, meteorolodzy tego nie potwierdzają. Jeżeli chodzi o Bydgoszcz, to według oficjalnych wskazań 15,5 pokazują termometry tam. Więc chłodniej niż w Kętrzynie. Może w Kętrzynie w samochodach pokazują na przykład 19 termometry. Jedziemy z Metallicą, jak słyszycie. Unforgiven już teraz. Kłaniam się, Robert Kilena.

0: 7 minut po godzinie 16. Kolejny raz koncert życzeń. O właśnie, już słychać. I słuchamy.
1: Highlander z tej strony. Pozdrawiam przede wszystkim moją żonę, dwóch synów. Starszy 17-letni zrobił niedawno prawo jazdy, także dołączył do grona kierujących. Pozdrawiam też najlepsze radio słyszalne na naszym globie. Powodzenia dla wszystkich kierujących i prostych dróg.
0: No dobrze, no to raz, dwa, jedziemy z piosenką dla wszystkich pozdrowionych.

0: No to raz, dwa, raz, dwa. Jeszcze jedna zagadka motoryzacyjna. Muszę zadać dziś to pytanie. Dlaczego muszę zadać to pytanie? No to o tym oczywiście za chwileczkę, jak rozwiążecie zagadkę, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Uwaga, uwaga, o jaki samochód tym razem chodzi? Gdyby w nazwie tej marki samochodu zamienić Hana S, to otrzymalibyśmy urządzenie do prowadzenia różnych badań medycznych, na przykład, albo nawet kosmicznych. Hana S zamieniamy i otrzymujemy z samochodu urządzenie do prowadzenia różnych badań. Piszcie, nagrywajcie wiadomości, o jaką markę chodzi, a Ewa teraz całkiem na żywo nie będzie nic nagrywać. Chociaż mamy takie nagranie reklamowe Ewy. Dziś jeszcze przypomnimy to nagranie reklamowe. Natomiast teraz na żywo. Ewa Mierzejewska,
1: proszę,
0: wiadomości
1: zapraszam.
0: Drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na A1 między węzłami Łódź Wschód i Brzeziny w pobliżu Brzezin trwa załadunek spalonej naczepy. Zajęty jest pas prawy w kierunku Gdańska i pas zjazdowy na węźle Brzeziny, co oznacza, że ruch w miejscu tego zdarzenia odbywa się tylko pasem lewym na 305 kilometrze i według służb ta operacja może potrwać nawet 2 godziny, czyli mniej więcej do 17.30, bo tutaj zaczęły się te prace o 15.30. A czwórka tu niestety wydłużył się korek na wysokości Opola między węzłami Południe i Zachód. Przypomnijmy, na wysokości miejscowości Ochodze na 230 km zdarzyły się przed południem 2 ciężarówki, no i niestety jest cały czas zwężenie w kierunku Zgorzelca na nefralgicznym wąskim fragmencie autostrady, więc tutaj spowolnienie ma znów około 12 km. Można objechać, a nawet trzeba. Wtedy zjeżdżamy na wysokości Opola na Strzelce i Nysę. Bocznymi drogami dojeżdżamy do 46 i zanim Odlinem wracamy na A4. Droga krajowa nr 65 na trasie Grajewo-Białystok wciąż ze zwężeniem w pobliżu Osowca Twierdzy. Tu przypomnijmy, zdarzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Doszło do tego wypadku przed 6. No ale niestety jest to cysterna, więc trzeba było przepompować ładunek. Teraz znów obowiązuje ruch na przemian jednym pasem do momentu, aż podjedzie holownik i odholuje po prostu tę ciężarówkę. 116 km. I droga krajowa nr 77, trasa Stalowa Wola, Rudnik nad Sanem. Tutaj w pobliżu obwodnicy Stalowej Woli i Niska odblokowano przejazd po kolizji 2 samochodów osobowych, stąd dobre informacje. Na 12 kilometrze kierowcy mają już do dyspozycji całą szerokość jezdni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to przypomnijmy sobie, co mamy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
1: Wiadomości drogowe, zawsze najświeższe, tylko u nas.
3: Proszę.
0: O, co 20 minut. A my wracamy oczywiście do tego, co w zagadkach piszczy, o, tak to powiem. I zagadka brzmi tak. Gdybyśmy w nazwie tej marki samochodu zamienili Hana S, to otrzymalibyśmy urządzenie do prowadzenia różnych badań medycznych, a nawet kosmicznych. Tak sobie teraz pomyślałem, wiesz, jakbym zadał inaczej to pytanie, to by było trudniej.
1: Jakbyś zadał wtedy?
0: Jakby Hana S zamienić i otrzymalibyśmy program telewizyjny popularno-naukowy, to by było trudniej.
1: Łatwiej, moim zdaniem.
0: Łatwiej? Jeszcze łatwiej. Ojejku, ułatwiłem zamiast utrudnić. O jaki samochód chodzi? Czekam na odpowiedzi.

0: Sprawa Majtczaka, kolejny pirat drogowy, który zabił rodzinę. Przypomnę, wieczorem na autostradzie A1 w 2026 roku, 16 września to było, czyli no 3 lata i parę dni temu, parę dni i 3 lata jeszcze temu. Na wysokości wsi Rosław na jezdni w kierunku Katowic BMW, kierowca BMW Sebastian Majtczak zderzył się z kiją, która wpadła na bariery energochłonne, stanęła w płomieniach. Jadąca autem rodzinna, małżeństwo i 5-letni syn zginęła na miejscu w tym pożarze. Teraz Sebastian Majtczak jest sądzony, został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dokąd uciekł po wypadku. No i od tego czasu, od czasu sprowadzenia przebywa w areszcie tymczasowym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Rozmawialiśmy już dzisiaj z Łukaszem Zboralskim, który uczestniczy w tym procesie, jako dziennikarz, jak się domyślam, z BRD24.pl. W tym momencie w studiu mecenas Karolina Pilawska. Dzień dobry, pani mecenas, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: I tutaj pojawiają się różne wątki w tym procesie i różne oceny tego procesu. My nie ferujemy wyroków, tylko tak naprawdę no, każdy słuchacz ma prawo do wyrażenia swojej opinii. Niektórzy słuchacze, zadam pierwsze pytanie od słuchaczy, dobrze, pani mecenas?
1: Dobrze, oczywiście.
0: Dlaczego ten wypadek nie został zakwalifikowany jako katastrofa w ruchu? Mamy taką przecież definicję, jest ona inaczej karana, jeżeli chodzi o prędkość tego samochodu 300 km na godzinę. To już nie piractwo drogowe, tylko no, spowodował katastrofę w ruchu.
1: No tutaj, jeżeli chodzi o kwalifikacje, no to prokuratura, jakby biorąc pod uwagę, ile chociażby pojazdów brało udział w tym zdarzeniu.
0: Czyli za mało pojazdów.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Stąd zakwalifikowała to w taki, a nie inny sposób, czyli chociażby tutaj, tak jak słuchacz wskazał, katastrofę w ruchu lądowym, więc no, tutaj ta kwalifikacja jest jak najbardziej właściwa. Tutaj dobrze też, że pan redaktor wskazał, no my nie ferujemy wyroków, natomiast czy ja jako adwokat, czy społeczeństwo, uważam, ma prawo do wyrażania swoich spostrzeżeń, do wyrażania swoich opinii jak najbardziej, szczególnie
0: no, pani kolega,
1: w tak medialnych sprawach, tak budzących no, skrajne emocje, no bo też okoliczności tego zdarzenia, czyli i ta prędkość, i ta ucieczka, i te różne sytuacje, próby zatarcia śladów, tak, no bo różne informacje gdzieś tam medialnie dochodziły, no to nic dziwnego, że społeczeństwo chce uczestniczyć w sposób oczywiście bierny, czy właśnie za pośrednictwem

0: pośrednictwem mediów w tym procesie. Mhm.
1: No bo ja o to pytam i cieszę się, że pani mówi, tak, pani mecenas, bo pani kolega po fachu, adwokat pan Mateusz, pisał w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, żebyśmy nie ferowali wyroków, że to sąd. Oczywiście jasne, że to sąd osądzi, ale żebyśmy uważali z takimi sformułowaniami, że linia obrony była głupia, bo nasz gość się wyraził w ten sposób. No ale jeżeli się zatrudnia jako eksperta obrony, człowieka, który nie wie, jak się montuje koło w samochodzie i próbuje tak naprawdę udowodnić coś, czego nie było, no to można powiedzieć, że linia obrony jest nierozsądna.
0: No ja tutaj takich wniosków bym absolutnie nie wyciągała, ponieważ my tak na dobrą sprawę nie wiemy, co znajduje się w aktach sprawy. No oczywiście, tak jak mówię, za pośrednictwem mediów uczestniczymy w tej sprawie. Dochodzą do nas różne medialne doniesienia, no bo też dziennikarze są, więc oni swoje spostrzeżenia przedstawiają. Natomiast my nie znamy w 100% materiału dowodowego. A prawda jest taka...
1: Ale ci, którzy są na sali, ci dziennikarze, którzy są na sali, no poznają ten materiał dowodowy.
0: No poznają,
1: prawda?
0: Ale to też nie jest jakby 100% zapoznanie się, no bo nie jest tak, że przychodzi protokolant i nagle wszystkim obecnym na publiczności, tak, na ławach publiczności właśnie rozdaje egzemplarz opinii biegłego czy opinii uzupełniającej, bo i takowe w tej sprawie były. Więc my wszystko konstruujemy sobie w oparciu o te pytania, które są zadawane przez sąd, przez prokuraturę, przez pełnomocnika
1: oskarżycieli. No tak, ale na podstawie tego, że biegli obalili tę ekspertyzę tego koła, które tak naprawdę no, wypadło, a nie było przymocowane, które nie miało śladów mocowania do samochodu, no to może możemy stwierdzić, że tak naprawdę no, nierozsądnie zachował się ten ekspert i ci adwokaci, którzy nie przewidzieli tego, że to zostanie obalone.
0: Ja absolutnie nie uważam, że to jest nierozsądne, bo myślę, że gdybym była na miejscu obrońców,
1: to też by pani się jebała każdego.
0: Może to nie jest chwytanie się absolutnie brzytwy i jakby każdej ewentualności, bo prawda jest taka, że w tym procesie rzeczywiście jedyną szansą gdzieś tam obrony było podważenie opinii biegłych.
1: Nie udało się.
0: No nie udało się, no ale to jest jakby oczywiste, że ta próba nastąpiła, no bo sąd właśnie w oparciu o opinię biegłych ten wyrok będzie wydawał, no bo po to są powoływani specjaliści, w momencie, kiedy sąd nie ma takiej specjalistycznej wiedzy. Biegły sądowy w procesach, czy to cywilnych, czy karnych, odgrywa bardzo, bardzo istotną rolę, bo bardzo często ta opinia, którą on wydaje, jest decydująca, bo potem znajduje odzwierciedlenie w wyroku. Ale no, nie jest niczym nadzwyczajnym i tutaj absolutnie obrony nie będę krytykować, że nastąpiła próba podważenia tej opinii, próba właśnie przedstawienia wniosków czy ekspertyz swoich biegłych, swoich specjalistów, bo to tak wygląda. Czasami są procesy, gdzie jest kilku, czasami kilkunastu
1: biegłych.
0: Rozumiem.
1: Każdy ma prawo, jak zaznacza nasz słuchacz, do obrony. Ja się zgadzam z tym, oczywiście. Tylko, że taka refleksja mi przyszła. Gdzie jest tu sprawiedliwość społeczna? Człowiek, który pędzi ponad 300 km na godzinę autostradą, traci panowanie nad samochodem, uderza w inny samochód jadący, domyślam się, prawidłowo, bo nikt z biegłych...
0: No, z tych informacji wynika, że no, ten samochód jechał po swoim pasie.
1: No, właśnie.
0: Dopuszczalną prędkością
1: uderza
0: na tempomacie i tak dalej.
1: W niego z prędkością z przedziału 253-268 km na godzinę. Ten samochód się zapala, ginie rodzina i co? Pani mecenas chce powiedzieć, że jakby ci biegli byli zbyt słabi i można byłoby podważyć ich opinię, to ten człowiek uniknie kary.
0: Nie chodzi o uniknięcie kary. Chodzi przede wszystkim w tej sprawie o wymiar tej kary. No bo ja, tak jak mówię,
1: do 8 lat więzienia.
0: Nie chcę ferować wyroków, natomiast jeżeli czysto hipotetycznie, nawet już w oderwaniu od tej sprawy, byłby taki case, że mamy podobną sytuację, ale właśnie kierowca odpowiadający temu kierowcy kij też naruszyłby w jakikolwiek sposób przepisy ruchu drogowego, jechałby w sposób nieprawidłowy, czy też przekroczyłby prędkość, czy zmieniłby pas.
1: To by wina tego kierowcy BMW była mniejsza,
0: powiedzmy tak?
1: Tak.
0: Najprościej to rzecz ujmując, ta wina byłaby mniejsza, mielibyśmy do czynienia niejako z przyczynieniem się tej drugiej osoby, więc to w ostateczności wpłynęło miałoby na kształt wyroku, no czyli przede wszystkim na wysokość kary. Stąd też nie dziwi podjęcie przez obronę takich działań, żeby no, gdzieś tam spróbować część chociażby winy za to zdarzenie przerzucić na kierowcę kij, bo musimy też rozdzielić kwestię takiej naszej sprawiedliwości, jak my to rozumiemy jako ludzie po prostu, na czym innym jest kwestia no, procesu sądowego, gdzie każdy

0: każdy ma prawo do obrony. To też nie jest tak, że my jako społeczeństwo czy media będziemy teraz wydawać wyrok, bo od tego jest
1: nie
0: sąd.
1: Absolutnie nie.
0: Tylko,
1: nie,
0: że też nie może być tak,
1: nie
0: bo...
1: Nie wydajemy wyroków,
0: tak,
1: panie mecenas.
0: Tak, tylko też widzieliśmy, co się działo chociażby w sprawie Łukasza Żaka. Tam było...
1: To wrócimy do tej rozmowy bardzo ciekawej. Jak słychać, warto

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Nieco zmniejszył się korek na A4 i takie długie spowolnienie, które mamy na wysokości Opola, jadąc w kierunku Zgorzelca. W tej chwili to jest około 9 km. Tutaj przypomnijmy, jest zwężenie ze względu na zderzenie dwóch samochodów ciężarowych na jezdnię w kierunku granicy państwa na wysokości miejscowości Ochodze. Doszło do tego zdarzenia, no i z tego powodu właśnie ten fragment autostrady mocno się korkuje. Sprawdźmy, jak o tej porze jeździ się po Trójmieście, ale zanim to przypominam jeszcze o nowym utrudnieniu na A1 między węzłami Łódź Wschód i Brzeziny, bo tutaj w pobliżu Brzezin trwa załadunek spalonej naczepy. Zajęty jest pas prawy w kierunku Gdańska i pas zjazdowy na węźle Brzeziny. Na 305 km ruch odbywa się tu pasem lewym. No i niestety widać także tutaj spory korek, mniej więcej 5-6-kilometrowy. Tutaj można objeżdżać ulicami Łodzi. No i właśnie, wracamy, a właściwie jedziemy do Trójmiasta i tutaj S7, S6 wyglądają bardzo dobrze. Nie ma żadnych spowolnień na obu tych trasach, ani na jezdni w kierunku Łodzi i A1, ani na jezdni w kierunku Gdyni i dalej jadąc Rewe i Redy. Jeśli chodzi o 20, korkuje się ona między Glinczem a Babim Dołem na wysokości Żukowa. No i najgorsza sytuacja w tej chwili jest na 89 w Gdańsku, czyli między Letnicą a zjazdem na S7. 89 droga to jest ta, która prowadzi do tunelu pod Martwą Wisłą i tu mamy korki i spowolnienia na całym miejskim odcinku właśnie tej trasy. 91 w Śródmieściu Gdańska także się korkuje, także na wysokości Oruni i przy wyjeździe z Gdańska w kierunku Pruszcza Gdańskiego. Mamy też spowolnienie na S6 między Juszkowem a Bramkami w Rusocinie. Tak to wygląda na jezdni w kierunku Łodzi. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to przypominam też o utrudnieniach na drodze krajowej nr 65 między Grajewem a Białymstokiem w Osowcu Twierdzy. Tu ruch naprzemienny po porannym zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Osobówki już nie ma w miejscu tego zdarzenia. Niestety samochód ciężarowy, a konkretnie cysterna, jeszcze częściowo blokuje przejazd.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Love, love, and

0: Dokładnie 16:30, wracamy na polskie drogi i sprawdzamy sytuację.
1: PRK.

0: Wracamy do rozmowy. Przypominam, ekspert, mecenas Karolina Pilawska jest z nami w studiu. Rozmawiamy o tym wypadku i o sprawie, która się toczy, w sprawie sądowej Sebastiana Majtczaka, który to zderzył się prowadząc BMW, szybkie sportowe BMW z kiją, która wpadła na bariery energochłonne, stanęła w płomieniach. Sebastian Majtczak jechał z prędkością 300 km na godzinę, nawet później. Później stwierdzono, że z większą prędkością jechał. W każdym razie uderzenie nastąpiło przy prędkości 250-260 km na godzinę i stąd takie, a nie inne skutki tego zdarzenia. Karolino, nasi słuchacze się odezwali w sprawie tej sprawy. Posłuchaj, co mają do powiedzenia.
1: Cześć, Przemek z Rawki. Ale co to znaczy nie ferujmy wyroku? Co to znaczy nie piętnujmy tego człowieka? Przecież wyrok w tym momencie to jest tylko formalność. Tu nie ma żadnych wątpliwości, czy on jechał 300 na godzinę, czy on spowodował ten wypadek. Tu wszystko jest jasne. Ten pan teraz tylko chwyta się sztuczek prawniczych, żeby zmniejszyć wyrok, który będzie na nim panu, który mu grozi. Jechał 300 na godzinę, dobrze wiedział, co robi, miał prawo jazdy. Chyba miał jakąś wyobraźnię, co się może stać przy tej prędkości. Więc uważam, że powinniśmy piętnować i powinniśmy ferować wyroki w takich właśnie sprawach.
0: No właśnie, czy naprawdę powinniśmy piętnować na pewno, ale czy ferować wyroki, jeżeli powiedziałaś, prawda, że nie znamy wszystkich
2: okoliczności? Nie znamy pełnego materiału dowodowego. Ja oczywiście rozumiem emocje ogromne, które towarzyszą tej sprawie od samego początku, no bo tych wątków chociażby z ucieczką też było bardzo, bardzo dużo ze sprowadzeniem pana Sebastiana Majtczaka do Polski. Przecież to trwało, tak? Tam bodajże Sąd Najwyższy musiał się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na ten temat wypowiedzieć.
0: Czyli tak naprawdę ten człowiek no, nie czuje żadnego żalu z
2: tego
0: powodu...
2: Tego nie wiemy. Natomiast ja bym chciała jako adwokat podkreślić, że nie może być tak, nawet w tak medialnych, głośnych sprawach, że takie zapotrzebowanie społeczne na wyrok, na surowy wyrok ma zastąpić sąd, który jest od tego, żeby zbadać każdy, nawet najmniejszy dowód w tej sprawie. No na szczęście nie żyjemy jeszcze w kraju, gdzie społeczeństwo wydaje wyroki. Nie ma tutaj żadnych samosądów absolutnie.
0: Rozumiem,
2: po to mamy sąd.
0: Rozumiem,
2: tak?
0: Ale dlaczego mówisz, że nie wiemy, czy ten człowiek żałuje, czy nie
2: no
0: żałuje?
2: Nie wiemy. No.
0: Skoro, daj mi dokończyć. Skoro na rozprawie mówi, że ci ludzie nie zginęli w wypadku, tylko w pożarze, skoro tak naprawdę zmieniła się jego postawa, na początku chciał podobno, to ja posiłkuję się tym, co wiem.
2: Były rozmowy pojednawcze z rodziną, tak.
0: Dokładnie, tak. Na początku chciał poddać się karze, potem coś się zmieniło, okazało się, że ta kara nie jest taka, na jaką liczył, w związku z tym zmienił linię frontu. Posłuchajmy kolejnego słuchacza.
3: Cześć. Przysłuchuję się audycji i tego, co mówi pani mecenas i na dobrą sprawę w tym wszystkim ja rozumiem obronę i tak dalej. Natomiast gdzie w tym wszystkim jest przyzwoitość tych ludzi, którzy próbują podważyć opinię biegłych przy takiej sprawie? No to jest już po prostu niesmaczne. I tłumaczenie tego, że tak obrona postępuje, bo tak powinno się robić. No chyba właśnie tak się nie powinno robić. Pozdrawiam, Radziulek.
0: Pozdrawiam, Radziulka. I co na to pani mecenas?
2: No, po to jest obrona, żeby bronić swojego klienta. Mhm. Obrona nie wydaje wyroku, nie ocenia i tego, czy ten klient jest winny, czy nie jest winny. Obrona ma po prostu spowodować, że klient będzie miał zagwarantowane prawo do uczciwego, sprawiedliwego procesu i że ten wyrok, który zostanie w tej sprawie wydany, no będzie jak najbardziej sprawiedliwy dla tego konkretnego człowieka.
0: Mhm. I dlatego te sztuczki prawnicze, o których mówią...
2: To nie są sztuczki prawnicze.
0: To a jak to określić?
2: To jest po prostu nasza praca i nasz warsztat. Tak jak powiedziałam, opinia biegłego sądowego w wielu sprawach, gdzie właśnie jest potrzebna ta specjalistyczna wiedza, jest takim dowodem, który wpływa na wyrok. Czy ten wyrok jest taki, czy jest inny. I tutaj sąd się musi taką opinią posiłkować, natomiast no nie dziwi to, co już mówiłam, że obrona chce taką opinię podważyć, no bo ta opinia była dość jednoznaczna.
0: Rozumiem. A ta przyzwoitość, o której mówił słuchacz? Nie no ma tak, przyzwoitości na sali sądowej?
2: Natomiast przyzwoitość to jedno. Bo też zastanawiam się, co by pan Radziulek powiedział o lekarzu, który na przykład

0: udziela pomocy i operuje osobę, która, nie wiem, zabiła 5 osób z premedytacją. Czy takiej osobie lekarz, biorąc pod uwagę przyzwoitość, nie powinien udzielić pomocy? No byśmy się tutaj nie zastanawiali. No niestety adwokaci czy radcowie prawni mają takie niewdzięczne zadanie, tak? Bo przychodzą do nas ludzie, którzy mają problem. Czasami ten problem jest większy, czasami jest mniejszy, ale naszą rolą...
1: Na tym polega wasza praca.
0: Na tym polega nasza praca, ale też to, żeby ten proces był właśnie sprawiedliwy. No też nie może być tak, że tutaj w ogóle kwestionujemy jakiekolwiek prawo do obrony tego człowieka, no bo to też absolutnie tak wyglądać nie może.
1: Posłuchajmy kolejne zdania naszych słuchaczy, tym razem słuchaczka, może będzie delikatniej.
2: Cześć, to jest Sylwia. Słuchajcie, no sprawy tego wypadku, no strasznie ciężki temat. Uważam, że każda osoba o zdrowych rozsądku tak naprawdę i wyobraźni jakiejkolwiek, która siada za kierownicę, wie, że takich rzeczy robić nie wolno. I to, że człowiek stoi ponad prawem tylko dlatego, że ma pieniądze, no mówi tylko o naszym wymiarze sprawiedliwości, niczym więcej. Mam nadzieję, że mimo wszystko ten człowiek poniesie odpowiedzialność, chociaż w ten sposób może minimalnie ulży osobom, które straciły tam bliski tak naprawdę. Tyle. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam również. No właśnie, tu się pojawia ten wątek, czy osoba bogata, czy człowiek ma pieniądze, powiedziała Sylwia, stoi ponad prawem. Czy stoi ponad prawem?
0: No właśnie nie. I ta sprawa doskonale to pokazuje, że nie stoi ponad prawem, bo oczywiście, na początku pan Sebastian Majtczak uciekł z Polski, ukrywał się.
1: To źle o nim świadczy, no nie ma o co ukrywać.
0: Oczywiście. Natomiast no, z drugiej strony też się nie dziwię, w momencie, kiedy po zdarzeniu wychodzi minister sprawiedliwości i on de facto wydaje wyrok. W jego sprawie, no to też tak wyglądać.
1: A to polityczne sztuczki z kolei.
0: Tak, ale wyglądać to też tak absolutnie nie może. Natomiast uciekł, trzeba było go sprowadzić do Polski, trzeba było całą procedurę długotrwałą przeprowadzić, żeby on w tym kraju się znalazł. I uważam, że właśnie na tym polega w tym momencie i w tej sprawie siła polskiego państwa, że osoba, która ma pieniądze, prawdopodobnie ma wpływy, no bo żeby uciec z kraju, mieszkać tam, gdzie był, no trzeba mieć pieniądze, jednak została sprowadzona do Polski, jednak została postawiona przed tym sądem, przed wymiarem sprawiedliwości. Jest proces, jest teraz stosowany tymczasowy areszt, więc właśnie tutaj widać, że nie ma tej sytuacji, że ktoś bogaty i
1: stoi
0: wpływowy jest ponad prawem.
1: Rozumiem.
0: Tak,
1: czyli tak naprawdę z tego, co mówisz, mecenas Karolina Pilawska, przypominamy w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców, popraw mnie, jeżeli się mylę. Chodzi o to, że okoliczności łagodzące to byłoby, gdyby on poczuł żal, taki realny żal. Gdyby biegli się pomylili, to rzeczywiście sąd mógłby to potraktować jako okoliczność łagodząca, co się nie udało, bo biegli się nie pomylili. Obciążające natomiast okoliczności to to, że uciekł, że jest butny na sali sądowej i tak naprawdę biorąc te wszystkie rzeczy pod uwagę, wydajemy sprawiedliwy wyrok.
0: Tak.
1: A czy to, że grozi mu do 8 lat więzienia, to też jest podlega ocenie, czy tylko 8 lat, czy aż 8 lat, prawda? Trzeba ewentualnie zmienić prawo. A na razie jest takie prawo, czyli grozi mu do 8 lat więzienia, tak?
0: No tutaj, jeżeli chodzi o prawo, no to już wielokrotnie rozmawialiśmy na antenie, że właśnie nie ta surowość kary, tylko jej nieuchronność. Taka sytuacja, w której państwo niemal natychmiast egzekwuje niewłaściwe zachowania na drodze, może zmieniłyby trochę sytuację i poprawiłyby to bezpieczeństwo na naszych drogach. Do tego cały czas dążymy. Natomiast jakby pamiętajmy o tym, że to, że ktoś usłyszy właśnie w mediach, że o, Majtczakowi grozi do lat 8, że jak dostał lat 20, co prawda to jest wyrok nieprawomocny, no to nagle ktoś będzie się zachowywał na tej drodze lepiej, nie będzie naruszał przepisów ruchu drogowego. No to niestety tak nie działa.
1: No właśnie, działa ta nieuchronność kary, o czym mówiła mecenas Karolina Pilawska i miejmy nadzieję, że państwo będzie działać sprawniej i będzie więcej
0: i
1: tej...
0: I sprawiedliwie.
1: I sprawiedliwie. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.

Nie bardzo rozumiem panią mecenas, słowo case, pisze Tomasz. Case to sprawa tak naprawdę. Taki pewnie żargon prawniczy również z angielskiego troszeczkę się to bierze, więc case to znaczy sprawa. Drogi Tom.

0: roku. Za 10 minut będzie godzina 17 do tej sprawy, do tego case'u będziemy wracać oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w wysokich obrotach na pewno. 7 października są mowy końcowe zarówno obrony, jak i prokuratury i zobaczymy, co z tego wyniknie, więc bądźcie z nami, bo my poruszamy wszystkie ważne tematy, które się dzieją na drogach. No a co tu dużo mówić, ta tragedia też jest bardzo ważnym i bardzo emocjogennym. Jest takie słowo? Pewnie nie.
1: Myślę, że może być.
0: Może być. No w każdym razie wzbudza emocje ta sprawa i do tego będziemy wracać. A teraz wracamy do sytuacji na polskich drogach.
1: Zapraszam.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy od informacji od naszego słuchacza z S1, który napisał, że na wysokości Podwarpia w kierunku Pyrzowic wypadek auta i zderzenie z busem. Straż pożarna właśnie dojeżdża i będzie zamknięty jednego pasa. No i tutaj ja widziałam, że coś dzieje się na tej S1, bo utworzył się korek, ale mówiąc szczerze, myślałam, że to popołudniowy szczyt komunikacyjny, a jednak dodatkowo jest tam zdarzenie drogowe, więc trzeba spodziewać się utrudnień właśnie na S1 w tym miejscu. Jeśli chodzi o A4, to na wysokości Katowic jest zakorkowany odcinek od lotniska Muchowiec właściwie aż do węzła Murckowska, więc tutaj długie spowolnienie na jezdni w kierunku Krakowa. Przypominam też o problemach na A1 między węzłami Łódź Wschód i Brzeziny. Tutaj trwa załadunek spalonej wcześniej naczepy. Z tego powodu jest zajęty pas prawy w kierunku Gdańska i pas zjazdowy na węzeł Brzeziny. To jest 305 km. Tutaj ruch pasem lewym może odbywać się nawet do 17:30, tylko pasem lewym. I jeszcze A4 tu wydłuża się i skraca i tak na zmianę. Korek na odcinku między węzłami Opole Południe, Opole Zachód. Przypomnijmy, w pobliżu miejscowości Ochodze zderzyły się przed południem dwa samochody ciężarowe. Od tego czasu jest zwężenie i ruch odbywa się w kierunku Zgorzelca. Tylko jednym pasem tutaj warto zjeżdżać w Opolu, potem odbić na drogę wojewódzką, następnie na 46 i za nim Modlinę wrócić na A4. No i jeszcze jedna dobra informacja z 77. Jest ona odblokowana na Podkarpaciu między Stalową Wolą a Rudnikiem nad Sanem w pobliżu obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe. Na 12 kilometrze był ruch naprzemienny.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut będzie godzina 17. O 17 informacje pogodowe. O tym, jak będzie oczywiście nocą i wieczorem, to sprawdzimy dla was. Naturalnie po godzinie 17. Natomiast nie myślcie, że zapomniałem. Będzie walka o wycieraczki. Jeżeli uważacie, że wasze wycieraczki już wymagają wymiany, to możecie je wymienić za darmo. Wygracie po prostu wycieraczki do swojego samochodu na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jeżeli ktoś chce takie wycieraczki, zapraszam. Możecie się zgłaszać. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, numer telefonu i imię wyślijcie poprzez aplikację, numer telefonu i imię albo pseudonim artystyczny, jak wolicie, po godzinie 17 gramy.

0: No i wracamy za chwileczkę oczywiście na wysokie obroty muzyczne, natomiast nie zapomniałem, absolutnie nie zapomniałem o tym samochodzie, o którym chodzi. Przypomnę może, że zamieniamy w nazwie tego nie modelu, tylko w tej marki samochodu Hana S i mamy urządzenie do prowadzenia różnych badań medycznych, a nawet kosmicznych. O jaki samochód chodzi? Już do tego niedługo wrócimy, a teraz minęła 17.
1: PRK Polski.

0: Radio Kierowców.
1: O 17:00 zwykle o tym, jak będzie wyglądała dzisiejsza noc, zdaniem synoptyków, i późny wieczór. Na razie 10,5 w Bielsku-Białej i tam jest najchłodniej. Na południu dzisiaj w ogóle. Najpierw na południowym zachodzie, teraz na południu. Najchłodniej, najcieplej w Mikołajkach, proszę bardzo. 17 stopni w Mikołajkach pokazują termometry, czyli Warmia, Mazury. To najcieplejszy region Polski w dniu dzisiejszym. Jeżeli chodzi o dzisiejsze, no, późny wieczór i noc, no to zachmurzenie duże z przejaśnieniami, na północy lokalnie rozpogodzenia, ale niestety te przelotne opady deszczu, które się zdarzają i zdarzały w ciągu dnia, zostaną z nami. Będzie padało, w górach nawet będzie padał śnieg. I lokalnie mgły pojawią się, ograniczające widzialność do 300 metrów. Jeżeli chodzi o temperaturę, nocą od 6 do 10 tak przeważnie, cieplej nad samym morzem, tam nawet do 12 stopni, ale lokalnie w Kotlinach Karpackich na przykład chłodniej, bo do 4 zaledwie na termometrach. Wiatr pozostanie słaby, zachodni i północno-zachodni.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Już minuta po godzinie 17:00. Wiemy, po godzinie 17:00 również zagramy o te wycieraczki, ale żeby było jasne, potrzebne jest wasze imię i numer telefonu, pod który mamy oddzwonić. Nie wystarczy, tak jak Maciek napisał, poproszę wycieraczki i uśmiech. Maćku, no nie wiemy, gdzie dzwonić, żeby te wycieraczki ktoś wygrał. Więc imię i numer telefonu. Zapraszam.

0: Prawie 10 minut po godzinie 17. Kuba Domoracki w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Kubo.
1: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
0: I wyjeżdżamy od razu szybciutko. No szybciutko to się chyba nie da w wielu miejscach.
1: Wielu nie.
0: Ale tak. Wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Popołudniowe godziny szczytu, a zatem dużo korków i dużo spowolnień właśnie popołudniowych, ale mamy niestety także informacje o dość poważnych wypadkach. I tak jest chociażby w województwie świętokrzyskim pomiędzy Kielcami a Opatami.

0: Kwiatowem, niedaleko miejscowości Górno. To krajowa 74. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu co najmniej dwóch pojazdów. Droga jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 97. Policja kieruje na objazdy, na trasy lokalne. Na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Poznań-Komorniki a Poznań-Zachód doszło do awarii samochodu ciężarowego na łącznicy zjazdowej z A2 w kierunku Wrocławia i Piły. Zablokowany jest tam pas lewy w kierunku granicy państwa i przejazd jest możliwy tylko jednym prawym pasem. Uwaga na A1 w Łódzkiem pomiędzy węzłami Łódź Wschód a Brzeziny. Na kilometrze 305 mamy zwężenie w kierunku Gdańska, właściwie częściową blokadę. To w związku z trwającą tam akcją. Chodzi o załadunek spalonej naczepy. Na miejscu są służby. One blokują trasę. No, częściowo tylko, ale niestety obserwujemy tam dość poważny kilkukilometrowy korek. Zakorkowane są także trasy w województwie małopolskim. A4, jak to zwykle bywa o tej porze, na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Balice a Kraków Południe, w obu kierunkach, ale dużo wolniej jedzie się także w województwie śląskim, na remontowanym odcinku A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, a także na autostradzie A4, także na fragmencie remontowanym na wysokości Gliwic w kierunku Opola.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i wracamy do tego samochodu, o który chodzi od dłuższego czasu. Wreszcie znaleźliśmy czas, żeby rozwiązać naszą zgadywankę, ostatnią dzisiejszą zgadywankę, ale nie ostatni konkurs, bo już za chwileczkę, już za momencik oczywiście będziemy grać o wycieraczki. Teraz, gdyby w nazwie tej marki samochodu zamienić H na S, to otrzymalibyśmy urządzenie do prowadzenia różnych badań, na przykład medycznych, czy nawet kosmicznych. O jaki samochód chodzi? Halo, halo?
3: To odpowiadam na zagadkę. Samochód Honda, zamieniamy H na S, będzie sonda. Paweł Sforda odpowiedział. Pozdrawiam wszystkich.
2: Paweł Sforda odpowiedział i dobrze odpowiedział, czy niedobrze?
4: Witajcie, PRK, to akurat jest fajne, chodzi o Hondę, jak to zamienimy na S, wyjdzie nam sonda. Pozdrawiam, Darek.
2: To akurat było fajne i prawidłowa odpowiedź, oczywiście Honda i sonda, Marcin z Focusa, Karol z Dokera, Honda, czyli sonda, Przemek, FRMP też wiedział, Misiek z Kijanki, Arek z Rio, kto jeszcze?
5: Sonda, Honda, Przemek z Focusa, pozdrawiam.
2: Ojejku, nawet śpiewają Przemek z Focusa troszeczkę.
6: Cześć, tu Ola i Filip z Kaptura.
2: Cześć.
6: Odpowiedź to Honda, czyli sonda.
2: Tak
6: jest.
2: Pozdrawiamy. Grek, Darek ze Złotej, Sława, Majek 1980, Kazimierz, Jaromir, Aga z Nissana, Kiliańska, Mag też wiedziała, domyślam się, że Magda, chyba. Wróbelek odpowiedział dobrze na pytanie, że chodzi o Hondę.
7: Witam serdecznie, Felek z Żółtej Skani.
2: Cześć, Pelku.
7: Chodzi oczywiście o Hondę. Pozdrawiam.
2: Oczywiście, że tak. Janusz z BMW, Piotr z Giżycka, Kamil z Kowalowic, Rafał ze Sprintera, Grzesiek ze Stari, Zbyszek ze Skali, instruktor Brian i kursantka Nikola też wiedzieli, że chodzi o Hondę.
8: Robert, chodzi o markę Honda. Zamieniając H na S, wychodzi sonda, także... Stawiam na Hondę. Pozdrawiam. Paweł Daw.
2: Paweł z Dawam. Oczywiście dobrze postawiłeś, Pawle. Jacek z Australa, Tomek z Yamahy, Wojtek z Kępna, Andrzej z Tczewa, Rafał z 300 ZX i kto jeszcze?
9: Halo, cześć. Cześć. Darek z Karoka. Prosta zagadka dzisiaj.
2: Prosta?
9: Honda, czyli sonda.
2: Tak jest. Oczywiście. Prosta. Dlaczego prosta? Zaraz to wyjaśnię.
10: Tą marką, o której mowa, wydaje mi się, że może być Honda. Po zamienieniu mamy sondę, czyli urządzenie do badań. Pozdrawiam Bartek z Toyoty.
2: Pozdrawiam Bartku z Toyoty, Ania Starnowa, Michał Stesli, ekipa senatorskiej dała z siebie wszystko. Kanguro 1. Oczywiście wszyscy macie rację, chodzi o Hondę Sondę. Dlaczego o tym dziś? Bo 24 września, tak? 24 września mamy. 1948 rok. Założenie Honda Motor Corporation. Wcześniej produkowali motorowery, wcześniej jeszcze rowery. No a potem samochody zaczęli. I dziś mija rocznica, mamy rocznicę powstania Honda Motor Corporation, dlatego o to pytałem. Kto był najszybszy z dobrą odpowiedzią?
9: Halo, cześć. Darek z Karoka. Prosta zagadka dzisiaj.
2: O, Darek z Karoka.
9: Honda, czyli sonda.
2: Czyli Darek ze Skałka był najszybszy, Honda, czyli sonda, i Marcin ze Skody był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Darku, Marcinie, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Jak chcecie pozdrowić najbliższych, to albo nagrajcie, albo napiszcie pozdrowienia. Dołożymy do tych pozdrowień piosenkę. Oczywiście dla wszystkich innych brawa, brawa, brawa. Za Hondę Sondę, dziś rocznica, a za chwilę gramy o wycieraczki.

0: To jak obiecałem, w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, gramy o wycieraczki.
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: A z nami Jaro w konkursie. Dzień dobry, Jaro, witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
0: Słyszę, że już poza samochodem, bo ładnie cię słychać i nie szumi nic.
2: Tak, dokładnie, po pracy jestem w domu, odpoczywam.
0: Odpoczywasz, proszę bardzo. A do jakiego samochodu wycieraczki wygrywasz?
2: Do Toyoty.
0: Której?
2: Corolli.
0: A, to nie jest oczywiste, wiesz, Toyota jest trochę.
2: Tak, tak. Mhm.
0: Słuchaj, będę pytał o nie Toyotę, ale konkurencję Toyoty, też japoński samochód, bo dzisiaj 24 września mamy rocznicę założenia. W 1948 roku założono Honda Motor Corporation, najpierw produkowali rowery, potem motorowery, a potem samochody. I o jedną z Hond będę pytał. Znasz się na Hondach tak samo jak na Toyotach, czy nie?
2: No tak, trochę.
0: Trochę się znasz. Mam nadzieję, że na tyle,
2: trochę,
0: żeby zdobyć...
2: Trochę tak, trochę nie.
0: Trochę
2: po japońsku.
0: Po japońsku. No dobrze. Jako tako po japońsku jest.
2: A, jako tako, tak.
0: Dobrze. No to w takim razie, Jaro, słuchaj. Ponieważ jako tako się znasz, to jak nie będziesz pewny odpowiedzi, to ja jestem po to, żeby ci podpowiedzieć. Dobrze? A pytam o jedną z najszybszych Hond. Chyba nie najszybszą, ale jedną z najszybszych Hond. Jest pewna odmiana popularnego Civica. Honda Civic w pewnej wersji jest jedną z najszybszych Hond. Jak się nazywa ten typ, ten type, można powiedzieć, Hondy Civic? Chodzi o literkę. Wiesz, o jaką literkę chodzi?
2: Nie, nie wiem. Czyli... Podpowiedź proszę.
0: Podpowiedź, proszę bardzo. Podpowiedź. Przecieramy wycieraczkami szybę. I teraz słuchaj uważnie, o jaką literkę chodzi. Ta litera pojawia się na oryginalnych rzeczach, żeby odróżnić je od podróbek. Używają firmy tej litery. A także dawniej, nie wiem czy pamiętasz, ale dawniej na powtórkach w telewizji podczas meczów piłkarskich też ta literka się pojawiała. Wiesz już, o jaką literkę chodzi, czy nadal mam podpowiedzieć?
2: Podpowiedź jeszcze proszę.
0: Ta literka też jest w twoim imieniu. Ba, na początku mojego imienia też jest. No. O jaką literkę chodzi? Jaro? Uwaga, bo...
2: O literkę... J?
0: J? Nie.
2: No.
0: Nie chodzi o literkę J, niestety. Nie powiedziałem, że rozpoczyna twoje imię. Powiedziałem, że na początku mojego imienia jest ta literka, a w twoim imieniu też jest. Jak się domyślam, Jarosław masz na imię, prawda?
2: Tak.
0: Mhm. A ja mam na imię Robert. To jaką literkę chodzi?
2: R.
0: No właśnie, Type R to jedna z najszybszych Hond. Niestety, nie udało się. Przykro mi. Gramy dalej z kimś innym już niedługo. Jaro, ale nie przejmuj się. Właściwie, wiesz, nie zatrać się w sobie. Masz szansę jeszcze. Jutro bądź w przyszłym tygodniu będziemy rozdawać te wycieraczki, dobrze? Miłego wieczoru.
2: Miłego, dziękuję.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: No to za chwileczkę gramy ponownie o wycieraczki i mam nadzieję, że tym razem się uda.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ona jest za bardzo pick me, więc na pewno jej nie piknę. Ubierz spodnie i mi swoje zdania, a nie świecisz tyłkiem. Nie wiem, co to w ogóle znaczy dzisiaj, że ładny i brzyd. Przestań już tłumaczyć, każdy piękno zobaczy, gdzie

para Jordanów. Co jak masz 24 godziny, by uciec z kraju, co? Co jak przestanie coś znaczyć twój 24 karat gold zegarek i będziesz taki sam jak wszyscy, miał to nie tak, że kupisz Rolex i masz czas. Nie na...

0: Typy czerpią inspiracje ze Stanów, ja też, tylko z tych, które przeżywam w realu. Kiedyś schudniemy o 21 gramów, czym jest przy tym twoja piona jarania, weź się zastanów. Nie ryzykuj swego życia dla Jordanów, nie śmiej się z kolegi, że jedzie do ciepłych krajów. Wierzę, że dasz radę, więc nie bój się ciężaru, bo kiedyś wszyscy schudniemy o 21 gramów.
1: 17.30. Kuba Domorancki, nie schudłeś ostatnio?
2: Chyba nie.
1: Trzyma wagę, chłopak.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnienia na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Kraków-Bieżanów, Niepołomice a Targowisko. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się i w kierunku Rzeszowa, i w kierunku Krakowa. Na wysokości Podłęża, czyli właśnie w pobliżu węzła Niepołomice,

0: doszło do zdarzenia drogowego, najprawdopodobniej do kolizji, i jezdnia została tam zwężona. Na A4 mamy także utrudnienia na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe, także w obie strony, oraz w województwie śląskim i w pobliżu węzła Gliwice-Sośnica, gdzie na fragmencie mniej więcej kilometrowym trwa remont. Tutaj mamy spory korek w kierunku Wrocławia i ruch zwalnia w pobliżu Katowic, a także Mysłowic. Na A4 uwaga także w województwie dolnośląskim. Duże, wręcz kilkunastokilometrowe, ale spowolnienia, popołudniowe spowolnienia pomiędzy Kostomłotami, Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami w kierunku Wrocławia, a także na wysokości Bielan Wrocławskich w kierunku Legnicy. Krajowa 74 w Świętokrzyskiem pomiędzy Kielcami a Opatowem jest zablokowana w obu kierunkach niedaleko miejscowości Górno. To w związku z wypadkiem, do którego doszło na kilometrze 97 i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Policja kieruje na objazdy na trasy lokalne. Popołudniowe godziny szczytu w województwie mazowieckim zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta. Jak to bywa o tej porze, pomiędzy Bemowem a mostem generała Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku, ale także dużo wolniej jedzie się na ekspresowej 2, a zatem na południowej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lutnisko. I jeszcze jedna informacja, autostrada A2 w województwie łódzkim. Tutaj utrudnienia pojawiły się w pobliżu węzła Łowicz na jezdni w kierunku Łodzi. Najprawdopodobniej autostrada jest tam częściowo zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to za chwileczkę, mam nadzieję, że się uda wygrać te wycieraczki. Naprawdę, no przecież muszę je rozdać do godziny 18. Dajcie z siebie wszystko, my za chwileczkę walczymy.

0: Wracamy do konkursu, gramy o wycieraczki. Przypominam, no, na początku się nie udało, ale teraz mam nadzieję, że się uda. Trzymam kciuki, jedziemy.
1: Konkurs.
0: A Tomek z nami w wysokich obrotach.

0: Perka w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry, Tomku, witam serdecznie.
1: No dzień dobry, witam.
0: Witam. O zdrowie pytam, jak tam u ciebie? Wszystko w porządku?
1: No wszystko fajnie.
0: Tylko
1: po pracy. Pojeździłem, paczki podoręczane, także no, spoko.
0: Czym jeździsz?
1: No, Vivaro elektrykiem, manem elektrykiem i sprinterem, no zależności.
0: Okej, czyli tam transport ostatniej mili. Wystarcza na cały dzień jazdy, jeżeli chodzi o te dostawczaki elektryczne?
1: No zależy który. Vivaro wystarczy, no bo tam ma zasięgu koło tam 200 paru, ale man to jest katastrofa z zasięgiem.
0: No, trochę większy, prawda? Chyba
1: no,
0: jest.
1: No większy, ale sprinter ma zasięgu tam ponad 200, okay. A man ma...
0: A powiedz mi, a jeżeli chodzi o baterie, to one są znacznie się różnią, czy po prostu wydajność Vivaro jest lepsza i sprintera niż mana? Znaczy, ile zużywają?
1: No, nie, generalnie jak jeżdżę, to mam tam w okolicach tam 20-22 kW.
0: Okej.
1: Zużywa. Natomiast no, man ma najsłabszą baterię, zdecydowanie.
0: Najmniejszą.
1: To był pierwszy, którego użytkowałem i użytkuję. Tylko fakt, że no, manem się chyba jeździ najfajniej. No. Natomiast no, Vivaro to jest małe, tak? Ma baterię.
0: Czyli,
1: że tak powiem,
0: no tak, ale mówimy o tym manie, który jest tak naprawdę Volkswagenem Crafterem, prawda?
1: Okay. Tak.
0: Dobrze,
1: tak,
0: wiem jak się tym jeździ, dokładnie wiem jak tym się jeździ, bo mam takiego kampera na tym. Okej, dobra, porozmawialiśmy sobie, a teraz wchodzimy w etap konkursu.
1: Na grubo, tak.
0: Mam nadzieję, że dasz sobie radę. Tomku, trzymam kciuki. Zostaniemy przy tej Hondzie, dobrze? Znałbyś odpowiedź na to pierwsze pytanie o tego
1: Civica? Znałem. To teraz o Typera chodzi.
0: Okej, to teraz w takim razie o inną Hondę będę pytał. To jest muzyczny model Hondy, tak bym go nazwał. Nazywa się ta Honda tak jak gatunek muzyczny. O jaki model mi chodzi? Jeżeli nie jesteś pewny, poproszę o podpowiedź. Jeżeli jesteś pewny, to strzelaj.
1: No, obstawiam, że podżezujemy trochę, no.
0: Brawo! Podżezujemy trochę. Bez podpowiedzi. Wielkie brawa dla ciebie. Jasne, że tak. Honda Jazz. Uff, udało się wygrać wycieraczkę.
1: No i pięknie.
0: Bardzo się
1: cieszę.
0: Niech ci służą. A do jakiego samochodu? Bo domyślam się, że nie do służbowego.
1: No nie. Miałem taki plan, ale nie. Poprosiłbym do Skody Kodiaka.
0: O, proszę bardzo. No to w takim razie wybierzesz sobie sam te wycieraczki, nie rozłączaj się, powiemy ci, w jaki sposób to zrobić. Dobrze?
1: Ale bardzo mi miło i serdecznie dziękuję. Radio jest po prostu sztos. A prawdę powiedziawszy, to dopiero się dowiedziałem o was, jak, bo niestety w Kodiaku nie mam daba.
0: Nie masz daba.
1: A jak odebrałem sprintera, to po prostu było ustawione na to radio i już tak z wami zostałem.
0: I fajnie. I zostań cały czas.
1: I już nie mam zamiaru zmieniać nic.
0: No. I mów innym. Trzymaj się. Do usłyszenia.
1: Wszystkim polecam. Również. Dzięki. Serdecznie pozdrawiam. Hej.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize. Producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: No i udało się. Kolejne wycieraczki trafiły do naszego słuchacza. Jutro także do zdobycia w wysokich obrotach, więc jeżeli stwierdzicie na przykład dziś wieczorem, wracając do domu, że waszemu samochodzikowi potrzebny nowy komplet, zapraszam na wysokie obroty.

0: Za 11 minut będzie godzina 18. Kuba Domracki w studiu, więc zaczynamy informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa 74 w województwie świętokrzyskim nadal jest zablokowana pomiędzy Kielcami a Opatowem, niedaleko miejscowości Górno. To w związku z wypadkiem, do którego doszło na kilometrze 97. W tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne i na miejscu służby kierują ruch na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Na autostradzie A1 uwaga w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Łódź Wschód a Brzeziny. Tutaj na kilometrze 305 trwa załadunek spalonej naczepy i w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden prawy pas, ale także zablokowany jest pas zjazdowy na węźle Brzeziny. W miejscu zdarzenia ruch odbywa się pasem lewym i obserwujemy tam cały czas poważny kilkukilometrowy korek. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 w województwie małopolskim, pomiędzy węzłami Balice a Kraków Południe, a także nieco dalej na odcinku Kraków-Bieżanów-Niepołomice. Zatłoczona jest także Krajowa 94 w pobliżu Olkusza, podobnie Krajowa 28, niedaleko Mszany Dolnej i Wadowic, a także Zakopianka w Gaju i w Libertowie. Jeszcze województwo śląskie, wspomnę o jednej trasie, ekspresowa jedynka pomiędzy Podwarpiem a Pyrzowicami. Tutaj utrzymuje się dosyć poważny korek, kilkukilometrowy, na jezdni w kierunku Częstochowy. Natomiast w drugą stronę utrudnień nie ma.

0: Chłopaki nie płaczą, po angielsku to będzie Boys Don't Cry, The Cure przed momentem na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców. Chłopaki nie płaczą, nawet jak trafiają na korek na autostradzie. Co się dzieje? Halo, halo.
1: Dzień dobry, Dzień dobry. Magda z autostrady A2.
0: Cześć Magdo.
1: Chciałam zaktualizować swoje wcześniejsze informacje. Mhm. Wypadek faktycznie jest na 380 km autostrady A2 w kierunku Poznania. Mhm. Natomiast samochód stoi już na pasie zieleni. Samochód służb drogowych również stoi na pasie zieleni, także nie ma żadnej blokady związanej z przejazdem. Mhm. A zator chyba wynika z tego, że wszyscy kierowcy przejeżdżający patrzą i zastanawiają się, co tam się wydarzyło. I chyba stąd wynika korek. Ale dalej autostrada leci już bez problemu. Także dla wszystkich kierowców szerokości przyczepności. Pozdrawiam, Magda z Audi.
0: No to dziękujemy, Magdo, za Audi. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z apaczami. Jak to często bywa na polskich drogach. Nie bądźcie apaczami, naprawdę. Jedźmy, bo tak naprawdę ta informacja, co tam się stało, do niczego nam się nie przyda, prawda? Mijamy, jedziemy, nie tamujemy ruchu i tak dalej, i tak dalej. Hej, czy nie wiecie, za chwileczkę będzie kult na antenie PRK Polskiego Rady Kierowstwa. Jeżeli jeszcze nie wiecie, kto będzie po godzinie 18 na luzie, no to już się dowiecie. Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry, Mariuszu.
2: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: No i co? Ruszamy na luzie?
2: Jedźmy na luzie.
0: No to jedziemy.

0: Słuchają Państwo PRK, minęła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zawsze po pełnej prezentujemy najświeższą prognozę pogody. W kraju zachmurzenie jest duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotnie pada deszcz, na południowym zachodzie zdarzają się burze i tam suma spadającej wody może utworzyć słupek wysoki na 15 mm. Wysoko w Sudetach okresami deszcz ze śniegiem, a w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna od 13 do 16 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich 12 stopni. Wiatr jest dziś słaby i umiarkowany, miejscami

0: Na zachodzie kraju porywisty, w trakcie burz prędkość tego wiatru może osiągać nawet 60 km na godzinę. Wiatr wieje z zachodu, w szczytowych partiach Sudetów jego porywy dochodzić mogą nawet do 110 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ja też mam takie jedno marzenie. Opcja zero, czyli zero wypadków w ciągu roku na drogach, ale ja bym tą opcję rozciągnął również na nasze kąpieliska, rozciągnąłbym na nasze pola i gospodarstwa rolne, czyli zero wypadków na drogach, zero wypadków przy pracach rolniczych, zero wypadków na kąpieliskach. Och, jakby to się spełniło w studiu Kuba Domoracki.
1: Podpisuje się, panie Mariuszu, piękne marzenie.
0: Czyli we dwójkę mamy takie samo marzenie.
1: Tak, no trzeba dążyć.
0: Trzeba dążyć, tak jest. A wytrwali będą wynagrodzeni. Zapisał jeden z apostołów najprawdopodobniej. Kuba jest tu po to, aby przedstawić państwu najważniejsze informacje drogowe, a więc czyń swoją powinność.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Marzenia marzeniami, ale no sytuacja jest daleka od wymarzonej. Sporo spowolnień i niestety mamy także informacje o wypadkach, o dosyć poważnych korkach, właśnie spowodowanych kolizjami czy innymi zdarzeniami drogowymi. I tak jest chociażby na autostradzie A1 na wysokości Łodzi, dokładnie pomiędzy węzłami.

0: Łódź Wschód, a Brzeziny, gdzie na kilometrze 305 trwa załadunek spalonej naczepy. W kierunku Gdańska autostrada jest częściowo zablokowana. W miejscu zdarzenia są służby i to one kierują ruchem. No niestety cały czas utrzymuje się tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Łódź Wschód. Zakorkowana jest także autostrada A4 w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe, a także nieco dalej na odcinku Kraków-Bieżanów Niepołomice. Krajowa 74 w Świętokrzyskiem jest zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Kielcami a Opatowem, niedaleko miejscowości Górno. To w związku z wypadkiem, do którego doszło na kilometrze 97. Dwie osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Policja na miejscu kieruje na objazd na drogi lokalne. Popołudniowe godziny szczytu już właściwie można powiedzieć, że powoli się kończą, co nie znaczy oczywiście, że nie ma miejsc zatłoczonych, zakorkowanych w województwie mazowieckim chociażby. Ekspresowa 8 jest zakorkowana w Warszawie, jak to zwykle bywa pomiędzy Bemowem a węzłem Wisłostrada w kierunku Białegostoku, ale także spory ruch utrzymuje się i niedaleko Łomianek na Krajowej 7 i na Krajowej 79 w pobliżu Piaseczna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na naszym zegarze jest 12 minut po 18.

0: też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Wszyscy wiemy, że mamy etykietę zachowania się przy stole, etykietę ubierania się, czy to na grilla, czy to na takie luźne party weekendowe, ale jest również etykieta drogowa. Pewne zachowania kierowców potrafią zepsuć każdą podróż. Niektóre złe nawyki za kierownicą tylko irytują, inne mogą zwiększać ryzyko kolizji. Które manewry uchodzą za największe grzechy drogowej etykiety? Kultura jazdy na drodze ma znaczenie nie tylko dla komfortu, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa. Znajomość przepisów to podstawa, jednak równie ważne są przewidywalność, cierpliwość i sposób traktowania innych uczestników ruchu. Pośpiech, poganianie innych czy nieczytelne manewry mogą szybko doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Jak wskazuje The Telegraph, do zachowań szczególnie irytujących na drodze należą m.in. jazda zbyt blisko poprzedzającego nas auta, niewłączanie kierunkowskazów, nadużywanie klaksonu i utrudnianie innym włączenia się do ruchu. Część z nich to coś więcej niż brak dobrych manier, ponieważ może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Kierunkowskaz informuje innych uczestników ruchu o zamiarze wykonania określonego manewru. Jeśli kierujący nie sygnalizuje skrętu lub zmiany pasa, pozostali mają mniej informacji potrzebnych do właściwej oceny sytuacji. Szczególnie niebezpieczne staje się to przy większej prędkości, kiedy czasu na reakcję jest mniej. Problemem jest również próba wymuszania przejazdu. Przyspieszanie i wjechanie w miejsce, w którym kierowca powinien poczekać, nie daje mu pierwszeństwa. Może natomiast zmusić inną osobę do gwałtownej reakcji i doprowadzić do kolizji. Jazda na zderzaku bywa sposobem na wywarcie presji na kierowcy poprzedzającego samochodu. Nie sprawi jednak, że droga stanie się bardziej przejezdna. Zmniejsza za to przestrzeń potrzebną do zatrzymania pojazdu, gdy z przodu wydarzy się coś

niespodziewanego. Im mniejszy odstęp od poprzedzającego auta, tym mniej czasu pozostaje na reakcję w razie nagłego hamowania. Ryzyko dodatkowo rośnie przy większej prędkości oraz w trudnych warunkach na drodze. Co ważne, nie należy odpowiadać na jazdę na zderzaku celowym gwałtownym hamowaniem. Takie zachowanie może jeszcze bardziej zwiększyć zagrożenie. Rozsądniejszym rozwiązaniem jest spokojna jazda, jeśli sytuacja na to pozwala, umożliwienie niecierpliwemu kierowcy bezpiecznego przejazdu. Klakson nie powinien służyć do poganiania innych kierowców, ani okazywania zniecierpliwienia. Trąbienie na osobę, która nie ruszyła od razu po zmianie świateł lub jedzie wolniej, nie poprawi sytuacji, a może tylko niepotrzebnie podnieść napięcie. Podobnie z blokowaniem przejazdu czy utrudnianiem zmiany pasa. Takie zachowania łatwo prowadzą do konfliktu i odciągają uwagę od tego, co dzieje się na drodze. Na drodze trzeba brać pod uwagę nie tylko inne samochody. Również ważne jest zwracanie uwagi na motocyklistów, rowerzystów i pieszych, szczególnie w pobliżu skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. W takich miejscach sytuacja może zmienić się w kilka setnych sekundy. Dlatego kierowca powinien być przygotowany na szybką reakcję. Kultura na drodze sprowadza się przede wszystkim do przewidywalnego zachowania i szacunku wobec innych.

0: Radiu Kierowców. Pora na kolejny serwis drogowy. Jest ze mną Jakub Domoracki. Bardzo proszę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 74 w województwie świętokrzyskim, nieopodal miejscowości Górno, pomiędzy Kielcami a Opatowem, nadal jest zablokowana w obu kierunkach. Na kilometrze 97 doszło do wypadku i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Na miejscu jest policja i to ona kieruje ruch na objazdy na drogi lokalne. A teraz województwo łódzkie i wieści od państwa. Słuchamy.
3: Cześć Radyjko. Tak, tylko informacyjnie, od 40 minut stoję sobie na A1 pod samą Łodzią w kierunku północnym. 307 km jest w tej chwili. Przez 40 minut pokonałem 5 km i dalej stoję. Staram się dobić do A2. No więc jak możecie, uciekajcie przed Łodzią.
2: Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie i jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie mazowieckim. Już tutaj coraz mniej spowolnień, chociaż oczywiście występują, chociażby na ekspresowej 8 w Warszawie w kierunku wschodnim, czyli w kierunku Białegostoku, ale także na S8 mamy utrudnienia pomiędzy Wyszkowem a Ostrowią Mazowiecką w kierunku także Białegostoku.

0: W związku z pracami drogowymi nieopodal węzła Poręba, czyli za Wyszkowem, jezdnia w kierunku Białegostoku jest zwężona.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na naszym zegarze 32 minuty po 18.

0: Słuchają Państwo Perka Polskiego Radia Kierowców. Teraz łączymy się z, chciałem powiedzieć, z Czwórmiastem, z Trójmiastem, w którym to Trójmieście jest pani Dominika Czechowska, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, osoba, która zawsze do nas się uśmiecha, zawsze z uśmiechem opowiada Państwu o sposobach odpoczywania, o tym, jak my odpoczywamy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu i pozdrawiam z Trójmiasta.
0: Skończyły się, ja mówię Czwórmiasto, bo zawsze dołączam do tego mój rodzinny Tczew. Skończyły się wakacje. Skończyły się wakacje. Myślę, że teraz jest dobra pora na to, żeby szukać takich form odpoczywania, wypoczynku, wyjazdów, a dwutrzydniowych, weekendowych. Dobry to pomysł dla zmotoryzowanych rowerzystów?
1: Do pomysłu za chwilę przejdę, natomiast no tutaj chcę nadmienić, że nie skończyły się wakacje.
0: O proszę.
1: Dlaczego? No tak, tak, szanowni państwo, wręcz przeciwnie, wrzesień jest znowu rekordowy, dlatego że owszem, szkolne wakacje się skończyły, ale większość Polaków, którzy no, nie mają jednak dzieci, nie są zobowiązani, czy też no, muszą, tak, no bo nie wiem, jak to zdefiniować, do wyjazdów wakacyjnych wybierają właśnie wrzesień. Wrzesień to przede wszystkim wspaniała ciepła woda w Morzu Śródziemnym. Także wszystkie linie lotnicze są obciążone. Ja w tym roku muszę się pochwalić, pobijam swój rekord. Zagapiłam się kilka dni i za tanie linie zapłaciłam 3600 zł w dwie strony dla dwóch osób. Także to był rekord. Jeżeli na czas nie wykupimy biletów na taki właśnie weekendowy wypad, to może nas on bardzo wiele kosztować. Nie polecielibyśmy, gdyby nie to, że mąż kupił w sposób bezzwrotny, w takiej formie też można kupić hotel na tydzień. Także dwa dni temu wróciłam z Krety, na której straszyło, wiało i padał deszcz. Także niekoniecznie akurat Kreta tutaj
0: na tę
1: się
0: porę.
1: Nawet na tę porę udaje.
0: Wielu Polaków wyrusza również we wrześniu do Chorwacji. Ja pamiętam Chorwację, że tam 19-20 września to już jest taki czas, że większość szlaków, większość atrakcji jest pozamykana.
1: Do końca września. Tak rzeczywiście możemy liczyć na to, że większość miejsc jeszcze będzie czynnych, trochę spokojniejszych. Jeżeli chodzi o Chorwację, to również myślę, że koniec września. Ale szanowni państwo, wróciłam z Dubrownika 4 czy 3 tygodnie temu. I tam się tutaj też wiele rzeczy zmieniło, jeżeli chodzi o Chorwację. No przede wszystkim to, że kierowcy, to jest informacja dla kierowców, to już nie są te czasy, że można było pojechać samochodem na przykład z Dubrownika, skoczyć do Czarnogóry.

0: był na 13 godzin, tak, na granicy, tak jest. Także ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy jechałam z Polski w ogóle samochodem, teraz to by mi się w życiu nie chciało, jest samolot prosto z Gdańska do Dubrownika, ale pamiętam, jechałam właśnie do Dubrownika samochodem i potem płynęłam do Bari, to jest tak zwane duże koło, robiłam po Europie i też właśnie wyskoczyłam do Czarnogóry, no to nie był to problem, tak? No to była tam 1,5 godziny, a teraz już nie przejedziemy przez granicę. Znaczy przejedziemy, ale no jest bardzo dużo.
1: No 13 godzin stania to kiedyś tak na autostradzie A1 wyjazd i wjazd właśnie w rejonie Trójmiasta. No może nie 13 godzin, ale tych 5-6 trzeba było odstać. Na szczęście to się zmieniło po otwarciu obwodnicy aglomeracji trójmiejskiej. Ale ja myślałem, że pani nas zachęci do takiego wypoczynku, a żeby wyskoczyć a na Kaszuby, tak, a to gdzieś tam na Wyżynę Lubelską, a może w piękne Sudety, a może w przepiękne środkowe wybrzeże typu Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg.
0: Wszystko. Szanowni państwo, każde miejsce w Polsce jest bardzo atrakcyjne, bardzo piękne, tylko co jest znowu tutaj trochę ograniczeniem? Bardzo dużo Polaków właśnie wyjeżdża we wrześniu na City Breaki. Ja ostatnio sprawdzałam dostępność tu dwóch hoteli na weekend w okolicach Trójmiasta, no to były pojedyncze pokoje. Także to też się okazuje, że mamy do czynienia z takim szerokim obłożeniem. Oczywiście zawsze coś znajdziemy, to jednak jest wrzesień, tak? To nie jest środek sezonu, ale to też nie jedźcie państwo ślepo. I też sprawdzajcie przede wszystkim możliwości na takie krótkie wyjazdy weekendowe, czy wyloty, no bo też to mogą być wyloty. No przede wszystkim logistykę, dlatego że no jeżeli wyjeżdżamy na te 3 noce, czy na 2 noce, no to musimy się liczyć z tym, że jeszcze trzeba dojechać, wypakować się, rozpakować. Chociaż no sama podróż też może być przygodą. Natomiast panie redaktorze, szanowni państwo, nie ma nie cudownego i nie turystycznego miejsca w Polsce. Wszystkie są bardzo ciekawe i top of the top.
1: Pięknie to pani powiedziała. Ja się podpisuję wszystkim, czym mogę się podpisać. Właśnie pod tym stwierdzeniem, że piękna nasza Polska cała. Zresztą u mnie w domu tak było, że jako dzieciak z rodzicami objechałem cały kraj i dopiero potem tato organizował takie wycieczki kawałek za naszą ojczyznę. Natomiast podstawą było obejrzenie tego, co jest u nas najpiękniejsze. Ja mam do pani taką prośbę. Wiem, że dzisiaj już nie uda nam się tego pomysłu zrealizować, ale gdybyśmy umówili się na przyszłe spotkanie, to chciałbym panią prosić, czy jest taka możliwość w ogóle, aby opowiedziała nam pani, jakie są sposoby na to, aby znaleźć super ofertę czy do Chorwacji, czy do jakiegoś pięknego domku na Kaszubach, która to oferta w ogóle w tych żurnalach kosztuje kupę pieniędzy, a my ją możemy dotknąć i spożytkować nie za te duże pieniądze, a w jakiejś takiej fajnej zniżce. Jak znaleźć taką turystyczną zniżkę? Jest to możliwe?
0: Tak, opowiem. Mało, że opowiem, to opowiem o właśnie takich moich realizacjach, jak udało mi się być w niesamowitych, unikatowych miejscach, z takiego jakby to tutaj zdefiniować kolokwialnie przypału. Ale to nie jest do końca przypał, szanowni państwo, tylko to jest jednak no, tutaj pewna intuicja i taki spryt.
1: I spryt. Trzeba wiedzieć, gdzie ten spryt ukierunkować. Dlatego będę prosił panią o to, aby była pani naszym przewodnikiem. Super, jesteśmy umówieni, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i pozdrawiam z Trójmiasta. Wracam na event właśnie.
1: Pani Dominika Czechowska, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, będzie naszym przewodnikiem w życiu turystycznym.

0: No i cóż, wiemy, że dziewczyny lubią brąz, że dziewczyny lubią tańczyć, wiemy, że chłopaki nie płaczą i będą teraz przedstawiać Państwu najważniejsze informacje z polskich dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas sporo się dzieje na polskich trasach, ale ja zacznę od dobrej informacji z autostrady A1 z województwa łódzkiego. Tutaj mieliśmy bardzo poważne utrudnienia na jezdni w kierunku Gdańska, pomiędzy węzłami Łódź Wschód a Brzeziny. Przypomnę, na kilometrze 305 trwał załadunek spalonej naczepy i trasa była częściowo zablokowana właśnie w kierunku Pomorza. W tej chwili, tak jak też informował słuchacz nas przed chwilą w naszej mobilnej aplikacji, między innymi, utrudnień nie ma, jezdnia jest już odblokowana

0: i właściwie ruch odbywa się całkowicie w sposób płynny. Żadnego korka czy żadnych spowolnień już tam nie ma. Przypomnę, autostrada A1 na wysokości Łodzi jest już przejezdna w kierunku Gdańska. Oczywiście w drugą stronę także utrudnień nie ma, bo ich nie było. Natomiast cały czas Krajowa 74 w województwie świętokrzyskim jest zablokowana pomiędzy Kielcami a Opatowem. Niedaleko miejscowości Górno na kilometrze 97 doszło do wypadku. Dwie osoby zostały w tym zdarzeniu ranne i policja jest na miejscu i to ona kieruje ruch na objazdy na trasy lokalne. Spowolnienie na południu naszego kraju w województwach małopolskim i śląskim, zwłaszcza na A4 w pobliżu Balic, a także pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Tyniec w kierunku Rzeszowa, podobnie na remontowanym odcinku A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi oraz na A4 w pobliżu węzła Gliwice-Sośnica, gdzie także pracują drogowcy i w związku z tym autostrada jest zwężona w kierunku Wrocławia. Jeszcze dwie informacje z województwa dolnośląskiego. Autostrada A4 na Dolnym Śląsku właśnie jest zatłoczona, może mniej zakorkowana, ale zatłoczona na pewno pomiędzy Kostomłotami, Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami w kierunku Katowic i droga krajowa numer 8. Tutaj właściwie korków nie ma, ale spowolnienia takie już wczesnowieczorne i w pobliżu Kłodzka i niedaleko Ząbkowic Śląskich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A słuchają Państwo Radia Kierowców 7 minut przed 19.

0: Słuchają Państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Minęła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zawsze po pełnej, to taka nasza Radia Kierowców tradycja. Przekazujemy Państwu pełną, aktualną prognozę pogody. W kraju zachmurzenie jest duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotnie pada deszcz, na południowym zachodzie mogą przytrafić się burze i tam suma tej wody, która spadnie z nieba, może stworzyć słupek mający wysokość 15 mm. Wysoko w Sudetach okresami deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Temperatura maksymalna od 13 do 16 stopni, w rejonach podgórskich 12 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami na zachodzie kraju porywisty, w trakcie burz. Prędkość tego wiatru może nawet osiągać 60 km na godzinę. Wiatr wieje z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Perka, Polskie Radio, jest prawie 10 minut po 19. W studiu jest już ze mną Kuba Domoracki i cały plik dokumentów wraz z Kubą. To są te najważniejsze informacje o tym, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 74 w województwie świętokrzyskim, nieopodal miejscowości Górno, to pomiędzy Kielcami a Opatowem, jest nadal całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Na kilometrze 97 doszło do wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. Do tego zdarzenia doszło ponad 2 godziny temu. Mamy informację, że 2 osoby zostały w tym wypadku ranne i droga nadal jest całkowicie zablokowana. Policja na miejscu kieruje ruchem na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Wspomniałem już o tym, ale jeszcze raz o tym powiem, bo to dosyć ważna i dobra informacja. Autostrada A1 w województwie łódzkim jest już przejezdna niedaleko węzła Brzeziny. Tutaj mieliśmy dość poważne utrudnienie i dość poważny korek w kierunku na północ, czyli w kierunku Gdańska. W tej chwili już autostrada jest całkowicie odblokowana i ruch odbywa się w sposób płynny. Właściwie żadnych spowolnień tam już nie ma. Jeżeli chodzi natomiast o spowolnienia na północy naszego kraju, czyli w województwie pomorskim, to zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie ekspresowej S6 pomiędzy Rusocinem a węzłem Gdańsk Południe w kierunku Gdyni. Podobnie, może nie zdecydowanie, ale jednak wolniej jedzie się na sąsiedniej trasie nr 91 niedaleko Pruszcza Gdańskiego oraz na

0: remontowanym odcinku autostrady A1 na wysokości Tczewa. Tutaj przypomnę, na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. I jeszcze autostrada A4, województwo dolnośląskie. Tutaj spore już wieczorne spowolnienia utrzymują się pomiędzy kątami wrocławskimi a Wrocławiem w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Proszę sobie wyobrazić, że są tacy, którzy nie wierzą, że Kuba ma ze sobą cały plik dokumentów. Ja ręczę państwu, że do 23:00 to będzie cały segregator.

0: Kiedyś wyśpiewano "Nie oślepiaj, wyłącz światła mijania". Teraz wydaje mi się niezłe byłoby stwierdzenie "Nie ściemniaj, włącz światła mijania".
1: Mam taki apel, prośbę, żeby ustawiać światła mijania. Jak macie problem jakąś z wymianą z żarówki, uderzycie zderzakiem gdzieś w jakiś krawężnik, w jakiś obiekt, gdzie może się przesunąć lampa, gdzie jakiś był, nastąpiła jakaś wymiana lampy na przykład. Podjedziecie na stację diagnostyczną, za darmo to ustawiają. No tak jedziecie, oślepiając wszystkich naprzeciwka, na zakrętach, w szarówce, w nocy, w deszczu. To jest bardzo niebezpieczne. Miejcie na uwadze, że nie jesteście sami na drodze. Pozdrawiam, Piotr.
0: My również pozdrawiamy Piotra i wszystkich tych, którzy są oślepiani, a wszystkich tych, którzy mają problemy ze światłami, apeluję, włączamy światła mijania. Nie jeździmy już na światłach dziennych, bo one są, były dobre latem i faktycznie od Piotra bardzo dobra rada, wjeżdżamy do stacji diagnostycznej. Będą na nas trochę patrzeć jak na kosmitów, bo mało kto wjeżdża tam po to, żeby ustawić swoje światła, ale to tylko dobrze świadczy o kierowcy, który tam się zjawi.

0: Na zegarze Radia Kierowców jest 11:30. W studiu jest Kuba Domoracki, a to wiadomy znak tego, że przed nami kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnienia na autostradzie A4 w województwach opolskim i śląskim, przede wszystkim w województwie śląskim. Chodzi o okolice węzła Łany. Tutaj doszło do wypadku na kilometrze 291 na jezdni w kierunku Katowic. I autostrada jest tam częściowo, tylko częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy, ale jest utrudniony, bowiem obserwujemy tam niewielki, ale jednak korek. Taki powiedzmy wieczorny dwukilometrowy korek. Autostrada A4 jest zatłoczona, może nie zakorkowana, ale zatłoczona na pewno. W Małopolsce pomiędzy węzłami Rudno a Balice na jezdni w kierunku Krakowa i dalej Rzeszowa. To jest, przypomnę, fragment remontowany i w związku z pracami drogowymi mamy tam zwężenie jezdni. Krajowa 74 w województwie świętokrzyskim jest nadal zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Kielcami a Opatowem, niedaleko miejscowości Górno. Na kilometrze 97 doszło do wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne i do tego zdarzenia doszło mniej więcej 3 godziny temu. Nadal policja kieruje tam ruch na objazdy na trasy lokalne. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie pomorskim. Tutaj dosyć spore spowolnienia, wręcz korek utrzymuje się na trasie ekspresowej S6 pomiędzy węzłami Rusocin a

0: a Gdańsk Południe w kierunku Gdyni, ale także pewne właśnie spowolnienia, takie już wczesnowieczorne, późno popołudniowe, obserwujemy i w pobliżu Pruszcza Gdańskiego na drodze krajowej 91 i na trasie numer też 91, ale już w samym Gdańsku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na naszym zegarze 32 minuty po 19:00.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Słuchają państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jest 39 minut po 19 i teraz będziemy opowiadali państwu o tym, co dzieje się w Małopolsce. Jak łatwo można stracić prawo jazdy mimo zdanych egzaminów. Nawet 350 osób z okolic Tarnowa może stracić prawo jazdy, mimo że zdały egzamin państwowy. Chodzi o kursantów Szkoły Nauki Jazdy z Wojnicza. Jej właściciel nie zorganizował obowiązkowego kursu pierwszej pomocy ani egzaminu wewnętrznego. Po skazaniu Dariusza B. prokuratura skierowała do Starostwa Powiatowego w Tarnowie 50 wniosków o cofnięcie uprawnień. Większość kierowców odwołała się od decyzji starostwa. Rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki poinformował, że samorządowe kolegium odwoławcze potwierdziło jednak przyjętą przez prokuraturę interpretację przepisów.
1: Linia orzecznictwa sądów administracyjnych już utrwalona jest tego typu, że właśnie niestety nie można konwalidować tego pierwotnego braku, tego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, gdyż jak stwierdzono, w momencie kiedy dana osoba nie miała takiego przeszkolenia, w ogóle nie powinna była być dopuszczona do egzaminu państwowego.
0: Wśród osób, które mogą stracić uprawnienia, jest Jowita Sowa. Jej odwołanie wciąż czeka na rozpatrzenie przez SKO. Kobieta nie wyobraża sobie jednak utraty prawa jazdy, którym posługuje się od 5 lat.
2: Ja nie mam sobie nic do zarzucenia, bo ja zrobiłam wszystko zgodnie z prawem, a że właściciel szkoły robił machlojem, to już na to nic nie mam na to wpływu. Prowadzimy z mężem firmę, ja jestem kierowcą w tej firmie, więc automatycznie obydwoje tracimy zarobki. Ja dostałam tylko i wyłącznie telefon od właściciela szkoły jazdy, że zaczynam od środy jazdy. Jak się zapytałam się dlaczego, nie mam tych wykładów, kazał mi się przygotować do egzaminu sama ze względu na to, że jest COVID.
0: Właściciel Szkoły Nauk Jazdy z Wojnicza, który fałszował dokumentację kursantów i poświadczał nieprawdę, został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę. Starostwo powiatowe w Tarnowie zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury o zmianę przepisów tak, by w podobnych sytuacjach chroniły rzeczone przepisy oszukanych kierowców. Na razie nie otrzymano odpowiedzi.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, jest 11 minut przed 20. W studiu jest ze mną Jakub Domoracki. Z Jakubem cała masa dokumentów, mapy, cyrkle, instrumentaria pomiarowe. Wszystko po to, aby jak najlepiej, jak najdokładniej opowiadać Państwu o tym, co dzieje się na naszych drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na 291 kilometrze autostrady A4 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Łany a Kleszczów doszło do kolizji i autostrada w kierunku Katowic została tam częściowo, tylko częściowo, na szczęście zablokowana. Cały czas utrzymuje się tam dosyć spory, może nie poważny, ale spory na pewno korek właśnie na jezdni w kierunku Katowic. W drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia, utrudnień nie ma i ruch odbywa się w sposób płynny. Krajowa 74 w województwie świętokrzyskim jest nadal zablokowana pomiędzy Kielcami a Opatowem, niedaleko miejscowości Górno. Na kilometrze 97 doszło do wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. Do tego zdarzenia doszło ponad 3 godziny temu. Dwie osoby zostały tam ranne i trasa jest zablokowana w obie strony. Na miejscu są służby i to one kierują na objazd na pobliskie drogi lokalne. A teraz Pomorze i wieści od Państwa słuchamy.
3: A odnośnie tak informacji drogowych, to właśnie jestem sobie, wracam do domu na wysokości Tczewa, na tym remontowanym odcinku i absolutnie nie ma żadnych zatorów, ani nic się szczególnego nie dzieje, także nie ma się tutaj co bać tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie. Ewa z Oktawki.
2: Dziękujemy bardzo za tę wiadomość. Również pozdrawiamy. No i właściwie to była dobra informacja z województwa pomorskiego, ale jest niestety także i ta gorsza. Trasa S6, powiedzmy obwodnica Trójmiasta, jest zakorkowana, tak, zakorkowana, nawet nie zatłoczona, pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk Południe w kierunku Gdyni. Tutaj mniej więcej 4-kilometrowy zator właśnie na tym fragmencie się utrzymuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do 20 brakuje nam 8 minut.

całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: przed nami 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niewielkie zmiany na naszej drogowej mapie pogody. Zachmurzenie w Polsce jest duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotnie pada deszcz, na południowym zachodzie burze i tam suma wody, która spada z nieba, może stworzyć słupek 15-milimetrowy. Wysoko w Sudetach okresami deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. W nocy zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Na północy, gdzie nie gdzie rozpogodzenia. Miejscami popada deszcz, a wysoko w górach również śnieg. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna przeważnie od 7 do 10 stopni. Lokalnie na Warmii możliwe spadki temperatury do 4 stopni. W rejonach podgórskich od 4 do 7 stopni, a nad morzem od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, a w szczytowych partiach Sudetów porywy mogą osiągać prędkość 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: A mnie jest od razu raźniej, bo w studiu pojawił się Jakub Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim utrzymuje się niewielki, ale jednak wieczorny korek pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Kostomłoty. Mowa o jezdni w kierunku granicy państwa w Jędrzychowicach. Na 135 kilometrze doszło do awarii ciężarówki i zablokowany jest tam prawy pas. Ruch odbywa się tylko pasem lewym. Krajowa 74 w Świętokrzyskiem pomiędzy Opatowem a Kielcami jest nadal całkowicie zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Górno. Na kilometrze 97 doszło do wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Do tego zdarzenia doszło po godzinie 16, no czyli grubo ponad 3 godziny temu. Trasa jest tam zablokowana, a policja kieruje na objazd na pobliskie trasy lokalne. A teraz wieści od państwa, słuchamy.
3: Autostrada A1, kierunek Katowice, na wysokości Łodzi, tuż przed zjazdem na Rawę Mazowiecką, na pasie awaryjnym dwie straże pożarne, po środku auto z podniesioną maską, nic się nie pali, nie zajmują pasów do jazdy prosto, ale i tak uważajcie. Pozdrawiam, Tomeczek, Trójmiasto.
2: Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie, również pozdrawiamy. Mowa o fragmencie A1 pomiędzy węzłami Łódź Północ a Brzeziny. Tak jak mówił nasz słuchacz, mamy utrudnienia w kierunku Katowic, no ale w tej chwili rzeczywiście większych spowolnień tam nie obserwujemy, aby tak pozostało. Nie można tego powiedzieć o sytuacji w koło Trójmiasta w województwie pomorskim. Korek, niewielki, ale jednak korek utrzymuje się na trasie ekspresowej S6 pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk Południe. Mowa o jezdni w kierunku Gdyni. W drugą stronę utrudnień raczej nie ma. Ten fragment ewentualnie można omijać drogą krajową numer 91 przez Pruszcz Gdański.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jest 12 minut po 20.

0: W Radiu Kierowców gość, znamienity, rajdowy i wyścigowy mistrz Polski, instruktor doskonalenia techniki jazdy z certyfikatami ADAC, Fińskiej Szkoły Eco Driving Center. Oj. Tomasz Płaczek, najważniejszy przyjaciel motoryzacyjny Radia Kierowców. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie, dziękuję za takie miłe przedstawienie, ale to już trochę martyrologii w tym wszystkim jest.
0: Nie, proszę tak nie mówić.
1: Tytuły to tam kupę lat temu.
0: Tytuły tytułami, ale są. I nie jeden z nas młodziaków, oj teraz to ja trochę przesadziłem, nie jeden z młodziaków, śmieję się, bo ja z siebie zrobiłem teraz młodziaka, więc nie jeden z tych wszystkich, którzy takich choćby do obejrzenia, żeby taki tytuł i certyfikat mieć, wiele by dali, a ja myślę, że starym powiedzeniem uczyć się, uczyć, jeszcze raz uczyć trzeba tych wszystkich, którzy są chętni do tego, żeby doskonalić swoje umiejętności, zaprosić na tor i doskonali swoją jazdę. Nasza rozmowa dziś, moim zdaniem, ja chciałbym, aby dotyczyła tego wszystkiego, co my złego robimy na drodze. Skończyły się wakacje, skończył się sezon urlopowy, choć niektórzy będą przekonywać, że jeszcze wakacje trwają, że teraz wypoczywają ci, którzy nie mają dzieci i tak dalej, i tak dalej. Trochę w tym jest prawdy. Na drogach ruch trochę, to znaczy poza miastami ruch jest troszkę mniejszy, w miastach większy. Najgorsze jest to, że na przejazdach kolejowych, że my kierowcy nie potrafimy sobie poradzić z czymś takim jak przejazd kolejowy, czyli skrzyżowanie drogi żelaznej z drogą utwardzoną. Panie Tomku, na czym to polega, że jest tyle dramatów właśnie na przejściach kolejowych?
1: No właśnie, no czarna seria ostatnio w kraju. Ciągle słyszę, że są wypadki na przejazdach kolejowych. Ja myślę, że tutaj po prostu jest najważniejsza dla nas sprawa, to jest zasada ograniczonego zaufania, to jest bardzo ważne. No tutaj przykładem jest świętej pamięci Janusz Kulik, wybitny kierowca rajdowy, który zginął w Rzezawie pod Krakowem. Po prostu pani drużniczka nie opuściła zapór, no a on po prostu przejechał tam, na pamięć nie spojrzał. Tam jest bardzo trudny ten przejazd, bo stoi wielka budowla, taka właśnie przy torach bardzo blisko i nic nie widać. Natomiast no to nie usprawiedliwia niestety, jeżeli nawet zaprzecz, zawsze może być jakiś defekt, te zapory mogą być podniesione.
0: Tak.
1: Ja przyznam szczerze, że nigdy nie wjeżdżam, nie zatrzymując się na przejeździe kolejowym. Zawsze, często jestem obtrąbiony, ale ja zawsze się zatrzymuję lewo, prawo i dopiero przejeżdżam przez przejazd.
0: Bo tego typu sytuacja nawet mistrza nie zwalnia od odpowiedzialności, od poprawności i właśnie tak to wygląda. Przejazd, który jest skrzyżowaniem drogi torowiska z drogą utwardzoną, no to nie jest tak jak normalne skrzyżowanie, to jest nienormalne.

0: normalne skrzyżowanie, bo coś, co może pędzić przez tory, jedzie z prędkością 60, 80, 100 kilometrów i waży kilka tysięcy ton.
1: No właśnie, więc szybkie pociągi przejeżdżają po 100, po 120 km na godzinę. To jest ułamek sekundy, kiedy on nam się pojawia. Także zalecam gorąco uważać, uważać i jeszcze raz uważać. Najgorszą sytuacją, tak obserwujemy to chyba wszyscy, jesteśmy wszyscy w ciężkim szoku, jak kierowcy bezradnie po prostu się zachowują, jeżeli zostaną zamknięci tymi zaporami.
2: Tak.
1: To jest najgorsza sytuacja. Tam jakoś psychika chyba kierowców po prostu gdzieś tam ucieka w dal.
0: Znaczy, to jest taki moment ogłupienia, prawda? Straciliśmy panowanie nad sobą i nie wiemy, co robić. Wszyscy powtarzają, jedź do przodu, wyłam te bariery. Zapłacisz 1000 złotych kary za złamanie barierek, czy za naprawę barierek, ale będziesz żyć.
1: No właśnie, no tam jest coś dziwnego się dzieje z kierowcami. Wyłączają się, po prostu wyłącza się zdrowy rozsądek. To nawet nie można powiedzieć, że wyłamać te bariery, tylko po prostu je przepchnąć. One są na takich specjalnych zawiasach. No na pewno powstanie jakaś rysa na samochodzie. Ta bariera wróci na swoje miejsce. Nic się nie będzie działo z nią strasznego. Tak jak powiedziałem, jest na specjalistycznych zawiasach, na specjalnych zawiasach. Natomiast po prostu, tak jak pan redaktor powiedział, no jakiś tam mandat może się oczywiście pojawić. Natomiast nie ma co tutaj mówić o kwestii finansowej i porównywać tego z utratą życia.
0: Ale oczywiście. A z drugiej strony jeszcze taka sprawa psychologii. Jak to jest, że przed złamaniem przepisów, czyli przed wjechaniem na przejazd w momencie, kiedy nie powinniśmy wjeżdżać, nie mamy żadnego strachu, nie boimy się, przekraczamy bariery. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy już na torowisku, blady strach.
1: No blady strach, panika, nie wiemy, co zrobić. To często widzimy przecież na filmach, które udostępnia nam PKP. Widzimy, że tam zachowanie kierowców jest całkowicie irracjonalne. To nie tylko się dzieje oczywiście w Polsce, tylko na całym świecie. No tak brzydko powiem, że kierowcy głupieją tam. No a gdzieś coś się po prostu dzieje. Zawsze ten błąd pojawia się dużo, dużo wcześniej. Zlekceważyliśmy, spieszyliśmy się, nie widzieliśmy świateł. Może zdążymy jeszcze przejechać pod tymi zaporami, no bo chcemy urwać 6 minut, a potem życie tracimy i niestety bardzo źle się to kończy na tych przejazdach.
0: Czyli reasumując, bez względu na to, czy przejazd jest strzeżony, czy nie, jeżeli nawet przęsła, bariery są otwarte, są niesione do góry, my nie przejeżdżamy tak z marszu tego przejazdu, my powinniśmy się zatrzymać, sprawdzić, spojrzeć w lewo, spojrzeć w prawo, czy gra, czy wszystko jest okej, czy jesteśmy bezpieczni. Dopiero wtedy możemy taki przejazd pokonać, bo tak jak pan powiedział, panie Tomku, drużnik, drużniczka może zasnąć. Nawet automaty, które tam pracują, mogły się popsuć.
1: Oczywiście, że tak, one są dublowane. Kolej bardzo o to dba, żeby nic takiego się nie wydarzyło, jeżeli jest to automat, także tutaj na pewno ten przejazd zadziała. Niemniej jednak no coś się może wydarzyć. No uważajmy, po prostu nie wjeżdżajmy na przejazd kolejowy, nie sprawdzając, czy jest wszystko w porządku.
0: I miejmy w nosie tego, kto za nami trąbi, świeci światłami. To nie ma sensu i w ogóle kto nas będzie poganiał do tego, żebyśmy na przykład stracili życie, prawda?
1: Ale rzeczywiście, że tak. Absolutnie nie reagujmy na coś takiego.
0: Dziękuję bardzo. Wracamy do tematów związanych z jesienną szkołą doskonalenia jazdy już za kilka minut.

0: Jest 12:30 w studiu Kuba Domoracki, a więc serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia w województwie świętokrzyskim na drodze krajowej numer 74 pomiędzy Opatowem a Kielcami. Przypomnę, w pobliżu miejscowości Górno na kilometrze 97 doszło do wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne i trasa była zablokowana całkowicie w obu kierunkach. Policja kierowała na objazdy na pobliskie drogi lokalne. W tej chwili dosłownie kilka minut właściwie temu dostaliśmy informację, że trasa jest już odblokowana i najprawdopodobniej zarówno w kierunku Opatowa, jak i w stronę Kielc ruch odbywa się w sposób płynny. To była, no, niewątpliwie dobra wiadomość z województwa świętokrzyskiego. Teraz troszkę gorsze wieści z A4 z Dolnego Śląska. Pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Kostomłoty na kilometrze 135 doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Zgorzelca. Ruch odbywa się tylko lewym pasem i pomimo dość późnej pory obserwujemy tam spory korek. Zakorkowana i zatłoczona jest także trasa ekspresowa S6 na Pomorzu pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk Południe na jezdni w kierunku Gdyni. Nieco wolniej, ale tylko nieco, jedzie się na remontowanym odcinku A1 na wysokości Tczewa, gdzie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości. A1 remontowana jest także na Śląsku, na odcinku Pyżowice-Piekary Śląskie i tam także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i także obserwujemy tam wieczorne spowolnienia. Chodzi o fragment ponad 3-kilometrowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jest 28 minut przed 21:00.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: W Radiu Kierowców wracamy do rozmowy z naszym gościem. Przypomnę, Tomasz Płaczek, instruktor Sport Drive, wielokrotny rajdowy i wyścigowy mistrz Polski, instruktor doskonalenia techniki jazdy, instruktor sportu samochodowego, trener kierowców wyścigowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale skończyło się lato, rozpoczęła się jesień. Na naszych drogach coraz więcej liści, coraz więcej błota i to nie jest błoto pośniegowe, tylko błoto, które wywożą maszyny rolnicze, no bo taka pora roku i te maszyny wywożą to błoto z pól na nasze drogi. Ja znam taki jeden trik na motocyklu, że jeżeli padał deszcz i mamy zakręt taki umieszczony w dole, woda spływała, naniosła na wodę, na wierzchnię tego zakrętu sporo piachu, to jak się motorem wjeżdża w coś takiego, to żeby się w tym piasku nie pogubić, to się puszcza przyspieszenie i dodaje maksa i wtedy to koło załapie lepiej przyczepność i jedzie. Czy są takie sztuczki, żeby poradzić sobie z błotem, z liśćmi na drodze? Jadąc autem.
1: No oczywiście tutaj nie za bardzo mamy możliwości jakiegoś takiego wybrnięcia z takiej sytuacji, jeżeli już wpadamy na coś śliskiego. Przede wszystkim unikajmy doprowadzenia do takiej sytuacji skrajnej. Błoto, liście, kałuże to są bardzo niebezpieczne rzeczy. Pamiętajmy, że teraz się zaczną bardzo trudne warunki. Uważajmy na to wszystko, tak jak pan redaktor powiedział, maszyny rolnicze w tej chwili będą podróżowały po naszych drogach. Mamy wykopki, mamy zbiór buraków, różne jeszcze prace rolnicze są w tej chwili. Rolnicy ciężko pracują w polu. Często dzieje się tak po prostu, że ten tył tego ciągnika czy tej naczepy jest zachlapany. No nie zawsze rolnik się zatrzyma i przetrze to. Spodziewajmy się tego, że będzie nieoświetlony jakiś pojazd dużych gabarytów na naszej drodze. Także musimy przewidywać inaczej i w ogóle zmienić koncepcję w tej chwili jazdy na jesień. To jest bardzo trudne, ale musimy o tym pomyśleć.
0: Ta koncepcja, na czym ona powinna polegać, na czym my musimy się skupić. Oczywiście zawsze głowa, oczy dookoła głowy. Musimy być uczuleni na to, że z każdej strony może coś się przytrafić, bo taka jest rola kierowcy.
1: Rzeczywiście, że tak. To jest oczywiście bardzo dużo myślenia teraz. No musimy zdawać sobie sprawę z tego, gdzie się znajdujemy, w jakim obszarze. Jeżeli widzimy jakieś pola, gdzieś są maszyny tam daleko w tle, są wykopki, ale one są daleko, gdzieś tam pod lasem, powiedzmy, zawsze może nagle się pojawić coś na naszej drodze. Także tutaj więcej myślenia musimy po prostu zmusić się do myślenia. O tak bym to powiedział. Zawsze może się coś wydarzyć.
0: Ja bardzo często mówię o takim zjawisku, ja je nazywam prędkość bezpieczna. Dla mnie to jest taka prędkość, która pozwala kierowcy w każdych warunkach panować nad swoim pojazdem. Jadę z taką prędkością, przy której mogę zahamować, mogę skręcić, mogę zmienić pas bez wpadania w poślizg, bez utraty panowania nad torem jazdy mojego auta. To jest prędkość bezpieczna, czyli nie szaleństwo, nie ściganie się, tylko jazda. Jazda, która sprawia przyjemność. Bo co to za przyjemność, że samochód robi swoje, a ja nie jestem w stanie nad nim zapanować i wjeżdżamy do rowu i potem parę tysięcy do wydania w warsztacie.

0: się.
1: No właśnie, ta prędkość bezpieczna to jest ciężki temat, że tak powiem, bo jaka ona jest właśnie. To jest, no, wiemy, że jeżeli gdzieś tam słyszymy o jakimś wypadku, no to zawsze jest wyrok taki, przeważnie jest wyrok taki, że niedostosowanie prędkości jazdy do warunków. No tak. Właśnie, to jest. Ale jaka jest ta prędkość bezpieczna? No dla jednego to będzie powiedzmy 100 na godzinę, 90 na godzinę, dla drugiego będzie to 20, 30 km na godzinę. Bo wszystko to jest ulotne, zależy od sytuacji, jaka nas spotka. No być może trzeba będzie auto wyprowadzić z poślizgu. No bardzo niewiele osób potrafi wyjść z poślizgu. Nie zna się tej koncepcji, jeżeli jeździmy milion kilometrów, robimy i nigdy nic nas takiego nie spotkało, no to będzie ciężko wyprowadzić z poślizgu, który nagle nas spotyka raz na 30 lat, prawda?
0: Oczywiście.
1: Więc tutaj to jest dosyć zagmatwana sytuacja z tą prędkością bezpieczną.
0: Czyli warto wpaść na takie szkolenia prowadzone w różnych miejscach, na różnego rodzaju lotniskach, starych lotniskach, wielkich placach, gdzie są odpowiednie firmy, które potrafią stworzyć takie miejsca, gdzie jest polana woda, gdzie jest śliska nawierzchnia i gdzie ten poślizg i wychodzenie z poślizgu można poćwiczyć.
1: Jasne, oczywiście, że tak. Gorąco do tego zachęcam. No bo tak pytam, z ręką na sercu pytam, kto z nas w codziennym ruchu był zmuszony do takiego gwałtownego hamowania? Zobaczył, jak działa ABS. Zobaczył, jak działają systemy w naszym samochodzie, gdzie wyprowadzają nasz samochód przy utracie przyczepności. Tego na drodze nie sprawdzamy nigdy. Jeżeli już dochodzi do jakiejś tam sytuacji, jesteśmy spanikowani, denerwujemy się w tym ułamku sekundy. Najbardziej ja się denerwuję, kiedy gdzieś tam czytam w jakichś poradnikach, że zachować spokój, nie panikować. No przecież to jest ułamek tylko sekundy, jak tu zachować spokój, no co się... To się wydarzy i koniec, nic z tym nie poradzimy. No nie można zachowywać spokoju, nie panikować.
0: Trzeba po prostu wiedzieć, jak się zachować.
1: Dokładnie, a najlepiej byłoby nie doprowadzać do sytuacji podbramkowych.
0: Ciąg dalszy jesiennej szkoły jazdy Tomka Płaczka. Kwadrans po 21. Do usłyszenia. Yeah.

0: studiu jest już Jakub Domoracki, a więc kolejna porcja najważniejszych informacji dla naszych zmotoryzowanych słuchaczy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Potężne kolejki samochodów ciężarowych, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju przez polsko-ukraińskie przejścia graniczne. W Dorohusku, a zatem w województwie lubelskim, ciężarówki oczekują ponad 25 godzin, a zatem ponad dobę. Niewiele lepiej jest w Korczowej. Tutaj szacunkowy czas oczekiwania ciężarówek wynosi około 23 godzin. Natomiast w Medyce ciężarówki oczekują mniej więcej godzin 17. W Chrebennem także jest dosyć nieciekawie. Tutaj ciężarówki około oczekują 13 godzin. No i mamy także niewielkie w porównaniu właśnie z tymi kolejkami kolejki w Budomierzu, w Krościenku czy w Zosinie. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza na przejściach w Korczowej, a także w Dorohusku. Jeżeli chodzi o korki i spowolnienia w naszym kraju, to przede wszystkim zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie ekspresowej S6 na Pomorzu, pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk Południe w kierunku Gdyni. Podobnie na autostradzie A1 na Śląsku, pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. To jest oczywiście fragment remontowany, a drogowcy pracują także na autostradzie A8, czyli na autostradowej obwodnicy Wrocławia, niedaleko węzła Wrocław Stadion. Tutaj korek, niewielki, ale jednak korek, utrzymuje się na jezdni w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do 21:00 potrzeba nam jeszcze 8 minut.

0: Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, na północy gdzieniegdzie rozpogodzenia. Miejscami popada deszcz, a wysoko w górach również spadnie śnieg. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna przeważnie od 7 do 10 stopni. Lokalnie na Warmii możliwe spadki temperatury do 4 stopni. W rejonach podgórskich od 4 do 7, nad morzem od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby. Na wybrzeżu okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru mogą osiągać prędkość 70 km na godzinę. Natomiast jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, przelotne deszcze. Suma wody, która spadnie na Pomorzu, Kujawach, Północnym Mazowszu, Warmii, Mazurach oraz Podlasiu, może wynieść od 10 do 25 mm. W Tatrach lokalnie słaby deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna w dzień od 13 do 16 stopni, a w rejonach podgórskich od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem porywisty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: z ramion naszych wprost na dobrą trasę, na szybką autostradę, ale radzimy jechać z prędkością bezpieczną. A jaka jest sytuacja w tym niebie, czyli na polskich drogach? O tym opowie Państwu Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz późniejsza pora, a za tym i coraz mniej spowolnień, ale oczywiście one także występują w tej chwili w naszym kraju, przede wszystkim na trasach remontowanych, a tych rzecz jasna nie brakuje. Drogowcy pracują chociażby na autostradzie A8, na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Właściwie chodzi o prace, które zaczęły się dosłownie chwilę temu, jakieś pół godziny temu, w okolicach węzłów Wrocław Stadion, a także Wrocław Lotnisko. Chodzi o jezdnię w kierunku Warszawy. Tutaj prace związane są z czyszczeniem dylatacji i drogowcy zajmują prawy i czasowy środkowy pas w kierunku Warszawy i prędkość jest tam ograniczona do 80 km na godzinę. I rzeczywiście, pomimo dość późnej pory, obserwujemy tam niewielki, ale jednak korek, ale na pewno ruch zdecydowanie zwalnia na fragmencie kilkukilometrowym. Podobnie jest w województwie śląskim na dwóch trasach i na A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi i na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką. Na Pomorzu natomiast już coraz mniej spowolnień, ale one cały czas występują na trasie ekspresowej S6. Chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk Południe i o jezdnię w kierunku północnym, a zatem w kierunku Gdyni. Wolniej jedzie się także na A1 na wysokości Tczewa, na fragmencie remontowanym, oraz niewielkie wieczorne spowolnienia występują pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. To oczywiście droga krajowa numer 91.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jest 12 minut po 21:00.

0: No i mnie nie pozostaje nic innego, jak też tylko zrobić tak. O, o, o, o. Nasz gość Tomasz Płaczek, instruktor Sport Drive, wielokrotny mistrz rajdowy i wyścigowy, mistrz Polski. Przede wszystkim ekspert i przyjaciel Polskiego Radia Kierowców. Panie Tomku, jesień to taka dziwna pora, pora roku, trudna na drogach, bo po pięknym lecie zawsze przychodzi taki czas, kiedy no, diametralnie zmieniają się warunki podróżowania. W każdym miejscu nawierzchnia jest wtedy inna.
1: Oczywiście, że tak, bardzo mocno na to uważajmy. Dzisiejszej nocy w Warszawie, zdaje się, było plus 6 stopni w nocy. Także to już jest blisko do zera, do przymrozków. Uważajmy bardzo na te właśnie takie działania pogody z zaskoczenia, o tak bym to powiedział. Chodzi tu po prostu o to, że w tej chwili właśnie widzę tutaj w telewizji zapowiedź, że ma być ocieplenie nad całą Europą, czyli będzie ciepło. Natomiast potem szybko to pewnie znowu się tak wydarzy nam, że nagle przyjdą jakieś przymrozki, jakieś opady marznące. Uważajmy, uważajmy. Najgorszy jest ten moment przejściowy. To jest bardzo niebezpieczne.
0: To jest jedna rzecz, ale teraz, skoro jest to przejście, czyli było zimno, będzie ciepło, albo odwrotnie, było ciepło, będzie zimno, to ten styk sprawia, że bardzo często pojawiają się na drogach mgły. O zmroku, mgły porannej. To jest dramat.
1: No właśnie, mgła. Mgła? Mgła jest oczywiście, przeszkadza nam w jeździe. Uważajmy tutaj na światła, te tylne, przeciwmgłowe, które uruchamiamy i często zapominamy o tym i oślepiamy tych, którzy jadą z tyłu za nami.
0: Tak.
1: Wielokrotnie to właśnie obserwowałem. We mgle oczywiście należy zwolnić, wiadomo, ale tutaj uważajmy, ponieważ czasem demonizujemy tą mgłę ze względu na nieprzygotowanie się do tej mgły, czyli czysta przednia szyba. O tym bardzo często zapominamy. Właśnie widziałem ostatnio, było takie ostre słońce. W moim samochodzie wydawało mi się, że mam czystą szybę, a jak tak pod kątem słońce zaświeciło, to nagle zauważyłem, że moja szyba od wewnątrz jest kompletnie brudna. Kiedyś ją tam wycierałem, oczywiście, natomiast się okazało, że tak pod słońcem wyraźnie widziałem, że ona jest mocno brudna. Także w tej mgle szyba brudna, słabo widzimy. Sprawdźmy, jak wyglądają nasze żarówki na przykład i w ogóle jak...
0: Są ustawione światła.
1: Ustawione światła, czy czasem jest tak też, że żarówka po jakimś czasie ona traci swoją zdolność po prostu odpowiedniego oświecenia. Może warto wymienić żarówkę. Może warto spolerować nasze światła, które też są często już po prostu od tego brudy, od piasku, od różnych rzeczy zmatowione. Także przygotujmy się do tej jesieni przez pryzmat widoczności.
0: A to, co widzimy, to jest również, to przede wszystkim nasze bezpieczeństwo, nasze i innych uczestników ruchu drogowego.
1: Ale rzeczywiście, że tak, uważajmy, pamiętajmy, kiedyś takie hasło krążyło, widoczność to życie i obiema rękami
0: coś
1: się pod hasłem podpisuje, tak jest.
0: Czyli czysta szyba i ta czysta szyba to nie tylko to, co jest na zewnątrz, ale to, co jest wewnątrz. Pan zwrócił na to uwagę. Niewielu kierowców myśli o tym, że właśnie ten cały największy brud i największa zmora to jest ta mgła, ten tłuszcz, te nasze oddechy na wewnętrznej stronie przedniej szyby.

0: wewnętrzna strona przedniej szyby. Pamiętajmy też o filtrze powietrza wewnętrznym. Mniej więcej on tam zawsze znajduje się w każdym samochodzie w pobliżu schowka. Także tutaj też zwróćmy się do mechanika, żeby sprawdził, jak ten filtr wygląda, czy tam jest wszystko w porządku. I pamiętajmy, od wewnątrz czysta szyba. To jest podstawa bezpieczeństwa teraz, tutaj już na jesień.
1: Bezpiecznie jedziemy, jeśli jesteśmy dobrze zapięci. Sprawdzamy, jak zapięci są nasi pasażerowie. Przede wszystkim ci najmłodsi. Tu ja z uporem maniaka proszę naszych słuchaczy, aby sprawdzali, jak nasze dzieciaki są pozapinane. Prosił mnie o to lekarz, profesor chirurgii dziecięcej, który nie może już patrzeć na ilość operowanych dzieci po wypadkach i prosi o to, żeby powtarzać, więc ja powtarzam, że sprawdzamy, jak zapięte są nasze dzieciaki w fotelikach w naszych autach. Wracamy do rozmowy po wpół do.

0: Wanda Kwietniewska nie chciała być Julią, no to za to mamy Piotra.
1: I kolejna nocka z najlepszym radiem w eterze. Serdecznie witam, pozdrawiam prowadzących całe radio i słuchaczy. A i oczywiście chciałbym dodać, że kierunek Berlin, przejście świecko, czyściutko, spokojnie, nie ma nic. Szerokości, pozdrawiam Robert z Cysterny.
0: Przepraszam Roberta za Piotra.
2: Może ale, na drugie ma słuchać nasz Piotr.
0: Piotr Robert. W każdym razie pozdrowienia, żeby nie było. Dla Roberta, który ma czystą ścieżkę w stronę Berlina.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Prace remontowe na trasie ekspresowej S17 w województwie lubelskim, niedaleko Lublina, dokładnie pomiędzy węzłami Piaski Zachód a Świdnik. Tutaj pracują drogowcy na fragmencie kilkukilometrowym, mniej więcej trzykilometrowym, i w związku z remontem nawierzchni ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią północną, a zatem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Te utrudnienia potrwają na pewno do końca tego miesiąca i dodatkowo prędkość jest tam ograniczona do 80 km na godzinę. I teraz, pomimo dość późnej pory, obserwujemy tam wieczorne spowolnienia, zarówno w kierunku Lublina, jak i w stronę granicy państwa w Chrebennem. Wolniej jedzie się także na Pomorzu, na trasie ekspresowej S6 pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk Południe w kierunku północnym, a zatem w kierunku Gdyni, oraz na remontowanym odcinku A1 na wysokości Tczew, gdzie drogowcy pracują na fragmencie ponad 7-kilometrowym. Wspominałem jakiś czas temu o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Powtórzę, mamy aktualizację, no niestety nie jest ona dobra. Cały czas obserwujemy tam bardzo poważne kolejki ciężarówek, które oczekują na wyjazd z naszego kraju, a wcześniej na rozpoczęcie odprawy. Najgorsza sytuacja jest w Dorohusku i w Korczowej. Tam ciężarówki oczekują około doby, czyli około 24 godzin, nawet w Dorohusku nieco więcej. I także mamy bardzo poważne kolejki w Medyce i w Chrebennem. Tutaj odpowiednio w Medyce 17 godzin, a w Chrebennem 13 wynosi szacunkowy czas oczekiwania, chociaż przypominam, jest to tylko szacunkowy czas oczekiwania.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze musimy przetrwać 28 minut, aby doczekać do 22.

Słuchają państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców i takie oto, zanim połączymy się z naszym gościem, chciałbym przytoczyć informację od państwa. Syndrom drugiej barierki, pisze Piotr z garażu. Panie Piotrze, dzięki za tę opowieść. Mam nadzieję, że w dłuższej informacji pan

0: pisze się, cóż to jest ten syndrom drugiej barierki. Chodzi o strach na przejściu kolejowym. Kolejny słuchacz. Dojeżdżam już bezpiecznie do domu. Jechałem z wami od 7. Dziękuję. Z wami kilometry i czas lżej upływają. Do jutra, Piotr z Giżycka. Panie Piotrze, pycha. Takie informacje chciałoby się otrzymywać. Najważniejsze, że bezpiecznie i w bazie. I teraz ostatnia informacja, którą w tej chwili przytoczę, to jest kunszt wszystkiego. Włączają światła przeciwmgłowe, a mają brudną przednią szybę. No jak ja lubię taki temat. To trzeba mocno nagłośnić, bo ludzie nie zdają sobie z tego sprawy i ze swojej nieświadomości oślepiają innych uczestników ruchu drogowego, nie mając tej świadomości. Leszek 79. Bardzo dziękuję Państwu za tę informację. Co nasz ekspert o tych opiniach słuchaczy? Tomasz Płaczek?
1: No wspaniałe opinie, oczywiście.
0: Mądrzy ludzie nas słuchają, prawda?
1: No bardzo się cieszę, że jest oddźwięk po prostu. Wszyscy, jeżeli będziemy nawzajem o siebie dbali, to będzie na pewno bezpieczniej. Ja tak obserwuję, że ten ruch drogowy zaczyna się uspokajać, współpracujemy ze sobą, jest fajnie, wpuszczamy siebie nawzajem, pomagamy sobie. Wyraźnie obserwuję takie pozytywne podejście do siebie samych. Tutaj wiemy, że wszyscy musimy współpracować po prostu, żeby było bezpiecznie.
0: Ja tak patrzę na statystyki. Ostatnio rozmawiałem z jednym z moich kolegów zza mikrofonu, że w ciągu dnia policjanci zmierzyli stan trzeźwości kierowców. Wykonano 7 tysięcy badań, znaleziono 13 pod wpływem. Oczywiście eliminując ich z drogi. I tak sobie myślę, to jest promil, prawda? Promil i kawałek. Czyli niecałe 2 promile. Czyli jest tego dużo, dużo mniej niż było. A gdyby wyeliminować tych, którzy mają wielokrotne zakazy poruszania się, a wsiadają, bo nie są zamknięci, albo nie odebrano im samochodu na zawsze, to byłoby jeszcze bezpieczniej.
1: Oczywiście jak najbardziej. Cały czas trwają prace na tym, żeby to jakoś ustabilizować, że sądy muszą się porozumieć, policja musi wiedzieć, że dany tam kierowca, który został złapany na tym, że jest pod wpływem alkoholu, że to już jest któryś raz, a policja po prostu nie wie, po prostu łapie takiego delikwenta, natomiast nie wiedzą, że to jest któryś już tam raz. Rekordziści mają po 30 zakazów nawet, no to jest coś strasznego.
0: To jest coś strasznego i to źle świadczy o naszym aparacie państwowym. Natomiast pocieszające jest to, że tych wypadków jest coraz mniej, że zdarzeń drogowych jest coraz mniej, mimo iż dróg mamy więcej, te drogi są coraz lepsze. No po prostu sytuacja jest taka, że należy tylko czerpać radość z tego, czym jest motoryzacja, czym jest frajda przejażdżki. Nawet będąc człowiekiem, który żyje z jazdy, czyli jest kierowcą zawodowym i na tłuczeniu kilometrów zarabia na życie, to też może być przyjemnością.
1: Oczywiście, że tak. Zawsze tutaj pozdrawiam wszystkich kierowców zawodowych, bo imponują mi nie bardzo, bardzo mocno jeżdżąc tymi wielkimi swoimi pojazdami. I tak jak mówię, że no jest coraz lepiej na tych naszych drogach. No jeszcze nam trochę brakuje. Unia Europejska naciska na nas, ażeby po prostu ilość zdarzeń drogowych, niestety zgonów na drodze była równa zeru. Na razie nam się to jeszcze nie udaje.
0: No, ale idziemy w dobrą stronę. Ta opcja zero jest coraz bliżej. Miejmy nadzieję, że dzięki takim rozmowom, dzięki Radiu Kierowców, no przecież towarzyszymy od połowy lat 70. Naszym słuchaczom wraz z rozwojem polskiej motoryzacji. Jesteśmy po to, żeby państwu, żeby kierowcom było lepiej, bezpieczniej, żeby się dobrze czuli na drodze, żeby byli zaopiekowani, żeby wiedzieli, co się dzieje, jak się dzieje i gdzie się dzieje, ale my nie zwalniamy od odpowiedzialności. My nie jesteśmy państwa głową. My możemy być jakimś tam delikatnym światełkiem w tunelu, ale to państwo, którzy jadą swoim pojazdem, są za kierownicą, biorą odpowiedzialność za to, co dzieje się na drodze. A dzięki takim ekspertom jak Tomasz Płaczek mogą państwo, słuchając w podróży, przejąć kilka słusznych rad, sugestii i jesienią podróżować bezpieczniej.
1: No, jak najbardziej się oczywiście staram i chciałbym na zakończenie tej rozmowy

0: tutaj ze mną zaapelować do Państwa, bo często spotykam się z pytaniami, kiedy zmienić opony letnie na zimowe, kiedy przejść. Powiem tak, jak najszybciej. To znaczy, opona zimowa jest stworzona po to, ażeby po prostu nam pomóc w tym najgorszym momencie, czyli tym przejściowym, kiedy jeszcze jeździmy bardzo szybko, a już może nas pogoda zaskoczyć, czyli tam, gdzie są mostki, jakieś wiadukty, wyjazd z lasu na otwarte pole. Tam będzie najbardziej niebezpiecznie. I tu chodzi po prostu o to, że jak już ten śnieg leży, to zaczyna się robić bezpiecznie, bo wtedy jeździmy bardzo wolno. Natomiast chodzi o to, że ten moment, kiedy pogoda nas zaskoczy, żebyśmy wtedy mieli oponę zimową.
1: Panie Tomku, rozumiem z tego, że pan nie jest zwolennikiem opon całosezonowych.
0: Już są coraz lepsze, oczywiście te opony wielosezonowe, natomiast no nie ma to jak, jeżeli coś jest do wszystkiego, to przeważnie nie jest najlepsze.
1: Przecież to są lata pracy, laboratoriów, inżynierów, mieszania, kombinowania, żeby wytworzyć wspaniałą oponę letnią i wspaniałą oponę zimową, a my nagle wracamy do czegoś, co było w latach 50., prawda?
0: Te opony nie są złe, oczywiście, ale jeżeli chodzi już o skrajność, o sytuację bardzo mocno ekstremalną, jestem za tym, ażeby to była opona zimowa.
1: Ja zawsze wszystkim, którzy pytają mnie o to, ale przecież wiesz, ja jeżdżę koło komina, te różnice temperatur nie są takie złe. Ja mówię, proszę pamiętać, odpowiadam na to w ten sposób, proszę pamiętać o tym, że wypadek to taka dziwna rzecz, że nie ma jej, dopóki nam się nie przytrafi. To trwa setne sekundy. Te setne sekundy i właśnie po to jest ta opona zimowa, żeby w tej jednej setnej sekundy ona zareagowała tak, jak chce kierowca.
0: Zgadzam się w 100%.
1: Tomasz Płaczek, instruktor Sport Drive, kierowca rajdowy, wyścigowy z tytułami mistrza Polski w obu tych dyscyplinach, przyjaciel motoryzacyjny Radia Kierowców. Bardzo dziękuję za dzisiejsze korepetycje.
0: Dziękuję również, szerokiej drogi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jest 10 minut przed 22. Jest ze mną Jakub Domoracki. No i kolejny serwis drogowy dla Państwa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety tragicznie kończy się ten dzisiejszy dzień na polskich trasach. Na drodze krajowej numer 63 w województwie mazowieckim, niedaleko miejscowości Sabnie, doszło do tragicznego, śmiertelnego wypadku z udziałem pojazdu osobowego i hulajnogi. To chodzi o odcinek pomiędzy Sokołowem Podlaskim a Zambrowem. Tutaj na kilometrze 230 auto zderzyło się z hulajnogą i życia jednej osoby nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Droga jest zablokowana w obu kierunkach i mamy informację, że są na miejscu służby i to one kierują ruchem na pobliskie drogi lokalne. Te utrudnienia potrwają co najmniej do północy, a zapewne i dłużej. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej 20-25 minut temu. Pomimo późnej pory obserwujemy spowolnienia, może nie jakieś bardzo potężne, ale spore w wielu miejscach, chociażby w województwie lubelskim na trasie ekspresowej S17 pomiędzy Piaskami a Lublinem na fragmencie remontowanym. Podobnie jest na remontowanym fragmencie A1 na Pomorzu, niedaleko Tczewa, ale także w Kujawsko-Pomorskim, w pobliżu węzła Warlubie, a zatem niedaleko Grudziądza. Drogowcy pracują także na obwodnicy Wrocławia, czyli na A8 w pobliżu węzła Wrocław Stadion. Tutaj mamy zwężenie i ograniczenie prędkości na jezdni w kierunku Warszawy i rzeczywiście ruch tam zwalnia właśnie w kierunku stolicy. Jeszcze jedna informacja z województwa śląskiego, ekspresowa 1. Tutaj także trwają prace remontowe i także dosyć nawet niewielkie, ale jednak korki w obu kierunkach tam obserwujemy. Chodzi o fragment ekspresowej 1 pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najszczersze gratulacje dla tych wszystkich, którzy z nami bezpiecznie dotarli do bazy. Tym, którzy wciąż w drodze kibicujemy, jesteśmy z Państwem. PRK gra bez ustanku. Wszystkich proszę o sprawdzenie, czy jutro wystartujemy w kolejną podróż z aktualnymi badaniami technicznymi naszego pojazdu i czy jutro obowiązkowe, przynajmniej obowiązkowe ubezpieczenie będzie nadal aktualne.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

zimie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Weź parasol i

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: morza, białe szumy i ciszę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.